0: kabelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: SK2 Łódź.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas

0: 2.
1: Chcę być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Łódź.
1: W poszukiwaniu szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.

0: oto mój zbuntowany anioł.
1: SK2 Łódź.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Magazyn lokalny.
1: Andrzej Pińkowski, zapraszam na magazyn. Przyjechali motocyklami na rynek łódzkiej manufaktury, by oddać krew dla potrzebujących. Pasjonaci jednośladów zrzeszeni w łódzkich klubach motocyklowych po raz kolejny zorganizowali akcję Moto Serce. Sami oddają krew i zachęcają do oddawania innych. A rozmawiał z nimi Grzegorz Mnich.
2: Proszę zacisnąć.
3: Delikatna kobieta.
4: A ten upał nie przeszkadzał dzisiaj w oddawaniu? No bo tak można zemdleć.
2: Wcale. Można jak jest 30, można jak jest 10 i pada też.
5: Jest najgorzej, przynajmniej mówiąc za siebie.
6: Ta akcja ma na celu zbiórkę krwi dla dzieci, tak? Ona z takim celem powstała, więc robimy to jak najbardziej. Jako Rerser Cares, bo tak zaczęliśmy tą akcję promować w Łodzi 18 lat temu i do tej pory cały czas ją prowadzimy razem z innymi klubami.
7: Motocykliści to nie tylko szaleńcy, którzy pędzą na łeb na szyję, a chcieliśmy pokazać, że jak potrzeba pomóc innym, to też służymy tą pomocą.
8: Pierwszy raz od wielu lat pogoda, ciepło, ale nie pada. Łodzianie oddają krew, motocykliści oddają krew, zawsze praktycznie wypełniamy krwiobusów tyle, ile jest. W tym roku jest jeden, więc na 100% jestem pewien, że będzie pełen. Są atrakcje, mamy atrakcje dla dzieci, mnóstwo dmuchańce, wata cukrowa, baloniki, wszystko dla każdego coś dobrego. Mamy i motocykle japońskie Suzuki, mamy chińską Bendę, mamy niemieckie BMW, pseudo niemieckie, ale BMW. Mamy motocykle gości, mamy nasze motocykle pod sceną. Jest dla każdego coś dobrego.
9: Zainteresowanie bardzo fajne, bo przede wszystkim pogoda dopisała. Pamiętam poprzednie dwie edycje, rok temu i dwa lata temu, no to walczyliśmy z pogodą, było naprawdę zimno, mimo że był maj, no to byliśmy ubrani w bluzy i kurtki, dzisiaj wręcz przeciwnie. Także naprawdę sporo ludzi. No zobaczymy, jak wynik Motoserca, jeśli chodzi o krew, bo to przecież o to wszystkim, o to wszystko chodzi. Ogólnie impreza naprawdę przednia, ludzie się bardzo dobrze bawią. Każdy może oddać krew. Każdy może oddać krew. Przypominam, że no, krew jest tutaj darem życia i jest to lek, którego nie da się zastąpić. Każdy, kto jest dorosły, zdrowy, może oddać 450 ml krwi, to jest tyle wynosi jedna jednostka. Co jest też ważne, jeśli macie tatuaże, to musicie odczekać 4 miesiące, zanim będziecie mogli oddać krew. Są koncerty, gwiazdą są zespoły Red Lips i Contarano, jest też Wydział Diagnostyki, Blue Haze teraz gra na scenie, wcześniej grał Este, mamy mnóstwo gadżetów, nagród od naszych sponsorów, od naszych partnerów, którzy rokrocznie nas wspierają. No i motocykle, które można zobaczyć i które można było też usłyszeć podczas koncertu Este, podczas jednego z utworów zatytułowanego Fajera. Motocykle zostały odpalone i okazało się, że wszystkie motocykle razem są wielokrotnie głośniejsze niż to nagłośnienie, które tu jest zainstalowane. Krew trafia do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Lecznictwa, do wszystkich tych, którzy mogą ją potrzebować, czyli ofiar wypadków, w tym motocyklowych także, ale również osób, które są poddawane ciężkim operacjom, które wymagają jednak uzupełnienia tej. Przypomnę tylko, że ta cała akcja Motoserce organizowana jest przez kluby motocyklowe zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Tutaj organizatorami łódzkiej edycji są Born to Ride MC Poland, oddział Łódź, Brotherhood T4 MC Poland, oddział Łódź, free grupy takie jak Veteran, Group of France. Odbywa się ona po raz 18. Michał Jarski, klub Born to Ride MC Poland.
6: No ja osobiście oddaję systematycznie, tak? Już ponad 12 litrów, ale no, akcja Motoserce zobowiązuje tym bardziej nas, jako organizatorów. Pogoda na pewno jest takim elementem, który może nie pomaga dzisiaj, ale jest cudownie, jest pięknie. Trzeba pamiętać, że akcja Motoserce oprócz zbiórki krwi też ma troszeczkę taką wymiar edukacyjny, tak, że chcemy, żeby to było widać, że my motocykliści, którzy są zrzeszeni w klubach i pasjonaci, inni niezrzeszeni, po prostu starają się też robić coś dobrego.
10: No i krew się leje.
8: Leje się. No nie powiemy, że w wiadrach donosimy.
1: Motoserce to również pokazy pierwszej pomocy, ratownictwa i koncerty. Podczas poprzednich edycji Motoserca udawało się zebrać w Łodzi po 50 litrów krwi. Wakacje od szkoły nie oznaczają wakacji od muzyki. Uczniowie szkół muzycznych w Łodzi po zakończeniu roku nadal będą ćwiczyć grę na instrumentach. Młodzi muzycy podkreślają, że kilkutygodniowa przerwa mogłaby utrudnić powrót do formy po wakacjach. Dlatego choć odpoczywają od sprawdzianów i lekcji, z instrumentami nie rozstają się na długo. Z członkami zespołu Baby on Board i licealistami ze szkoły muzycznej przy Sosnowej w Łodzi rozmawiała Ela Piotrowska.
11: Wakacje tuż, tuż. Wszyscy myślą o tym, żeby odpoczywać. Ciekawi mnie, jak to jest u uczniów szkół muzycznych, bo przecież wy ćwiczycie codziennie. Czy taka przerwa dwumiesięczna jest w waszym przypadku możliwa?
12: Nie za bardzo, niestety. Dlatego, że kiedy ćwiczy się na instrumentach, trzeba cały czas szlifować swoje umiejętności. I nie możemy przerwać na dwa miesiące. Oczywiście przerwy krótsze, jak na przykład na parę dni, są możliwe, natomiast im dłuższa przerwa, tym bardziej sprawia to, że wypadamy z wprawy. Na przykład osoby, które grają na instrumentach dętych, tracą zadęcie i dużo trudniej im jest rozpocząć ponowne granie.
3: W moim przypadku te przerwy są możliwe. Gram na akordeonie, natomiast potem, żeby wrócić do formy, muszę dużo, dużo więcej ćwiczyć.
11: Lepiej częściej po trochu niż później dłużej?
3: Tak, częściej po pół godziny niż raz na 4 dni po 3 godziny.
11: A u Ciebie?
10: Ja gram na perkusji, więc u mnie to wygląda tak, że przerwy są możliwe, aczkolwiek utrudniają, potem technicznie się traci mocno na jakichś dłuższych przerwach. Aczkolwiek gram często i w wakacje też gram dużo dosyć na perkusji, bo to rozrywka. Lubię grać na perkusji, więc nie mam problemu z jakimiś przerwami dłuższymi.
13: Ja gram na flecie, więc na przykład też jeśli chodzi o zadęcie, to nie można sobie robić jakichś dłuższych przerw. Na gitarze też gram, to też muszę ćwiczyć, żeby mi nie wyszły palce z wprawy na przykład.
11: Ale z gitarą i z fletem łatwiej, bo możesz zabrać ze sobą.
13: Tak, no to prawda, przez to, że flet jest jakby dość mały, to mogę go zabierać we wszystkie podróże.
14: Ja gram na klarnecie i tak jak w przypadku moich kolegów, nawet najmniejsza przerwa potrafi mocno nas opóźnić w graniu na instrumencie. Na przykład tydzień przerwy potrafi cofnąć nasz postęp o większy zakres czasu.
11: Czyli będziesz grał w wakacje?
14: Będę, dużo.
11: Ale generalnie lubicie to?
14: Tak, bardzo lubię. Jest to na pewno frajdaj.
11: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli...
12: Tomasz Grabias.
15: Antoni Pędziwiatr.
16: Franek Lejman.
13: Han Lejman.
17: Wojciech Matczek.
18: Baby on Board.
11: A rozmawiała Ela Piotrowska.
1: Łódzka młodzież dostanie pieniądze na własne pomysły. Po wakacjach ruszy program SOWA, w ramach którego miasto przeznaczy 1 000 000 zł na inicjatywy przygotowane przez uczniów. Granty do 20 000 zł będzie można zdobyć m.in. na projekty związane z wolontariatem, kulturą, bezpieczeństwem czy integracją międzypokoleniową. O program pytała Ela Piotrowska.
11: Co to jest Miejski Program Aktywizacji Młodzieży?
19: To jest projekt próba odpowiedzenia na potrzeby młodzieży. Jarosław Pawicki, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Pojawiły się, że tak powiem, głosy

0: Rady Miejskiej, że nie czują sprawczości. Często młodzież spotyka się z problemami związanymi z realizacją swoich pomysłów, przedsięwzięć. Najbardziej takim prostym i banalnym tematem, no to zawsze są oczywiście pieniądze, czyli jest pomysł, jest grupa osób, która chce się zaangażować, ale często pewne rzeczy wymagają niestety sfinansowania. Chociażby nawet, nie wiem, biletów, które gdzieś stanowią taki źródło wstępu. Przedsięwzięcie aktywizujące młodzież właśnie ma na celu odpowiedzieć na ich pomysły. Jest pomysł, jest chęć, ma być możliwość realizacji. Chcemy, żeby poczuła młodzież, że w obszarach, w których do tej pory na co dzień nie czuje tej sprawczości, w końcu ją będzie mogła poczuć realnie, bo finanse, wpływ, wsparcie nauczyciela będzie realnie odzwierciedleniem tego programu.
1: Przewidzieliście na to?
0: Chcemy, żeby taki jeden projekt był dofinansowany do 20 tysięcy. On może być oczywiście w mniejszej wartości, natomiast dofinansowanie jest do 20. Zakładamy, że projektów będzie 20, ale oczywiście może być ich mniej, bo wszystko zależy od tego, ile spłynie, na jaką kwotę spłyną te projekty. Chcemy, żeby całe przedsięwzięcie było zrealizowane jeszcze w tym roku. Od września, od 7 do 15 rusza nabór wniosków. Sama realizacja to jest październik, listopad, a już gala finałowa, bo chcemy też to podsumować, będzie w grudniu jako taki element wybrania tych najlepszych pomysłów.
1: Wakacje to dobry czas na to, żeby wymyślić te projekty.
0: Jak najbardziej. Szkoły dostaną informacje, będą mieć możliwość rozdysponowania tego też wśród uczniów, ale liczymy, że wrzesień, kiedy już wszyscy staną w progi szkół, jak gdyby zmotywuje i zaangażuje, że ten początek roku właściwie pozwoli napisać te najlepsze pomysły i projekty zrealizować właśnie jeszcze w tym roku.
2: Ten program SOWA jest wielkim ukłonem w stronę młodzieży.
3: Natalia Śliwka, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi.
2: Ponieważ młodzież ma pomysły, ma chęć do działania, tylko potrzebuje do tego pola, miejsca oraz pieniędzy, bo bez pieniędzy za bardzo nie da się nic zrobić. I również cudowne jest to, że to młodzież jest autorem tych działań, tych projektów, może organizować warsztaty, może organizować różne działania, które wpłyną na lokalną społeczność. I myślę, że tutaj właśnie też z tego skrótu, że SOWA to jest szkoła odporna, wspierająca i aktywna. To jeżeli damy młodym ludziom pole do pokazywania swojej aktywności, do swojej działalności, to dzięki temu damy im też odporność, chociażby na hejt, damy im pewność siebie, ponieważ organizują dużo fajnych projektów i dorośli ludzie im dają pewną możliwość, żeby to realizować. Oraz dajemy im wsparcie, ponieważ dorośli wspierają młodych ludzi właśnie w tworzeniu tych inicjatyw. No i właśnie o tym mówi ten program SOWA, który myślę, że zaktywizuje młodzież, pokaże właśnie, że młodzież ma swój głos, ma mnóstwo pomysłów, które często są nawet lepsze od tych pomysłów dorosłych.
4: Ten projekt pokazuje, że tak naprawdę nasze miasto nie zostaje w tyle. Mateusz Wężyk z Łódzkiej Rady Uczniów. Pokazuje, że młodzi mają swój głos i że nauka nie jest tylko teorią, ale jest też praktyką, bo pozwala młodym ludziom wejść w dorosłe życie z jakimś bagażem wiedzy, jaki mogą zdobyć również przy tworzeniu takich projektów.
5: Jako dyrektor mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo jestem szczęśliwa, iż taki projekt powstaje, ponieważ jest to naprawdę duży zastrzyk energii faktycznie, żeby zrealizować projekt. Potrzebne są fundusze.
6: Katarzyna Paliwoda, 29 Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.
5: Nie wystarczy tylko dobra chęć i miejsce. Fundusze na pewno przydadzą się, bo można dzięki temu pozyskać, kupić nagrody, zainicjować jakieś działania, opłacić tam, gdzie coś będzie potrzebne do opłacenia. Także to zyskuje trochę inny wymiar, inną wartość. Nie będzie tylko takim działaniem w wolontariacie. A z drugiej strony też powiem, że podejrzewam, że konkurencja będzie duża, jeśli zostaniemy tutaj zaproszeni do współpracy i będzie można złożyć projekty, to myślę, że młodzież bardzo aktywnie do tego podejdzie. Wiem to z własnego doświadczenia, bo moja młodzież szkolna już wiele projektów zgłasza, realizuje. Także my jako liceum jesteśmy tutaj przykładem tego, że prawdopodobnie takich projektów z naszej chociażby szkoły też będzie kilka.
0: Wierzymy, że projekt nie tylko pozwoli tym aktywnym z niego skorzystać, ale przede wszystkim, tak jak rozmawialiśmy dzisiaj z młodzieżą, zaktywizuje wszystkich tych, którzy do tej pory myśleli, że nie mają sprawczości. Czyli podwoimy siłę, która już teraz jest w naszej łódzkiej młodzieży i z chęcią, jak zobaczą, że warto i można, włączą się i pokażą, że też chcą dać coś od siebie, aby sprawiać, że ta ich sprawczość jest dużo większa i możliwa na naszym terenie, w naszym miejscu.
2: Myślę, że tutaj pomysłów będzie masa i uczniowie wręcz rzucą się na te granty, więc myślę, że będzie duże zainteresowanie.
1: A uczniowie już mają jakieś pomysły?
5: Moi uczniowie mają już od dawna różne pomysły. My realizujemy różnego rodzaju projekty.

0: to oczywiście do tej pory próbujemy te finanse pozyskiwać z różnych źródeł, no a teraz będziemy mogli uczestniczyć w tym projekcie miejskim. Tutaj mamy wsparcie w postaci takiego projektu, w którym możemy pozyskać fundusze. Czyli tak naprawdę nie ogranicza nas wyobraźnia, mamy fundusze, możemy działać.
1: Nabór wniosków na granty ruszy po wakacjach. Przez pół wieku służył za altankę, wkrótce wróci na tory. Wyprodukowany w Warszawie przedwojenny tramwaj Lilpol 2 w latach 70. wycofany został z taboru i trafił w prywatne ręce w powiecie piotrkowskim. Teraz odnaleźli go i odkupili pasjonaci z łódzkiego klubu miłośników starych tramwajów. O altance na szynach Grzegorz Mnich.
2: Prywatni właściciele przez lata dbali o tramwajową altankę na działce, dlatego reaktywacja pojazdu nie będzie trudna, uważa Grzegorz Błaszczyk.
3: Wagon jest w zadziwiająco dobrym stanie. Niewiele trzeba w nim odtworzyć, dlatego no, potrzebujemy zgromadzić dokumentację zdjęciową, techniczną, żeby zobaczyć, czego brakuje, co dorobić, jakie to będą koszty.
2: A cel jest ambitny. Po pół wieku uruchomić tramwaj, zapowiada Robert Maćkowiak.
4: By z powrotem mógł wozić pasażerów łódzkich linii turystycznych, no i być takim świadkiem rozwoju polskiej myśli technicznej.
3: MPK w czasach PRL-u sprzedawało zużyte nadwozie tramwajów jako domki lub altanki. Powstawały całe osiedla złożone, zbudowane na podstawie wagonów tramwajowych. Można je było także nabyć pojedynczo, postawić na posesji. I tutaj zostały nabyte przez rodzinę 3 wagony, to jest jeden z nich.
4: Napisał do nas człowiek, który obserwuje naszą działalność, z informacją, że na forach internetowych pojawiło się ogłoszenie, że ktoś ma na sprzedaż wagon tramwajowy i chciałby wiedzieć, ile można za to dostać. Skontaktowaliśmy się bardzo szybko z osobą, która to ogłoszenie zamieściła. Kilka dni później przyjechaliśmy na wizję lokalną i udało nam się zweryfikować, że jest to przedwojenny Lilpop II, numer taborowy 493. To była najliczniejsza seria tramwajów, która została dostarczona do Łodzi w okresie międzywojennym. W sumie kursowało ich 56 sztuk. Są to tramwaje polskiej konstrukcji, warszawskich zakładów Lilpoprau i Lowenstein. W okresie powojennym, z uwagi już na stopniowe zużycie, część z nich była przebudowywana z wagonów silnikowych na wagony doczepne. Z takim egzemplarzem mamy tutaj właśnie do czynienia i wagon został wycofany z eksploatacji na początku lat 70.
3: Główne elementy są ze stali, jak podłużnica, słupki i dach są stalowe, natomiast cała reszta jest drewniana.
4: Będzie oczekiwał do odbudowy. Poszukujemy osób bądź firm, które chciałyby się włączyć w dzieło odbudowy tego polskiego przedwojennego tramwaju.
3: Nigdy nie wiadomo, czy kupujący trzymał wagon u siebie pod swoim adresem korespondencyjnym, czy wywiózł go w inne miejsce. Tutaj była taka sytuacja, że był inny adres na fakturze osoby, która zakupiła ten wagon, a to, że one się tutaj znalazły i że się o nich dowiedzieliśmy, jest czystym przypadkiem. I to, że były aż 3 wagony kupione przez tę samą osobę.
2: Jest szansa, że za rok tramwaj będzie kursował po torach.
1: Na razie pojazd altanka został przetransportowany do zabytkowej zajezdni na łódzkim Brusie. W Łodzi ma powstać społeczna agencja najmu. Miasto chce łączyć właścicieli pustych mieszkań z osobami szukającymi stabilnego lokum.
5: Z jednej strony chodzi o wykorzystanie pustych mieszkań, z drugiej o rosnącą liczbę osób, których nie stać na wynajem na rynku komercyjnym. Mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
6: Program jest skierowany przede wszystkim do młodych rodzin, również tych z jednym rodzicem, nauczycieli, medyków, specjalistów czy pracujących studentów. Łódź chce stworzyć system bezpiecznego wynajmu mieszkań, dzięki któremu mieszkańcy zyskają dostęp do tańszych lokali, a ich właściciele gwarancję bezpieczeństwa i całkowite zwolnienie z podatków. Miasto, wychodząc im naprzeciw, zaoferuje długoterminowe umowy, umiarkowane czynsze i jasne zasady najmu. Nowe rozwiązanie będzie oparte o znany w innych miastach mechanizm społecznych agencji najmu i ma przynieść korzyści także właścicielom pustych mieszkań. Wielu z nich obawia się dziś problematycznych najemców, zniszczeń czy trudności z odzyskaniem lokalu. W ramach programu właściciele otrzymają gwarancję regularnych płatności, bezpieczeństwo najmu, opiekę nad mieszkaniem oraz pewność odzyskania lokalu po zakończeniu umowy. Dodatkowo będą całkowicie zwolnieni z podatku PIT, CIT, VAT i ryczałtu od wynajmu. Co ważne, program będzie oparty na prywatnych, obecnie pustych mieszkaniach, dzięki czemu nie uszczupli miejskiego zasobu mieszkań komunalnych. Miasto zakwalifikowało się już do projektu realizowanego we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości, który zapewni bezpłatne wsparcie prawne, techniczne i podatkowe przy tworzeniu programu na najbliższe 3 lata.
5: Pierwszym formalnym krokiem będzie uchwała intencyjna Rady Miejskiej. Ma być procedowana 24 czerwca.
1: Podobne rozwiązania działają już m.in. w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.

0: Krakowie. To jedno z ważniejszych połączeń prowadzących do największego kompleksu rekreacyjnego w Łodzi. Wzdłuż Alei Unii Lubelskiej ma powstać nowy ciąg pieszo-rowerowy, który ułatwi poruszanie się m.in. w kierunku Parku na Zdrowiu i Akwaparku Fala.
1: Zależy nam na tym, by ścieżek rowerowych w naszym mieście było jak najwięcej, tłumaczy Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
2: Dokładamy kolejny element do spójnej sieci dróg rowerowych w Łodzi. Po przeprowadzeniu inwestycji w Aleja Bandurskiego i w Krzemienieckiej dokładamy element Aleja Unii Lubelskiej, tak żeby ta komunikacja w tym obszarze często odwiedzanym przez łodzian, zarówno ze względu na fale, jak i orientarium, ale też przez ten park na Zdrowiu, żeby ten dostęp tutaj był rowerem bezpieczny, łatwy, wygodny, intuicyjny, żebyśmy nie musieli wjeżdżać na ulicę, szczególnie jak jedziemy z dzieckiem, to jest dla nas mocno stresujące, tutaj parkowanie też jest skośne, więc kierowcy wycofujący tyłem z tych parkingów no, stanowią pewnego rodzaju zagrożenie. Powstanie cały ciąg pieszo-rowerowy tutaj wzdłuż fali, wygodny, ważny dla nas przejazd. Chcemy, żeby łodzianie korzystali z tych terenów sportowo-rekreacyjnych i chcemy, żeby do parku przyjeżdżali rowerami, a nie samochodami. To się wydaje być bardziej logiczne, jeśli szukamy spokoju, odpoczynku, zdrowia, relaksu. Ten rower jest najlepszym środkiem transportu.
3: Ta koncepcja wiąże się też historycznie z tym miejscem,
1: dodaje Adam Wojtalik ze ZDIT-u.
3: Jesteśmy na Zdrowiu, czyli w parku, który z założenia na początku XX wieku powstał właśnie na potrzeby sportu i rekreacji. Zapewnimy też połączenie z falą. Będzie to połączenie również z Atlas Areną. Bardzo ważny element tego odcinka. Będzie to ciąg pieszo-rowerowy, czyli droga dla pieszych i rowerów o szerokości 3 metrów. Zapewni to bezpieczeństwo, separację ruchu i tak naprawdę będziemy mieli kolejny kawałek do tej całej układanki, którą teraz robimy w mieście, układanki rowerowej. Tutaj jest około kilometra długości, nieco ponad kilometr, więc tak naprawdę niedużo, a usprawnimy bardzo, bardzo wiele. Będziemy mieli alternatywne połączenie z Redkinią, ze Złotnem. Docelowo też będziemy łączyć się z Teofilowem. Te wszystkie inwestycje pozwolą nam tak naprawdę po tej stronie miasta stworzyć ciągłą sieć rowerową.
1: Kiedy rozpoczną się prace i ile potrwają?
3: Prace rozpoczną się w wakacje, tak żebyśmy to skończyli. Nie chcę teraz mówić o dokładnych terminach, to podamy w komunikacie prasowym, ale będziemy starali się to skończyć jak najszybciej, bo nie jest to długi odcinek, nie będziemy ingerować w jezdnię aż nadto. Tak naprawdę skupimy się wyłącznie na tym pasie, który teraz tu widzimy, który jest chodnikiem, także miejmy nadzieję, że bardzo szybko.
1: Powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy. Czy przyda się właśnie rowerzystom?
4: To jest dobry kierunek. Dobrze, powinni takie trasy budować, bo te pasy na jezdni są po prostu bez sensu, są niebezpieczne.
1: Jeśli chodzi o Łódź i ścieżki rowerowe, jak to wygląda? Czy jest gdzie jeździć po Łodzi?
4: Jest. Zdecydowanie po Łodzi zdecydowanie łatwiej się jeździ na przykład po Zgierzu, tak? Który zupełnie... nie ma w ogóle ścieżek rowerowych w Zgierzu, także to generalnie jest... Tutaj w Łodzi jest zdecydowanie lepiej.
1: Przy Alei Unii ma powstać ciąg pieszo-rowerowy. Co myślisz na ten temat? Przyda się?
5: Na pewno, bo bardzo brakuje w Łodzi tych ciągów rowerowych, które są kontynuowane. Może często urywają w dziwnych miejscach, także na pewno, jeśli cokolwiek ma powstawać, to jestem za. Ale oczywiście jestem rowerzystą, więc mogę być biased, jak to się mówi po angielsku. Ale tak, jeśli powstanie, to będzie bardzo fajnie.
1: Tutaj na Zdrowiu będzie bezpieczniej dla rowerzystów w takim razie?
5: Myślę, że tak. No zawsze ścieżka rowerowa jest bezpieczniejsza niż jazda po chodniku czy ulicy.
1: Jeśli chodzi o całą Łódź, jest gdzie jeździć?
5: Jest, ale powiedziałabym, że też jest wiele do poprawienia w tej kwestii. Tak jak mówię, ścieżki się urywają. Po centrum Łodzi też się często jedzie razem z samochodem i to nie jest bezpieczne.
1: Ciąg pieszo-rowerowy, który powstanie przy Alei Unii, czy się przyda?
6: Bardzo się przyda. Zaczęłam jeździć rowerem do pracy, a mam 10 km, więc ta droga będzie dla mnie jeszcze lepsza niż tędy.
1: A będzie bezpieczniej?
6: No, na pewno. No, jeżdżę też autem, więc jakby rowerzyści, wiadomo, nie wszyscy uważają. Także jak najbardziej, im więcej ścieżek, tym lepiej.
1: Jeśli chodzi o całą Łódź, jak to wygląda? Jest gdzie jeździć?
6: Po całej Łodzi nie jeżdżę, natomiast Rytkinia jestem bardzo zadowolona. Jeżdżę aż z Lublinka, także super.
0: A na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński. Wystarczy wejść w aplikację, przejść kilkadziesiąt metrów do wirtualnego przystanku, no i można jechać do dowolnego miejsca w mieście. W Zgierzu od tygodnia funkcjonuje miejska usługa Tup Tup and Go.
1: Co o tym myślisz?
7: Sądzę, że jest super pomysł, szczególnie dla osób, które nie mają dojazdu. Z takich małych uliczek, po których nie jeżdżą autobusy. Ja też na przykład jestem z, gdzie nie ma tych autobusów, więc no przydałyby się takie, według mnie. Myślę, że super rozwiązanie, serio. Jedna z lepszych inwestycji w Zgierzu.
1: Co pani o tym sądzi?
8: Przepraszam, ale to jest idiotyczny pomysł.
1: Dlaczego?
8: Dlatego, że nie wszyscy mają internet. Przede wszystkim starsze osoby, które są w jakiś sposób tak ograniczone.

0: Uważam, że w ogóle zgierska komunikacja jest taka, jaka jest i w sumie jest sporo do poprawki, ale busy na żądanie, no przepraszam, dla mnie to jest głupota.
1: Czyli można by było zrobić to lepiej?
0: Nie mam właściwie jakiegoś pomysłu, ale wydaje mi się, że busy absolutnie nie, natomiast no komunikacja, żeby była sprawniejsza, żeby bardziej można było zgrać przysiadki. To jest właściwie najważniejsze. Albo na przykład jedynka i piątka. W bardzo krótkim odstępie, a następnie wolne. No to niepoważnie, ludzie dojeżdżają do pracy, mają masę spraw do załatwienia.
1: Te busy funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18. Czy to wystarczająco?
0: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No przecież są weekendy, ludzie chcą się spotykać.
1: Co pan myśli o tym?
2: No jest to dobre rozwiązanie do stref odciętych od komunikacji miejskiej. W pewien sposób osobom starszym mogłoby nawet pomóc poruszać się, znaczy dostać się na teren, gdzie znajduje się więcej przystanków, żeby mogli spokojnie dojechać do celu.
1: Niektórzy mówią, że problem jest z aplikacją, że trochę zbyt skomplikowane jest funkcjonowanie tego. Co pan sądzi o tym?
2: Sama aplikacja jest dobrym rozwiązaniem, nawet widziałem ją. Ma dość przejrzysty, prosty interfejs, tylko jedno jest niepokojące, że odległość od przystanku może wynieść nawet 500 metrów, co dla niektórych osób może stanowić problem.
1: Od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18, czy to wystarczająco?
2: Jeżeli by się skoncentrować tylko na uczniach szkół czy emerytach, jak najbardziej, jest wystarczające, ale jeżeli by ktoś miał przykładowo pilnie dojechać do pracy, no to stanowiłoby to jednak problem i przydałoby się, żeby jednak od godziny jakiejś piątej mogło to działać.
1: A weekendowo by się przydało?
2: No, weekendowo na terenie Zgierza zbytnio nie ma miejsc, w których mogłaby młodzież lub osoby wracać po jakichś zabawach, ale jeżeli by to była chociaż możliwość do 23, no to sądzę, że byłoby bardziej, zwiększyłoby zakres i pulę osób korzystających z tego rozwiązania.
1: Na czym polega TupTup i Go? O tym Radek Podogrodzki z Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
3: TupTup and Go to jest system transportu na życzenie, z angielska DRT. To jest taki system, który zakłada, że tam, gdzie nie może dojechać autobus z przyczyn technicznych, czy też z przyczyn ekonomicznych, tam, gdzie się to nie opłaca, tam może dojechać bus, który jesteśmy w stanie zamówić. Dzisiaj za pomocą aplikacji z czasem szukamy różnych innych kanałów zamawiania i ten bus dowozi do komunikacji zbiorowej pasażerów. Także to jest takie połączenie systemu transportu zbiorowego i tego transportu wspomagającego.
1: Jakie są statystyki po tygodniu?
3: System działa od tygodnia, natomiast trzeba wziąć poprawkę, że my cały czas uczymy się tego rozwiązania i to jest pilotaż, bo my też chcemy zebrać doświadczenia, żeby ten system doskonalić. Na dzisiaj mamy 1360 użytkowników, którzy tą aplikację pobrali i się zarejestrowali. Tych wyszukanych połączeń jest już ponad 500. Z tego było 70 połączeń, które zostały zamówione, no bo może komuś nie odpowiadać albo tylko testował. W każdym razie było już 70 zrealizowanych połączeń i w tych 70 zrealizowanych było 92 pasażerów. I to jest z ostatniego tygodnia. System działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18. I to są pewne założenia, które przyjęliśmy na początek. We wrześniu chcemy zrobić ewaluację i zastanowić się nad tym, czy te godziny nie mogłyby być inne. Między innymi po co nam są te wyszukiwania potrzebne. We wrześniu zaproponujemy zarówno godziny, takie, które będą dopasowane do wyszukiwań, jak i też zaproponujemy rozszerzenie wirtualnych przystanków, które dzisiaj są dodawane, testowane, sprawdzane. We wrześniu będzie już większa ilość tych przystanków. Mamy też pewne uwagi dotyczące samej aplikacji, tego, jak ona działa na bieżąco. Będziemy starali się też tutaj pewne rzeczy usprawnić, zintegrować ją także z naszymi biletami miesięcznymi, z migawką. Także to są takie rzeczy, które będziemy rozwijać.
1: Czy jest szansa na to, by autobusy funkcjonowały również w weekendy?
3: Tak, jest taka szansa.

0: Tuk-tuk jest rozwiązaniem, które ma uzupełniać transport zbiorowy. Co to oznacza? To oznacza, że tam, gdzie autobus, tak jak powiedziałem, albo z przyczyn technicznych, czyli droga jest niewłaściwa, albo z przyczyn ekonomicznych, że taki transport jest dużo droższy, że on nie funkcjonuje, to w tym miejscu jako uzupełnienie jest tuk-tuk i weekendy są takim momentem, kiedy jest na tyle mało pasażerów, że uruchomienie autobusu ekonomicznie jest nieuzasadnione, ale tych 8 pasażerów da się przewieźć, więc dla nas to jest też takie założenie, że my będziemy, no już po pilotażu będziemy starali się uzupełnić zarówno transport poza godzinami szczytu, bo to też jest całkiem dobra informacja. My z tych aplikacji, które są pobierane, ale także z tych zapytań widzimy, że jest całkiem sporo zapytań po godzinie 18, między 18 a 21. I to dla nas jest informacja, że tam jest zapotrzebowanie. W takich godzinach będziemy zwiększać liczbę pojazdów albo rozszerzać godziny funkcjonowania.
1: Ile na ten moment jest wirtualnych przystanków?
0: To jest też tak, że te przystanki są na bieżąco uzupełniane, bo my na początku poprosiliśmy po pierwsze wszystkie przystanki komunikacji zbiorowej zostały dołączone, czyli to jest 200 przystanków. Po drugie dołączyliśmy z każdego osiedla po 10 takich przystanków zaproponowane przez Rady Osiedla. Po trzecie teraz na podstawie tych zapytań dodajemy kolejne wirtualne przystanki, żeby zwiększyć, no tam gdzie są zapytania, tam się pojawia wirtualny przystanek. Taka przez nas założona na początku odległość to jest do 300 metrów, że to jest taka strefa dojścia rozsądna. Natomiast ten system raczej przewiduje, że powinno być więcej wirtualnych przystanków, bo one zwiększają partycypację w systemie. To znaczy im więcej przystanków, tym algorytm ma łatwiej w obliczeniu tej trasy, więc będziemy dodawać te przystanki.
2: A z racji tego, że usługa jest obecnie w trybie pilotażowym, mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje poprzez aplikację. Tematem zajął się Daniel Tekliński.
3: Magazyn lokalny.
4: Łukasz Bogdan, zapraszam. Ruszyła budowa nowej przychodni na łódzkim Widzewie. Przy ulicy Jugosłowiańskiej powstaje dwukondygnacyjny budynek z 5 gabinetami lekarskimi. O szczegółach Julia Niewiadoma.
5: Placówka ma działać w dni powszednie od 8 do 18, a w środku znajdzie się 5 gabinetów, w tym zabiegowy z USG. Jak podkreśla dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego Widzew Elżbieta Jończyk, w ofercie będzie też opieka koordynowana.
6: Będzie tutaj na miejscu lekarz rodzinny, oby pediatra lub lekarz internista, pielęgniarka środowiskowa, na pewno położna środowiskowa, bo proszę sobie wyobrazić, że nasza położna środowiskowa z Widzewa Wschodu przyjeżdża tutaj i zajmuje się pacjentkami w Nowosolnej. Jest to dosyć daleko od nas, ale jest duże zapotrzebowanie. To jest początek, bo mamy też rezerwowe pomieszczenia i być może w przyszłości dojdzie tutaj jakaś specjalistyka, tylko proszę pamiętać, że wiąże się to z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia konkursu, także nie jest to takie proste, ale ta podstawowa opieka zdrowotna, na pewno tu będzie też funkcjonowała opieka koordynowana, którą mają wszystkie nasze placówki, czyli pacjenci będą mieli ułatwiony dostęp do specjalistów, do takich zaawansowanych badań. Na pewno tutaj będzie USG. No i też postaramy się, żeby w jakiś tam sposób uzyskać zgodę od funduszu, żeby jakiś najpotrzebniejszy specjalista mógł tutaj na początek funkcjonować. Wspomnijmy, że to jest taka nasza troszkę taka chluba i troszkę taki ukłon w stronę mieszkańców, że na pewno, to znaczy jest już tutaj w projekcie i będzie tężnia solankowa, żeby mogli mieszkańcy sobie tutaj na ławeczce usiąść i w taki dzień jak dzisiaj upalny powdychać świeżego solankowego powietrza.
5: W projekcie przewidziano również mały plac zabaw dla dzieci.
7: Co fajnie, bardzo się cieszymy jako mieszkańcy, jako rodzice dzieci przede wszystkim, tak, bo dostać się do pediatry jest ciężko. Aleksandra Gniady, z Rady Osiedla Nowosolna. Jest lekarzy niewiele na tą chwilę, więc liczymy, że będzie dodatkowe wsparcie, ale przede wszystkim bardzo cieszymy się, jeżeli chodzi o naszych rodziców, dziadków, którzy mają tutaj blisko. Ta przychodnia naprawdę jest nam bardzo potrzebna i jesteśmy ogromnie wdzięczni, że ona tutaj powstanie.
8: Osiedle się rozwija, mamy dużo rodzin z małymi dziećmi, dużo seniorów. Ewa Świdzińska, przewodnicząca zarządu osiedla na Fasolinie. Osiedle bardzo się rozwija.

0: miasta i przychodnia jest niezbędna. To, co do tej pory tutaj funkcjonowało, niestety nie spełnia żadnych standardów opieki medycznej.
1: Placówka będzie dostosowana również do osób z niepełnosprawnościami.
2: Nowa placówka ma rozpocząć przyjmowanie pacjentów na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. Szpital w Bełchatowie świętuje swoje 40 urodziny. Z tej okazji zaprasza na piknik. W programie m.in. bezpłatne konsultacje lekarskie i badania. Będzie można też zobaczyć z bliska robota Da Vinci, który pomaga lekarzom w operacjach.
3: To jest taka impreza organizowana dla naszych pacjentów i dla rodzin pacjentów. Dagmara Bednarek, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Ponieważ w tym roku szpital obchodzi swoje 40-lecie, więc stwierdziliśmy, że dobrze by było, żebyśmy to też obchodzili razem z naszymi pacjentami, bo to dla nich tutaj tak naprawdę jesteśmy. Będzie 25 czerwca, zacznie się od 11 godziny. Będą różne tutaj przewidziane atrakcje, łącznie z dmuchańcami dla dzieci, które na szczęście udało nam się tutaj pozyskać. Będzie bardzo dużo konsultacji lekarskich. Będzie można się na nie zapisać. Na naszym fanpage'u będzie informacja, gdzie można się zapisać i pod jakim numerem telefonu. I mówimy tutaj o badaniach i USG piersi, USG dzieci do 3 miesiąca, o badaniach okulistycznych, konsultacjach dermatologicznych, psychologicznych, rehabilitacyjnych, dietetycznych, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, dużo takich konsultacji, tym, czym się zajmujemy codziennie, czyli po prostu pomocą pacjentom. Będzie do zobaczenia robot Da Vinci, czyli będziemy mogli go sobie po prostu wejść, zobaczyć, jak on funkcjonuje, jak on chodzi. No będzie dużo, dużo, sporo, sporo naprawdę atrakcji. No mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze. Część atrakcji będzie na zewnątrz, czyli tam pod Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie jest ten pas zieleni, żeby tutaj nie zaburzać pracy szpitala, a część, wszystkie badania te konsultacyjne i badania USG będą na sali konferencyjnej.
4: Będzie można zobaczyć robota Da Vinci. No do tej pory mogli go zobaczyć tylko lekarze, prawda? Albo usłyszeć w mediach.
3: Tak, albo zobaczyć gdzieś tam w mediach. Tak. Dzisiaj, teraz będzie można go zobaczyć tak naprawdę na żywo. Nie zapewnię, że można się konsolą pobawić, bo pewnie firma nie pozwoli, ale na pewno będzie można zapytać, jak to funkcjonuje, jak to rzeczywiście, jak wygląda praca na tym robocie. No to taka atrakcja, myślę duża, tym bardziej, że w województwie łódzkim, jeżeli chodzi o urologię, no to jesteśmy tutaj wiodącym ośrodkiem. Jeżeli chodzi o chirurgię ogólną, mam nadzieję, że staniemy się wiodącym ośrodkiem.
4: To jest robot, który w waszym szpitalu odwala kawał dobrej roboty.
3: To jest sprzęt, który dzięki lekarzom odwala kawał roboty, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że robot wchodzi na salę i sam operuje, tylko jednak dzięki naszym operatorom i naszym chirurgom odwala kawał dobrej roboty, gdzie pacjenci są po pierwsze mniej narażeni na powikłania pooperacyjne, szybciej dochodzą do siebie po tych operacjach i tutaj tak, to jest taki sprzęt, który używamy na co dzień w naszym szpitalu.
4: Wracając do 40-lecia, jak wspomnieliśmy, będą konsultacje, będą badania, czyli nie tylko świętujecie tego dnia, staracie się też pomóc mieszkańcom.
3: No chcemy też, żeby mieszkańcy jakby świętowali z nami to 40-lecie i żeby też poznali, myślę, do końca to, co oferujemy, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą tak naprawdę, co oferujemy i stąd to takie otworzenie, tak dużo tych badań konsultacyjnych, dużo badań USG, takich tak.
4: A skoro to będzie 40-lecie, jubileusz, piękne urodziny, czy będą na przykład jakieś archiwalne zdjęcia, żeby tak zasięgnąć troszkę tej historii, dowiedzieć się coś więcej?
3: No nie, na to spotkanie nie jest przewidziane, ale dlatego, że jest trudno to zrobić. No bo jeżeli część tych atrakcji mamy zaplanowane na zewnątrz, a część atrakcji mamy w sali konferencyjnej i tak chcieliśmy bardziej, żeby pacjenci jakby też skorzystali z tego, że obchodzimy ten jubileusz, no to tutaj będzie trudno. Mamy też będzie też inna impreza, bardziej oficjalna i tam już takie zdjęcia archiwalne będą na pewno udostępnione i filmy archiwalne również.
4: Ale jak dobrze kojarzę, to chyba na szpitalnych korytarzach są takie zdjęcia.
3: Na szpitalnych korytarzach na poziomie -1, właśnie tam przy sali konferencyjnej można przejść korytarzem kawałek dalej i tam rzeczywiście są archiwalne zdjęcia, takie zupełnie i z utworzenia oddziałów, i z otworzenia szpitala, więc tam zdecydowanie można sobie taką przejść, takim jakby aleją muzealną, jak ja to mówię, spokojnie.
4: No 40 lat, kawał historii.
3: Kawał historii, dużo dobrych rzeczy tu się wydarzyło w tym szpitalu, dużo zmian też w tym szpitalu nastąpiło, jak tak sobie historycznie patrzę na to, ale myślę, że szpital idzie mimo wszystko w dobrym kierunku, że się rozwijamy, że no sporo tutaj inwestycji teraz jest realizowanych, no na pewno są też pewne komplikacje dla pacjentów, no ale trzeba to przejść,

0: po to, żeby za chwilę po prostu była lepsza ta obsługa, lepsze funkcjonowanie podmiotu. No, kończymy za chwilę kardiologię w lipcu. Za chwilę będziemy remontować ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, czyli miejsce, w którym dzisiaj są poradnie specjalistyczne. To będzie wszystko wyremontowane. No, będą te poradnie przeniesione, będą funkcjonowały, więc tutaj nie ma zagrożenia, że pacjent nie będzie miał gdzie przyjść do jakich poradni. Natomiast będą w innych miejscach i to też jest na pewno pewna komplikacja dla pacjentów, ale jak już przeniesiemy i będziemy znali tą ścieżkę, to oczywiście będziemy informować pacjentów i na naszym fanpage'u, i na naszych stronach internetowych, gdzie te poradnie, w którym miejscu znaleźć. No ale mam nadzieję, że do końca roku ten remont ambulatoryjny opieki specjalistycznej się zakończy i wtedy myślę, że wszyscy pacjenci będą zachwyceni tym miejscem.
1: Coraz ładniejszy ten 40-latek.
0: No tak, no to kwiat wieku, ponad 40 lat, taki kwiat wieku, dobry wiek produkcyjny w ogóle i już z doświadczeniem olbrzymim, więc myślę, że tak.
2: O szczegóły pytał Rafał Różycki. Pokazali, że są kreatywni i potrafią zespołowo pracować. Podczas finałów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Odyseja Umysłu w Stanach Zjednoczonych uczniowie łódzkiej szkoły podstawowej z Czerwonej udowodnili, że nie szablonowo rozwiązują zadania i radzą sobie z różnymi twórczymi wyzwaniami.
3: Na początek wielkie, wielkie gratulacje. No jesteście wśród ścisłych laureatów. Nasza łódzka szkoła z Czerwonej, zajęliście naprawdę wysokie miejsca.
4: Odyseja Umysłu, byliśmy w Stanach Zjednoczonych, reprezentowaliśmy Polskę, Łódź.
3: A ile było drużyn?
4: W naszej kategorii wiekowej i w naszym problemie było 48 drużyn.
3: Czym zaskoczyliście jurorów?
5: Mieliśmy takie pomysły, których chyba nikt nie wymyślił. Mieliśmy na przykład takie tornado, co się kręci i że tornado zamykało się w takiej kostce. I też to było i wydaje mi się, że zaskoczyliśmy też naszymi wszystkimi strojami, no bo tutaj dwie drużyny miały prześwietne stroje. Pewnie kotem, który się kręci na masło.
3: Bardzo kreatywni jesteście. Jak było?
4: Cudownie, bo tam jest taki klimat i jest taka energia pozytywna. Wszyscy się dogadują, możemy rozmawiać z osobami, z którymi normalnie byśmy nie mieli szans się spotkać. Na przykład buddy teamem, albo możemy zintegrować się też z innymi drużynami z Polski. I jest cudowna atmosfera po prostu.
6: Bardzo fajnie było zwiedzać w Chicago Muzea Techniki oraz Historii Naturalnej.
3: Pojechaliście na konkurs, ale ten czas już tam na miejscu wykorzystaliście.
6: Tak. Pierwsze 4 dni byliśmy w Chicago i zwiedzaliśmy różne muzea.
4: Potem pojechaliśmy do Iowy i poznaliśmy Buddy Team. Zaprzyjaźniliśmy się z nimi. Fajnie też było wymieniać się pinsami. Oraz fajnie było rozmawiać z innymi drużynami. To była taka cudowna atmosfera.
3: Radziliście sobie? Dogadywaliście się po angielsku bez problemu?
4: Tak, dogadywaliśmy się bardzo dobrze, no bo jesteśmy tak, ci ludzie też na przykład jak czegoś nie rozumiałeś, to mówiliśmy na przykład prostszym językiem albo próbowali na to nakierować. Też na przykład nauczyciele pomagali, czy inni ludzie też, więc była naprawdę fajna atmosfera.
3: A co cię najbardziej tam zaskoczyło?
4: Najbardziej mnie chyba zaskoczyło to, że no Odyseja dla mnie jest bardzo takim cudownym konkursem, takim, ona jest otoczona taką pozytywną energią. Wszyscy tam są mili dla ciebie, ze wszystkimi się dogadujesz i jest tam w tle ta rywalizacja, ale to nie ma znaczenia, bo wszyscy się świetnie bawią i cały ten konkurs, robienie tych problemów czy spontanów, no, jest cudownym uczuciem, wydaje mi się, że dla każdej drużyny.
3: Patrzę na te dzieciaki i nie mam wątpliwości, to są obywatele świata.
7: Absolutnie obywatele świata i przyznam szczerze, właśnie tutaj wspomniany buddy team, ja może troszkę wyjaśnię, bo każda drużyna już na finałach światowych w Stanach Zjednoczonych dostaje z przydziału drużynę kumpelską i to jest drużyna właśnie ze Stanów, taka, z którą się właśnie zakumplowują, można ich poprosić o wszelką pomoc, jeżeli na przykład jakiś fragment dekoracji potrzebujemy zamówić na miejscu, jest nam trudno zrobić to z Polski, no to mogą nam to zamówić, mogą nam pożyczyć gitarę, suszarkę, jakieś tam rurki, słomki, wszystko co potrzeba. I właśnie dzięki temu znajomości, które zawierają tam na konkursie, trwają czasami nawet przez długie, długie lata.
3: Super jest to, że dzieciaki mówią, że cudowny jest sam proces i branie udziału w tym, a wynik i ta rywalizacja to gdzieś tam po drodze. To jest zupełnie coś innego w dzisiejszym świecie, bo jednak każdy tu jest nastawiony na sukces i na zajęcie wysokich miejsc.
7: Jest to prawda, natomiast wydaje mi się, że już ta radość z samego konkursu jest dlatego, że to już jest ostatni etap. Oni już nie walczą o nic, tylko o jakby miejsce, już są w najlepszej 60.

0: 20 czy 50 drużyn z całego świata i jako, że to jest ostatni etap, to właśnie mogą się cieszyć tak na 200% tym konkursem, tak? Bo wcześniej wiadomo, polecimy, nie polecimy, o Jezu, a co jak będzie trzecie, tak? Załamiemy się czy się nie załamiemy. A tutaj już właśnie mogą po prostu w 100% się dobrze bawić.
1: To kolejna ekipa z waszej szkoły na tym konkursie.
0: Tak, już kilkanaście drużyn mieliśmy w naszej szkole, ponieważ w programie nasza szkoła jest od roku 2010, jeżeli się nie mylę. Ja sama jestem trenerem od 2011 i też już kilkakrotnie zdarzyło mi się być na finałach światowych.
1: Dzieciaki mają coś takiego, że nic ich nie ogranicza. Mają taką wyobraźnię i robią coś, co dorosłym wydawałoby się niemożliwe.
0: Oczywiście, no bo właśnie nie są, że tak powiem, zniszczeni stereotypami, tak? My już w dorosłym świecie, nie mówię oczywiście, że wszyscy, ale raczej to twórcza praca wymaga znacznie więcej niż u dzieciaków, bo dzieciaków wyobraźnia jest właśnie, tak jak pani powiedziała, nieograniczona.
1: Czy już myślicie o następnym konkursie?
2: To teraz trzeba dać szansę innym.
3: Oni też sobie poradzą.
1: To co teraz? Wróciliście naprawdę z dużym sukcesem i jakie to ma przełożenie poza radością, dumą i splendorem?
3: Że wróciliśmy z nowymi doświadczeniami, że nauczyliśmy się czegoś, że nauczyliśmy się wielu rzeczy z wielu dziedzin. Na przykład, nie wiem, z chemii, z technologii, z fizyki, z wielu różnych dziedzin i to jest po prostu świetne właśnie w tym konkursie.
0: Dla nas twórcza praca to codzienność, także to po prostu wróciliśmy do naszej twórczej codzienności.
1: Dziękuję wam bardzo za rozmowę, gratuluję. Naszymi gośćmi byli
3: Ania Semikowa, Stanisława Kusińska,
4: Zoja Bulesowska,
5: Tomasz Burliński,
0: Anna Powalska ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi przy Czerwonej.
1: A rozmawiała Ela Piotrowska.
6: Rozmawiała z nimi Ela Piotrowska. Przed nami czas wakacyjny wyjazdów. Łódzka policja apeluje o zachowanie środków bezpieczeństwa podczas podróży. Policjanci radzą też, jak zabezpieczyć mieszkanie przed kradzieżą. Z Edytą Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi rozmawiał Grzegorz Mich.
7: Co prawda nie ma idealnych zabezpieczeń mieszkania, ale można utrudnić życie złodziejom.
8: Wyjeżdżając na wakacje zostawiamy często swoje mieszkania, swoje domy puste. I niestety okres wakacji jest to również okres szczególny pod tym względem, kiedy opuszczamy swoje miejsca zamieszkania. W tym czasie może dochodzić do większej liczby włamań i kradzieży. W związku z tym również zadbajmy o to, by po powrocie nie spotkała nas jakaś nieprzyjemna niespodzianka. Pomyślmy o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie, swój dom. Oczywiście nie ma idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale sami możemy niewątpliwie zminimalizować jego ryzyko. Najlepszym i takim sprawdzonym zabezpieczeniem jest życzliwy sąsiad, a więc przed wyjazdem poprośmy zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się z naszym mieszkaniem, domem, podczas kiedy my będziemy wypoczywać. Warto powierzyć sąsiadowi lub znajomemu komplet kluczy i poprosić, żeby co jakiś czas otworzył okna i włączył światło wieczorem, zabrał z wycieraczki gazetki reklamowe, czy wyjął korespondencję ze skrzynki na listy. Pamiętajmy, żeby przed wyjazdem dokładnie pozamykać drzwi okna, a w budynkach tych wolno stojących, o zamknięciu okien również dachowych, piwnicznych, drzwi garażowych, czy innych pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo dostać się do naszego domu. Nie należy również nagłaśniać informacji o planowanym wyjeździe. Starajmy się nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów, a nie gotówki. Pamiętajmy o tym, żeby zakręcić zawory z wodą i gazem. Miejmy na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja, którzy tak naprawdę w mediach społecznościowych nas obserwują. Warto się interesować otoczeniem. Jeżeli pozostajemy w domu i widzimy, że sąsiada nie ma, a widzimy osoby nieznane, kręcące się wokół posesji, powiadommy o tym służby. Jeżeli widzimy osoby, które nie pojawiały się w ostatnim czasie w pobliżu naszego miejsca zamieszkania, są to osoby nowe, które być może niosą jakieś większe przedmioty, torby, pudełka, jakieś elementy ogrodzenia, również zaalarmujemy służby, które sprawdzą tą sytuację. Jeżeli niespodziewanie odwiedza nas osoba pod pozorem szukania jakiegoś adresu, kogoś z sąsiadów lub zdobywania jakiejkolwiek informacji, również warto zaalarmować o tym odpowiednio służby. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo podczas tych nadchodzących wakacji.
7: Przed wysłaniem dzieci na kolonie czy obóz warto też postarać się o kontrolę stanu technicznego autobusu.
8: Wakacje to czas również wielu wycieczek, a co z tym wiąże się również z tym podróży autokarowych. Każdy z uczestników wyjazdu powinien bezpiecznie dotrzeć do celu podróży i aby tak się stało, to wzorem lat ubiegłych policjanci również będą prowadzić kontrolę autokarów oraz pojazdów przewożących dzieci. Przypominamy tutaj rodzicom i organizatorom wycieczek o możliwości skontrolowania autokaru przed wyjazdem. Oczywiście zostanie przygotowany wykaz miejsc prowadzenia takich kontroli autobusów oraz kierowców na terenie województwa i podany do publicznej wiadomości.
7: Podróże własnym autem również wymagają przygotowania i rozwagi.
8: Przede wszystkim każdy wybierając się w podróż samochodem, nie tylko tą daleką, ale też na krótkich odcinkach, powinien pamiętać o własnym bezpieczeństwie, więc apelujemy przede wszystkim o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Dostosujmy tą prędkość do warunków panujących na drodze, nie tylko tych atmosferycznych, ale także do warunków natężenia ruchu. Pamiętajmy, żeby za kierownicą wsiadać wyspanym i wypoczętym, a gdy pojawi się to zmęczenie, to zróbmy sobie krótką przerwę. Podczas kierowania pojazdem skupiajmy się przede wszystkim na drodze. Przed wyjazdem w daleką podróż warto również sprawdzić stan techniczny pojazdu i pamiętajmy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. Pilnujmy również, aby pasażerowie mieli pozapinane pasy. No i jeszcze raz apelujemy, nogę z gazu, powiem, ładna pogoda i sucha nawierzchnia, a co do tym idzie, często właśnie zwiększona prędkość, czasami do tego również oślepiające słońce czy wysoka temperatura mogą doprowadzić do tragedii. Pamiętajmy również o tym, żeby nie zabierać złych emocji za kierownicę i o kulturze zachowania podczas jazdy.
7: Szczególnej uwagi i ostrożności wymagają też kąpiele w otwartych akwenach.
6: Ponad 5 lat był więziony w białoruskim Łagrze, z czego pół roku przesiedział w karcerze. Andrzej Poczobut, opozycyjny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, zapowiedział powrót do Grodna. Czy nie boi się represji ze strony reżimu Łukaszenki? Nelson Mandela siedział dłużej. Powiedział w rozmowie z naszym łódzkim reporterem Grzegorzem Michem.
9: Mówi się o 13 września, chce pan tam wrócić?
10: Tak.
9: Paszczę lwa.
10: Znaczy, no ja tak nie traktuję tego. Ja traktuję, że chcę wrócić do domu. No i takie jest moje podejście. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby jakiekolwiek przeszkody albo nieprzyjemności spotykali mnie. Nie wyjechałbym, nie opuściłbym Białoruś, gdyby nie zapewnienie władz białoruskich, że ja w każdej chwili mogę wrócić na Białoruś. I we wrześniu zamierzam wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce, ale mi się wydaje, że naturalne to jest ich chęć, ale no, rozumieją, że to jest ważne dla mnie i że tam jest też nasze wspólne życie jest po tamtej stronie granicy, że tam się urodziłem, tam są moi rodzice, tam moi przodkowie są pochowani. Milion więzi jest z miejscem, gdzie się urodziłem i po prostu no, rozumieją, jak dla mnie jest to ważne. Słuchaj,

0: czy no, różnego typu animacje, zabawy, które znamy z dzieciństwa. Zresztą też dla dzieci będą zorganizowane dodatkowe zajęcia w trakcie całego wydarzenia i za tymi wydarzeniami będą stały jednostki takie jak na przykład CKD, czy kluby też sportowe, które działają na terenie miasta Zgierza. Wszystko będzie się odbywało między 12 a 17. Pogoda szykuje się, teraz właśnie się zawiesiłam, czy dobra, czy niedobra, bo idą nieziemskie upały, więc nadzieja w kąpielisku. Jak się zmęczymy strzelając w łuku, czy grając w siatkówkę, zawsze można dać nura pod wodę i się w ten sposób ostudzić.
1: Czy Malinka jest już gotowa na sezon?
0: Tak, Malinka jest przygotowana. My oczywiście jako miasto dbamy o ten ośrodek, żeby był przygotowany na czas, stąd to otwarcie oficjalne. Wszystko jest na miejscu, plaża się nie zwinęła, woda też nie odparowała. Wszystko przygotowane. Mamy nadzieję, że w tym roku, tak jak i w latach poprzednich, będzie bardzo duże zainteresowanie tym miejscem. Zresztą każdy, kto tam bywa, widzi, że tam się ten ośrodek cały czas rozwija i zmienia i idzie coraz to ku lepszemu. No i mam nadzieję, że ten sezon jakby pozwoli również na świetny wypoczynek w fajnej przyrodzie, wśród fajnych ludzi.
1: Do kiedy trwają zapisy na turnieje?
0: Na turnieje siatkówki plażowej, koszykówki można zapisać się do 25 czerwca, czyli zostało naprawdę bardzo mało czasu, ale myślę, że jak ktoś tam się trochę spóźni, to też nic nie stanie, pewnie się dla niego miejsce znajdzie. Te zapisy odbywają się mailowo przez taki adres rezerwacje@mosir.zgierz.pl i każdy z uczestników dostaje potwierdzenie udziału w turnieju, drogą mailową oczywiście. Szykuje się w weekend piękna pogoda, dlatego chcielibyśmy bardzo gorąco zaprosić mieszkańców nie tylko Zgierza, ale także okolicznych miejscowości, także mieszkańców Łodzi do tego, żeby zawitali na Malinkę w sobotę najbliższą między godziną 12 a 17, gdzie czeka na Was cały szereg atrakcji sportowych i rekreacyjnych, ale także tanecznych, bo gdzieś tam zumba się w tle nam przewija, więc na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Będziemy mieli turnieje gier zespołowych, ale też różne wydarzenia związane z takim bardziej stacjonarnym sportem, jak na przykład strzelanie z łuku, czy zajęcia na matach w postaci pilatesu, body art, czy tym podobnych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz tego czekają piękne plaże, zbiorniki z chłodną wodą. Przyjrzajcie Państwo na Malinkę do Zgierza.
2: A tematem zajął się Daniel Tepiński. Z łódzkiego lotniska wystartował wakacyjny sezon z nowymi kierunkami. Do wyboru Hiszpania, Egipt i wiele więcej.
1: Gdzie można polecieć na wakacje? O tym Wioletta Gnacikowska z łódzkiego portu lotniczego.
3: W tym sezonie można latać z łódzkiego lotniska samolotami czarterowymi do Albanii, Tirana, Bułgarii, Burgas, do Egiptu Marsala i Hurgada, do Grecji, na wyspy Kretę, Rodos i Zakynthos, do Turcji, do Antalii oraz do Tunezji, do Enfidii i do Monastyru. Jutro zainaugurujemy uroczyście nowe połączenie na hiszpańską wyspę Majorkę. Letnie czartery na lotnisku w Łodzi zaczęły się właściwie pod koniec kwietnia. Zaczęły jako pierwsze latać loty do Turcji, do Antalii. Teraz już latają samoloty do Albanii, do Bułgarii, do Grecji, na trzy greckie wyspy Kretę, Rodos i Zakynthos oraz do Tunezji, do Enfidii i do Monastyru. Dziś zainaugurujemy połączenie do Egiptu, do Marsala. Natomiast jutro rano uroczystym salutem wodnym powitamy nowe połączenie na hiszpańską wyspę Majorkę. I ostatni z czarterów wystartuje w poniedziałek 29 czerwca. Będzie to

0: lotów rejsowych, całorocznych do Alicante, do Birmingham, Brukseli, Charleroi, Dublina, Malagi, Londynu i Mediolanu, Bergamo.
1: O szczegóły pytał Daniel.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Ponad 100 milionów złotych trafiło do Zgierza na przygotowanie planu rekultywacji terenów po dawnych zakładach Boruta. Trwają badania, które mają pokazać skalę zanieczyszczeń i wskazać sposób ich usunięcia lub zabezpieczenia.
3: W ramach KPO Zgierz uzyskał dofinansowanie do opracowania tej oceny stanu środowiska i planu naprawczego.
4: Tłumaczy Anita Sowińska z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
3: Na 5 miast w całej Polsce, bo

0: chodzi tutaj o Bydgoszcz, Zgierz, Tomaszów Mazowiecki, Tarnowskie Kury i Jaworzno. Otrzymaliśmy kwotę 100 milionów złotych i dodatkowo jeszcze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zabezpieczył dofinansowanie na VAT, które było dla samorządów dodatkowym kosztem. Także w sumie mówimy o kwocie ponad 100 milionów złotych na ten rok. Tak naprawdę trudno powiedzieć, jakie będą rekomendacje zespołu do spraw wielkoobszarowych terenów zdegradowanych tutaj w Zgierzu. Myślę, że to mogą być dwa kierunki. Tak, oczywiście to plan naprawczy musi to wskazać, ale po prezentacji w Tarnowskich Górach mogę sobie wyobrazić, że kierunkiem mogłoby być po prostu zabezpieczenie tego terenu w postaci sarkofagu i zabezpieczenie przede wszystkim przed przeciekaniem do wód podziemnych, ale także do wód powierzchniowych. A drugi potencjalnie kierunek to jest ewentualnie zakład unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych tutaj na miejscu. Na pewno nierealistycznie finansowo, ani logistycznie jest rozwiązanie, żeby gdziekolwiek wywozić te odpady, bo to po prostu jest niemożliwe fizycznie.
1: Na co liczy miasto? O tym Przemysław Staniszewski, prezydent Zgierza.
2: Przede wszystkim liczymy na przedstawienie jasnego raportu, który w części jest nam znany na podstawie już roboczych naszych spotkań z firmą po wykonywanych badaniach. Natomiast dzisiaj de facto mamy poznać całą strukturę przedstawionych badań, przeprowadzonych szczegółowych analiz tego, z czym mamy do czynienia na wszystkich trzech składowiskach, bo mówimy przecież o trzech składowiskach, tym najbardziej historycznym za Bzurą, narażonym przede wszystkim na jego przenikanie do rzeki Bzury, a pozostałych tych, które zostały wtórnie w jakikolwiek sposób modyfikowane przez podmiot dotychczas będący w dyspozycji tego terenu. I dzisiaj najważniejsze jest znalezienie rozwiązania, czyli tego kierunku dla planu poprawy rozwiązań faktycznych, technicznych, jakie mogą być zastosowane, realnych do wdrożenia, być może poprzez formę instalacji na miejscu, która pozwoli sobie radzić z tym problemem, rozwiązywaniem problemu głównie odpadów niebezpiecznych, ale także być może częściową utylizacją lub wywożeniem wtórnie naniesionych odpadów komunalnych, na chociażby składowisku gipsów i popiołów, jak również kwestie zabezpieczeń chociażby terenowych, które w części samorząd miasta Zgierza w ramach Krajowego Planu Odbudowy także wykonywał w ramach tego programu i jest na jego etapie realizacji, tak aby między innymi monitoring wizyjny, monitoring środowiskowy, kwestie związane z realizacjami odbioru odcieków były przeprowadzone i były na bieżąco analizowane przez właściwe służby. Od początku można powiedzieć gmina miasta Zgierz, ja sam jestem w tym procesie po to, aby po pierwsze uporządkować teren po byłym właścicielu. Udało się to wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska wykonać, aby teren wrócił zwrotnie do Skarbu Państwa. Dzisiaj na skutek działań obecnej kadencji samorządu powiatu zgierskiego w 2024 teren został przekazany miastu i to się zbiegło z wejściem w życie ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, które wprost wskazywały właśnie, że to przedstawiciele organu władzy wykonawczej danych samorządów gminnych mają podjąć proces związany z utylizowaniem tych odpadów na terenie dawnych przedsiębiorstw państwowych. I dzisiaj ten proces nie tyle został wdrożony już na mocy właśnie pozyskanych środków z KPO przy współpracy z Ministerstwem Środowiska i Klimatu, ale także z Narodowym Funduszem, ale zainicjowany przez samorząd miasta Zgierza, zanim stał się jeszcze właścicielem tego terenu przekazanego przez Skarb Państwa, przez Starostwo Powiatowe w ramach funduszy norweskich, bo większą część badań jeszcze w poprzednim okresie w ramach środków pozyskanych przez miasto mieliśmy wykonywanych.
1: Czy to trudny teren do analizy?
3: To jeden z najtrudniejszych WTZ-ów, z jakimi się mierzymy. Emil Sobul, kierownik produkcji RMA. Główne problemy to faktycznie niebezpieczne odpady na samym nawet składowisku gipsów i popiołów, bo mamy tam dużo odpadów komunalnych, bardzo dużo wystających prętów. Tutaj musieliśmy sobie najpierw utorować, że tak powiem, drogę do wszystkich punktów badawczych. Bardzo duże zaangażowanie PHP, bo mieliśmy również tam samozapłony, już wiemy o nich z historii. I podczas, że tak powiem, samych wierceń już tych otworów, duże wyziewy lotnych związków organicznych, więc zabezpieczenie tutaj ekipy wiercącej w oczywiście maski przeciwgazowe, ale również i w detektory PIT i czterogazowe, które na bieżąco mówiły nam o stężeniach wydobywających się oparów. Więc pod względem BHP był to bardzo trudny projekt, ale również pod względem takim zwykłym dotarcia do punktu było to również duże wyzwanie. Sam proces w ogóle wiercenia nie był łatwym procesem w takich odpadach. Same wiercenie w odpadach komunalnych jest bardzo trudne. No i wierc-

0: Zdarzenia sięgały nawet 21 metrów, tak? Same odpady zalegały dookoło, na gipsach i popiołach do około 15 metrów, natomiast na składowisku za Bzurą od 11 do 13 metrów. No i oczywiście po stwierdzonych zanieczyszczeniach w badaniach wstępnych, no musieliśmy osiągnąć spąd tego zanieczyszczenia, więc przejęcie tych, że tak powiem, czystych gruntów i znalezienie tych czystych gruntów było dużym wyzwaniem, ponieważ zalegały one dosyć głęboko. Mamy dosyć miąższe, że tak powiem, piaski, które są nawodnione, szczególnie pod Bzurą, na składowisku za Bzurą, które transportują zanieczyszczenie dalej. I problematyczne jest też to również, że rzeka jest w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska za Bzurą, więc prace terenowe dalsze, jakieś rekultywacyjne, będą wymagały na pewno operacji na rzece.
1: Czy wiadomo, jak duża część terenu jest skażona?
2: Aktualnie jesteśmy na etapie sporządzania kompleksowej oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Ewa Iwanicka, jestem dyrektorką oddziału badań. I te informacje na ten moment jeszcze nie są aż tak potwierdzone. Jesteśmy na etapie analizy tych związków, które badaliśmy, których lista jest szeroka, wpływu ich też na inne związki, stąd też takie informacje na temat tego, jaka jest aktualnie powierzchnia, kubatura, to oczywiście będzie znajdowało się w naszej kompleksowej ocenie. Natomiast na tym etapie jeszcze tutaj takich danych Państwu nie zdradzę, to jest przed nami. Te dane na pewno będą zawierały się w kompleksowej ocenie, natomiast tutaj poza tym, że analizowaliśmy grunty, odpady, grunty, które znajdują się poniżej zalegających odpadów, a także parametry związane z jakością wód, które napotkaliśmy, również są analizowane i będą determinowały te wnioski, a mianowicie ostateczna kubatura występujących zanieczyszczeń w kontekście powierzchni, które zostały przez nas przebadane. Tutaj, jeżeli chodzi o proponowane rozwiązania w kontekście planowanego projektu planu poprawy, są to bardzo istotne informacje, a mianowicie rodzaj zanieczyszczenia, jego stężenie, a także występujące warunki takie naokoło środowiskowe, tak? Ponieważ celem jest poprawa stanu środowiska, więc musimy też wiedzieć, z czym się mierzymy, z jakim środowiskiem mamy do czynienia, też to, co było wcześniej wspomniane, a mianowicie warunki gruntowo-wodne, z którymi mamy do czynienia na tym obszarze, również będą determinowały to, jakie rozwiązania będziemy proponowali w kontekście tego, aby to było jak najlepsze rozwiązanie, a także finansowo opłacalne i możliwe do zrealizowania. Jeżeli mówimy o zanieczyszczeniach, skupiamy się na gruntach, natomiast nie powinniśmy zapominać o tym, że nośnikiem zanieczyszczenia są także wody gruntowe, więc jeżeli mamy zanieczyszczenia w gruncie, ono może migrować do wód gruntowych, a dalej już kolejnymi drogami migracji, nawet i do Morza Bałtyckiego, tak? Dlatego też tak ważne jest zabezpieczenie tego, z czym tutaj się mierzymy, aby nie rozprzestrzeniało się to zanieczyszczenie poza obszar, który już tutaj omawiam. Na tym projekcie skupiamy się na obszarze, który obejmuje teren wskazany w ustawie WTZ, tak, na które mamy zamówienie, natomiast ta toksyczność związków oczywiście będzie przez nas analizowana, niemniej jednak skupiamy się na projekcie na tym obszarze, natomiast też warto wspomnieć o tym, że poza tymi badaniami, które wcześniej wymieniłam, również odbywają się tutaj w trakcie badania toksykologiczne, aby określić to, z jakimi tutaj szkodliwością tych konkretnych substancji mamy do czynienia, więc takie informacje ogólne myślę, że też będą przez nas udostępnione, natomiast skala i tutaj, jeżeli chodzi o zaawansowanie tych informacji, to zobaczymy, jak tutaj podsumujemy te wnioski, nad którymi aktualnie pracujemy.
1: W jaki sposób te związki chemiczne mogą być niebezpieczne?
2: Generalnie to, co należy wiedzieć, jeżeli mamy do czynienia z substancją, która jest określana jako ponadnormatywna, ona generalnie przy występowaniu jej ponad tą normę, którą określamy za bezpieczną, generalnie związki mają to do siebie, że one są kancerogenne i w długotrwałym kontakcie z otoczeniem, ze środowiskiem, z człowiekiem mają negatywne oddziaływania. W zależności od rodzaju substancji mają negatywne oddziaływania, czy to na konkretne organy, więc z tym należy tutaj mieć świadomość tego, że jeżeli coś jest ponad normę, to znaczy, że to nie będzie miało pozytywnego wpływu na nasze zdrowie.
3: A informację zebrał Daniel Tekliński. Sąd Okręgowy w Łodzi zaostrzył wyrok w sprawie psa Nynka. Mieszkaniec Aleksandrowa Łódzkiego został uznany za winnego znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem i usłyszał karę 6 miesięcy więzienia. Daniel Tekliński.
1: Czy sprawiedliwości stało się zadość?
4: Prokurator Hubryczalik z prokuratury rejonowej Zgierz. My jako prokuratura domagaliśmy się wymierzenia kary 2 lat pozbawienia wolności, natomiast wyrok należy

0: zaproponować. Została zmieniona kara, wymierzona kara pozbawienia wolności. W tym zakresie to cieszy, co do wysokości są przedstawiał argumentacje. Pozostaje nam uszanować wyrok.
1: Katarzyna Topczewska, adwokat, pełnomocnik Animals SOS.
2: Na pewno jest to wyższy wyrok i lepsza kara niż 10 miesięcy ograniczenia wolności, bo tamten wyrok, który zapadł przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, to była kpina wymiaru sprawiedliwości. Naprawdę, w przypadku, kiedy katuje się swoje zwierzę tak, że ono umiera, ja nie wyobrażam sobie, że można posłać oskarżonego do grabienia liści godzinkę dziennie, bo tak mniej więcej ten wyrok miałby wyglądać. Natomiast my wnieśliśmy jednak o karę 3 lat pozbawienia wolności. Niestety cały czas sądy orzekają te kary niskie, ostrożne, w dolnej granicy. Proszę zauważyć, że sąd tutaj zmienił kwalifikację prawną, czyli uznał, że to było szczególne okrucieństwo. Skoro uznał, że to było szczególne okrucieństwo, to ta kara powinna odpowiadać temu wyższemu zagrożeniu. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. A tu jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu, a jednocześnie ta kara jest w dolnej granicy. Mnie ten wyrok nie satysfakcjonuje. Dobrze, że został zmieniony, natomiast niestety, no kolejny mamy taki sygnał, że można zabić swoje zwierzę i dalej sądy będą sprawcom może nie pobłażać, tak, ale będą traktować ich jakoś tak wyjątkowo delikatnie. Sąd tu zwrócił uwagę w zasadzie na jedyną okoliczność łagodzącą, czyli na niekaralność. Tylko ta niekaralność nie może prowadzić do takiego skrajnego obniżania tych wyroków, tych kar, tak? Bo to jest jedyna okoliczność i ja tutaj innej się też nie dopatruję. Oskarżony nie stawiał się na rozprawy, nie wyraził skruchy. Kiedy pies jeszcze żył, nie zainteresował się jego stanem, nie zapytał, czy jakoś pomóc, więc tutaj nie było żadnych okoliczności łagodzących, poza tą jedną właśnie, tą niekaralnością, która została zbyt uwypuklona w mojej ocenie. No ale cóż, to wyroki należy szanować. Ja uważam tak, że trzeba walczyć o każdą sprawę, bo kropla drąży skałę, tak? I mam nadzieję, że każdy kolejny wyrok, każda kara pozbawienia wolności bez zawieszenia to już jest coś. No ale szkoda, że niestety cały czas jesteśmy w tym dolnym pułapie.
3: Katarzyna Rezor, Stowarzyszenie Animal SOS. Satysfakcjonujące jest tylko w tej części, że jest to na ten moment bezwzględna kara, natomiast to nie jest dla mnie, no taki czas, taka kara, tak pół roku za zabicie zwierzęcia. To było zabicie zwierzęcia, dlatego że ten pies finalnie odszedł. On po prostu umarł, tak? Przez 2 miesiące był leczony, niestety nie udało mu się pomóc i finalnie jego życie się po prostu skończyło. No, umarł na kolanach opiekuna, ale no, tak nie powinien umierać starszy pies. I nie wiem, czy pół roku za zabicie psa, który powinien być przyjacielem, który był w tym domu od kilkunastu lat, to jest adekwatna kara. Cieszę się, że jest bezwzględna kara, bo to już jest któryś raz bezwzględna kara pozbawienia wolności i to mnie naprawdę cieszy. Natomiast no, w mojej ocenie to ten rok przynajmniej, jak nie więcej, ten sprawca powinien dostać, bo on nigdy nie przeprosił, on nigdy nie przyznał się, czy nie poczuł się do tego, że zrobił krzywdę temu zwierzęciu i to nie był wypadek też, tak? Bo mówimy tutaj o ciąganiu kilkunastokrotnym i zrzucaniu zwierzaka ze schodów, a następnie zabarykadowaniu się w mieszkaniu i nieudzielaniu mu pomocy, czyli tak naprawdę, jeżeli tak wyceniamy życie zwierzęcia, no w mojej ocenie cieszę się, że ten wyrok trybunału w jakimś sensie dla mnie no wręcz śmieszny ze zwierzęcia, którym wprost było powiedziane, że praca społeczna za zabicie zwierzęcia to jest spokój, to jeszcze 20 godzin prac społecznych w ciągu miesiąca, że to jest zauważone i że tutaj sąd zmienił również kwalifikację czynu na szczędzenie ze szczególnym okrucieństwem, bo dla mnie to było oczywiste, że było to szczególne okrucieństwo. Niemniej jednak szczerze liczyłam na chociaż o jeszcze raz taki wyrok, czyli że ten rok przynajmniej zapadnie, bo rozumiem, że sprawca był niekarany, no ale nie wiem, czy to jest taka okoliczność łagodząca, że możemy raz coś zrobić i wtedy mamy mniejszy wymiar kary, no bo tak idąc, to te punkty karne też miejmy mniejsze, jak jest pierwszy raz wykroczenie dane, a nie mamy od razu dany taryfikator, tak? Więc no chyba powinniśmy jednak patrzeć na to, że to było żywe zwierzę, które finalnie umarło i zostało skatowane przez swojego opiekuna.
4: Sprawa Nynka trwała od 2024 roku. Po apelacji prokuratury i Animal SOS wyrok został zaostrzony. Muzyka daje im ogromną siłę. Kilkoro wychowanków domu dziecka w Bełchatowie założyło zespół muzyczny. Playback, bo tak nazywa się band, występuje na lokalnych scenach.
5: Jaka jest twoja rola w tym zespole?
6: Wokalistka Marita. Jestem wokalistką
5: zespołu?
6: Zespołu Playback. Występujemy w różnych miejscach, w sumie gdzie nas zaproszą, to tam jesteśmy. No ostatnio właśnie chcieliśmy bardzo wystąpić na Dniach Bełchatowa i udało nam się. Jesteśmy w programie. No i bardzo się z tego powodu cieszymy.
5: Od ilu lat razem występujecie?
6: Od roku? Półtora chyba jakoś? Może coś takiego?
5: Skąd ten pomysł?
6: Krystian zaproponował. Nasz kochany Krystianek. Na początku byłam ja, Krystian, Zuzia. Następnie się to zmieniło. Potem byłam ja, Krystian.

0: Sebastian oraz Wiktoria. No i teraz już jest stały zespół, jestem ja, Krystian i Daria. Wiktoria jest za kamerą, a Zuzia to tak, no czasem jest, czasem jej nie ma.
1: Ty jesteś wokalistką, a ty, Krystian, w jakiej roli?
2: Też śpiewam.
1: Też?
2: Oczywiście śpiewam. Bardzo chciałem wystąpić na tych dniach Bełchatowa, bo to w końcu moje miasto, nasze miasto. No i mam nadzieję, że bełchatowianie nas usłyszą i się spodoba, bo powiem niestety, no jest na TikToku trochę krytyki, bardzo dużo hejtu w naszą stronę, więc, ale ja się po prostu tym nie przejmuję. Po prostu my robimy to, co lubimy i nie będziemy się przejmować krytyką. Jak komuś nie pasuje, to po prostu niech nie przychodzi.
0: Każdy ma swoje zdanie na ten temat, nam się podoba. Nie każdemu po prostu może to

0: My robimy to, co lubimy i nie będziemy się przejmować krytyką. Jak komuś nie pasuje, to po prostu niech nie przychodzi.
1: Każdy ma swoje zdanie na ten temat, nam się podoba. Nie każdemu po prostu może to przyjąć.

0: Top Girls, Daria. Mam 16 lat i też jestem wokalistką w tym zespole.
1: Jeszcze jest Twój głos od Roxany Węgiel i to chyba wszystko.
2: Zazwyczaj to są piosenki Top Girls, to jest Zakochana, Mleczko, Nie jestem taka, Jakbyś mnie zechciał, na ich największe hity i Rumieńce. Też pierwszy raz ostatnio wykonaliśmy, było bardzo dużo pracy nad tym, żeby dziewczyny się tu nauczyły, no i w końcu się nauczyliśmy, występowaliśmy ostatnio na Dniu Dziecka, więc to są właśnie te piosenki.
3: Wykonujecie też kawałki Roxy Węgiel.
2: Tak, i to jest piosenka z filmu, to jest Twój głos. Bardzo tutaj nam przypadł do gustu, więc daliśmy go w nasz program.
3: Wykonujecie kawałki takie popowe, disco polo, dance?
1: Tak, w sumie to tak.
3: A gdzie ćwiczycie na co dzień?
0: Najczęściej ćwiczymy tutaj w budynku, ale jak jest ładna pogoda, to na dworze. No, tak jest nam wygodniej. Tańczymy i śpiewamy. Każdy śpiewa swoją wersję, bo każda piosenka jest podzielona na każdego. Każdy z nas ma swoją część w piosence, do zaśpiewania i zatańczenia.
3: Występujecie już od roku. Teraz będziecie na Dniach Bełchatowa. A gdzie wcześniej można było Was zobaczyć i usłyszeć?
2: No na pewno byliśmy na Placu Narutowicza, na pikniku stowarzyszeń, byliśmy na Kurnusie II, też mogli nas zobaczyć. No i teraz to jest takie jedna z takich większych uroczystości, bo to Dni Bełchatowa, no to bardzo duże. Ale no tu na Placu Narutowicza, czy na Kurnosie, czy tutaj u nas w Domu Dziecka też ludzie nas widzieli, więc no zapraszamy do Dni Bełchatowa.
3: Przypomnijcie, zespół nazywa się Playback.
1: Playback, tak.
3: Ale nie śpiewacie z playbacku?
1: Nie.
2: Nie śpiewam właśnie, to jest taka nazwa, żeby no trochę może ludzi zmylić, nie wiem, bardzo długo myślałem nad tą nazwą, ale ostatecznie właśnie jest ta nazwa.
3: A czym dla Was jest ten zespół? Czym dla Was są te występy? Co czujecie, kiedy jesteście na scenie?
0: No to jest taka odskocznia od rzeczywistości, takie spełnienie marzeń. Możesz też pokazać swoje umiejętności i talent na występach i w ogóle.
2: Dla mnie to jest po prostu fajna zabawa z przyjaciółmi. Robimy to, co lubimy, kochamy i po prostu tak się wtedy czuję. Wiem, że chcę to robić, dziewczyny też, i cieszę się, że się wszystkim podoba.
1: Ja generalnie zawsze chciałam być piosenkarką, bo może po mnie nie słychać, ale każdy mówi zazwyczaj, że mam bardzo ładny głos i pytają się mnie, czy w ogóle uczę się, czy uczę się sama i inne takie. No generalnie spełnienie marzeń. To jest, ten zespół to jest dla mnie życie. Ja po prostu tak naprawdę nie wyobrażałabym sobie bez tego jakby...
3: Dużo Wam daje
1: tak,
3: ten zespół.
1: Tak, dokładnie. To jest piękne po prostu.
3: Wiktoria, Ty nie śpiewasz w
4: nie.
3: tym zespole?
4: Ja kameruję tutaj, jak jest jakiś występ, to nagrywam, potem Krystian to ogląda, no i stawia na nasze social media.
3: Gdzie Was można zobaczyć?
4: Na TikToku, Facebooku, no i na Instagramie.
3: I dużo jest tych filmików, tych nagrań?
4: No jest tam kilka, pod jednym ostatnim koncertem gdzieś mieliśmy 64 tysiące wyświetleń. Więc to jest nawet dużo, bo jak patrząc na inne filmiki, gdzie nagrywane są i wrzucone, to jest o wiele mniej tych wyświetleń, a pod ostatnim jest bardzo dużo.
3: Jest dużo wyświetleń, nie brakuje też komentarzy. Na pewno jest bardzo dużo komentarzy pozytywnych, chociaż no, nie brakuje też tych mniej pozytywnych.
4: No, niektórym się nie podoba, niektórzy mówią, że no topki z temu, coś takiego, no ale jednak oni robią to, co kochają i to, co im się podoba, a że ktoś nie chce tego słuchać, to po prostu moim zdaniem nie powinien tego oglądać i słuchać, a nie po prostu hejtować.
3: Jak reagujecie na te komentarze pozytywne i te mniej pozytywne?
2: No można powiedzieć, że tak samo. Ja na przykład na te negatywne w ogóle nie reaguję, bo po prostu nie odpowiadam.
1: Śmiejemy się tak szczerze.
2: Te takie ładne, to po prostu serduszkuję, dziękuję, a te po prostu te hejterskie, no to po prostu czytam i stoją, leżą, bo, tak, można tak powiedzieć. Ja się nie przejmuję tymi komentarzami, no może nie inni, może by się bardzo przejmowali, ale ja się nie przejmuję. Nie jestem taką wielką gwiazdą, żeby się przejmować.
3: Wy po prostu robicie to, co lubicie najbardziej.
2: Tak, robimy to, co lubimy.
5: Dom Dziecka w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. I zostajemy przy muzyce. Po 20 latach przerwy wraca na scenę.

0: 1. Twórca kultowego utworu Kto dogoni psa? Raper Mleko z Piotrkowa Trybunalskiego ponownie chwyta za mikrofon i pokazuje, że muzyczna pasja nie zna granic czasu. To powrót artysty, który zapisał się w historii lokalnej sceny hip-hopowej i dziś opowiada o swojej drodze, doświadczeniach oraz nowym rozdziale twórczości. Udało mi się go zaprosić do studia.
1: Ile lat zrobiłeś sobie przerwę od przygody z muzyką hip-hopową, dodajmy?
2: Wiesz co, ja zakończyłem przygodę z hip-hopem jakieś 20 lat temu, z tym, że z hip-hopem na majku, bo jakby cały czas działałem jako producent, taki podziemny można powiedzieć, i robiłem bity hip-hopowe.
1: Brakowało ci trochę tego?
2: Tak, oczywiście, że mi brakowało, tylko że wiesz co, no jakoś nie składał się ten mój powrót wcześniej jakby, bo miałem jakby tam inne zajęcia i no po prostu poszukiwałem innej drogi.
1: A powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda w ogóle z muzyką, kulturą hip-hopową?
2: No to było bardzo dawno temu, bo to były lata 80. jeszcze tak naprawdę, końcówka lat 80. Wtedy zacząłem z chłopakami tańczyć breaka i zaczęliśmy jeździć na zawody, na turnieje i tak się wkręciliśmy jakby w tą muzykę.
1: Ale jak to się...
2: breaka.
1: Właśnie, breakdance dalej tańczysz, patrząc na twoją posturę, chyba już raczej odrzuciłeś ten temat.
2: Mogę powiedzieć, że z breakdance'em już mam mało wspólnego, bardziej z Electric Boogie.
1: Ale ten hip-hop był typowo taki podziemny, czy jak to wyglądało? Powiedz.
2: Wtedy, w tamtych latach 80. no to było bardzo dużo breakinów przede wszystkim, ludzi, którzy tańczyli breaka i też jakby w całej Polsce zresztą byli ci ludzie. Ale generalnie dużo muzyki jakby hip-hopowej napływało z Pomorza. I też jakby przegrywanie kaset było, coś takiego. Nie można było kupić płyt, powiedzmy, w sklepie i tak dalej, tylko trzeba było po prostu gdzieś sobie zdobyć tą muzykę własnym sumptem.
1: A kto był twoim takim idolem w tamtych latach?
2: No, na pewno LL Cool J, Run DMC. No, myślę, że to byli podstawowi zawodnicy. No, był Ice-T i tak dalej.
1: Pewnie.
2: No, Afrika Bambata oczywiście.
1: Oczywiście. Ty pochodzisz z Piotrkowa Trybunalskiego, może nie wszyscy o tym wiedzą.
2: Tak.
1: No i właśnie, jeden z twoich największych chyba hitów, jeśli można tak powiedzieć, Kto dogoni psa? Dobrze pamiętam.
2: Tak, jak najbardziej. 2005 rok, singiel wyszedł i też był promowany przez Radio SK, także miło tutaj wrócić po 20 latach i z wami się spotkać.
1: No i właśnie, te 20 lat, co cię teraz skłoniło do tego, żeby wejść znów do tej samej rzeki, chociaż nie wiem, czy można?
2: No nie, do tej samej rzeki już nie wejdziemy, są zupełnie inne czasy, ale no, co mnie skłoniło, bardzo dużo ludzi przez te lata pytało mnie, czy wrócę, czy coś robię, oczywiście na majku i tak dalej. I ja odpowiadałem, że nie wrócę i całkowicie ten temat jest zamknięty, ale no nie da się tego zamknąć po prostu. To jest coś, co w człowieku siedzi i ja też przez te lata nazbierałem dużo różnych hip-hopowych tekstów, które mam w szufladzie. No i pomału zaczynam je wyciągać.
1: Na skąd inspiracja do pisania tekstów? Życie, miłość, rozterki, porażki? Jak to wygląda? Czy wszystko razem?
2: No, wszystko razem, ale generalnie życie, to co nas otacza i jakby to co widzimy, to gdzie żyjemy.
1: No ale Kto dogoni psa? Czy teraz napisałbyś jeszcze raz tę piosenkę, czy twoje priorytety życiowe po tych 20 latach zupełnie się tak zmieniły, że no teraz śpiewasz o czymś zupełnie innym?
2: Teraz na pewno o czymś innym rymuję, ale jakby ten kawałek w ogóle się nie zdeaktualizował. To jest cały czas na czasie i cały czas mamy możliwość posłuchania tego numeru i nie czuję się jakby, że on się zestarzał po prostu, bo no, odnosi się do tego, co mamy cały czas na bieżąco.
1: A czy ty teraz tworzysz ze starą ekipą, czy tworzycie zupełnie nowy skład?
2: To znaczy teraz ze starej ekipy mam DJ-a, to jest DJ Crazy, a Balon, który mi pomaga na majku, to jest już taki chłopak młodszy troszeczkę, tutaj z Piotrkowa też raper. No, poznaliśmy się już jakiś czas temu i pomyślałem sobie, że byłoby fajnie, gdyby ze mną pojeździł i mnie wspomagał.
1: Czy już koncertujecie?
2: Tak, oczywiście. Już graliśmy w Piotrkowie na Juvenalia, graliśmy w Piotrkowie na Dniach Miasta. No i ostatnio teraz w sobotę graliśmy na Dniach Opoczna.
1: Mówiłeś, że masz parę tekstów przygotowanych na nową płytę. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się właśnie tych nowych utworów? Kiedy będzie można je usłyszeć?
2: Wiesz co, już niedługo. Mam nadzieję, że za jakieś 2 tygodnie wyjdzie nowy singiel Co Cię Kusi z Żółtym, to jest taki też raper z Piotrkowa, który w tej chwili mieszka w Anglii, ale jakby no spąchnęliśmy się razem i znaczy ten numer generalnie też napisałem 20 lat temu i on 20 lat temu został przez nas nagrany.

0: leżał w szufladzie. I ja teraz postanowiłem w związku z tym powrotem go odświeżyć. Robiliśmy do niego zupełnie nowy beat i tak dalej. I podeszliśmy jeszcze raz do tego na rymach i zobaczymy, jak to zabrzmi teraz po 20 latach ten świeży numer, po prostu jak wyjdzie.
1: Teraz chyba w studiu, tak patrząc na ciebie, czujesz się jak ryba w wodzie.
0: No, raczej tak. Znaczy cieszę się przede wszystkim, że jestem w Esce, no bo no, jakby jestem związany z tym radiem i miło mi jest tutaj po prostu być.
1: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie do tej rozmowy. A jak oceniasz na przełomie tych 20 lat, jak ta droga do tego, żeby stworzyć kawałek, stworzyć płytę, jak to się zmieniło? No bo pewnie wcześniej było to nagrywanie naprawdę długo, długo trwałe. Teraz nagrywamy, albo jest nagranie fajnie, albo wyrzucamy. Wcześniej jakieś klejenie taśm, jak sam powiedziałeś, tak? Zgrywanie różnych sytuacji.
0: Mhm. No wcześniej przede wszystkim nagrywaliśmy się też w Łodzi. Pierwszą płytę naszą nagrywaliśmy w Łodzi z ekipą Born Juices prosto z ulicy. To była taka płyta. Wydana była u Kozaka w Relixie, także pozdrawiam Krzyśka stąd. I co? I tam wtedy, jak nagrywaliśmy, to nagrywaliśmy się na taśmę i nie można było jakby wyciąć niczego. Trzeba było wszystko zrobić na raz. Pewnie słuchają nas teraz raperzy, to wiedzą, o co chodzi. Mhm. Czyli no, nie możemy powtórzyć już tego fragmentu, który żeśmy zarymowali. On po prostu zostaje nagrany i koniec. Nie da się z tym nic... Znaczy, no można to miksować jeszcze, podbijać i tak dalej, ale nie ma takiej możliwości jak na komputerze, że no, jakoś tam można podciąć to, coś tam podkleić i tak dalej, połączyć i tak.
1: Pamiętasz jakiś koncert na całe życie, który miałeś okazję dać?
0: No pamiętam, to był na pewno taki mocny koncert, który mi zapadł w pamięć, to jest Sopot. Rap Eskadra, tak?

0: trochę też minęło.
1: A powiedz mi, jak reaguje środowisko hip-hopowe na twój powrót? Masz jakiś kontakt z raperami innymi?
0: Tak, no wiesz co, mam kontakt ze starymi raperami, z tymi, których znam. No z młodymi też jakby, ale w większości wszyscy są jakby na tak, no bo to jest ciekawe, bo ludzie są generalnie ciekawi, co ja wniosę nowego, co pokażę, co można pokazać, będąc już po jakichś tam doświadczeniach wcześniejszych i co to będzie w ogóle. A ja powiedziałem, że będzie zaskakująco, bo tak mówię, pierwszy singiel Twoje Szczyty to jest singiel zrobiony pod walkę, można powiedzieć, taka piosenka do walki.
1: Czyli jak ktoś wychodzi na przykład do ringu, coś takiego. Czyli tak. Duża energia.
0: Duża energia i taka ekspresja dosyć mocna. A następny singiel to już jest znowu poszedłem w stronę dancehallową, taką luźniejszą troszeczkę, imprezową bardziej. Mhm. A kolejny to już jest taki numer lokalny, Twoje miasto.
1: Jakieś plany na najbliższe tygodnie, miesiące, lata?
0: No, chcę koncertować i co? Chcę wydać płytę.
1: No to tego Ci życzę, a czego jeszcze mogę Ci życzyć?
0: Zdrowia.
1: To wszystkim życzymy oczywiście zdrowia. Moim gościem był Mleko. Dziękuję serdecznie i życzę powodzenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Szkolne ławki zamienili na leżaki, oficjalnie zaczęli wakacje. W Łodzi odbyło się miejskie zakończenie roku szkolnego.
3: Jakie macie plany na wakacje?
4: Wyjechać gdzieś ze znajomymi, może nad morze jakoś czy coś.
5: Ja w tamtym roku byłam w Chorwacji, a w tym roku mój tata miał wypadek, więc zostajemy w Łodzi.
4: Ale będziemy spotykać się ze znajomymi i po prostu będziemy spędzać ten czas jak najlepiej się da. Szybko na pewno minie.
3: Planujecie jakoś pracować też w wakacje? Coś złapać?
5: Tak, ja na przykład już pracuję w pizzerii. Zarabiam sobie pieniążki już na siebie.
4: Ja planuję poszukać sobie jakiejś pracy, bo jeszcze nie pracuję.
3: Co było wyzwaniem w tym roku szkolnym?
5: Nowa znajomość i tak jakby pierwszy taki etap nowych. W ogóle jak się tam idzie do tej nowej szkoły i nowe znajomości, nauczyciele.
4: Właśnie ten kontakt z rówieśnikami, żeby dobry złapać i dobrze się pokazać po prostu.
3: Jak będziecie spędzać tegoroczne wakacje?
6: Będę odpoczywała z rodziną, z przyjaciółmi i będę pracowała.
3: A gdzie będziesz pracowała?
6: W Łodzi. Badała surowce spożywcze.
3: Czyli wszystko w swoim kierunku.
6: Tak,
7: też z koleżanką będę to samo robić.
3: Będziecie pracować całe lato?
7: Nie, tylko przez jeden miesiąc.
3: A jakbyście mieli podsumować ten rok szkolny, to jak go podsumujecie?
6: Bardzo ciekawy, nietypowy i mile spędzony czas.
8: Myślę, że możemy gdzieś wyjechać na jakieś morze lub w góry.
9: Nie mam żadnych planów.
3: Myślałeś o tym, żeby na przykład pracować w wakacje?
9: Tak, tylko jeszcze bym chciała się nacieszyć tą młodością, ponieważ za rok myślę o takiej pracy w wakacje.
10: Tak samo, myślę, że teraz ważne jest to, żeby spędzić te wakacje tak dla siebie, no bo od zaczęcia praktyk w zakładzie, no to też jest mniej tego czasu, bo więcej trzeba się poświęcić całej robocie.
3: Jak minął ten rok szkolny? Jak byście go podsumowali?
11: Uważam, że bardzo pozytywny ten rok. Dosyć szybko minął. Jakoś ciężko nie było i uważam, że nawet jakoś poszło.
12: Też uważam, że bardzo szybko minął. Był prostszy niż poprzedni, ale no właśnie szybko bardzo minęło.
13: Dobrze, że wszyscy tutaj z kolegami zdaliśmy. Ważne, że się udało.
3: Jakie macie plany na wakacje?
11: Dobrze się bawić, zdecydowanie. Na pewno trzeba lekko odpocząć. Trzeba gdzieś wyjechać. To też podstawa. No i przede wszystkim, żeby były bezpieczne, tak?
3: Będziecie pracować?
11: Będziemy pracować. Będziemy mieli staż ze szkoły zapewniony. Dostaniemy też coś za ten staż, więc pozytywnie.
12: Ja chcę dokończyć prawo jazdy i właśnie staż w sierpniu, cały sierpień pracuję.
13: Ja mam w planach harcersko na obóz pojechać, zajmować się dzieciakami, no i taki wolontariat.
3: Z jakimi wyzwaniami mierzyli się Państwo tegoroczny rok szkolny?
14: No przede wszystkim to jest temat taki dość, bym powiedziała, medialny, czyli jednak ze zdrowiem psychicznym dzieci. Marta Matuszewska-Sitek, kierownik kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi. Ale o tym się dość sporo mówi. Dla nas przede wszystkim takim najistotniejszym problemem zawsze jest współpraca z zakładami pracy. Pracodawcy chcą, uczniowie, my próbujemy ich zachęcić do tej pracy zawodowej. Chcemy pokazać, że jednak praca zawodowa dla uczniów, jako ta szkoła, taka bym powiedziała branżowa i techniczna, gwarantuje im również zatrudnienie na rynku pracy, daje im możliwości, perspektywy rozwojowe. I my wszystko robimy ze swojej strony, żeby pomimo wielu trudności edukacyjnych przekazać im jak najwięcej takich umiejętności praktycznych przydatnych na rynku pracy. I to jest dla nas najistotniejsze. Nie tylko w tym, ale w każdym roku szkoły.
3: Dużo mówi się o liceach, technikach. Czy szkoły zawodowe wracają do łaz?
14: Ciężko. Jednak najwięcej trudności mamy z przekonaniem rodzica do tego, że usamodzielnienie jego dziecka powinno być dla nich priorytetem.

0: priorytetem i uważam, że to trzeba podkreślić, że no musimy pokazać tym młodym ludziom, że praca zawodowa nie jest czymś złym, że jednak w momencie, kiedy już trafiają do szkoły branżowej i gdzieś dla nich, a zwłaszcza dla pracowników młodocianych, już zyskują doświadczenie zawodowe, nabierają praktycznych umiejętności, zyskują miejsce pracy na terenie Łodzi, no bo to chodzi też nam przede wszystkim o to, że jeżeli wykształcimy tego pracownika, to żeby on został na tym rynku naszym, jeśli chodzi tutaj o Łódź i okolice.
1: Jeżeli wyzwania tegoroczne, to jakie wyzwania na przyszły rok?
0: Przekonać rodziców do tego, że jednak szkoła zawodowa nie jest czymś złym dla ich dziecka, wręcz może być najlepszym wyborem na całe życie, dać im możliwość zarobkowania i spojrzenia takiego optymistycznego, że jednak ten rynek pracy jest dla nich tutaj na terenie Łodzi chętny i gotowy do zatrudnienia.
2: Na miejscu była Julia Niewiadoma. W całym mieście rok szkolny zakończy około 67 tysięcy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W większości łódzkich tramwajów i prawie wszystkich autobusach powinna działać klimatyzacja, ale nie działa. Teraz, gdy temperatura wynosi ponad 30 stopni, jest to szczególnie dotkliwe. Na duchotę w pojazdach MPK skarżą się pasażerowie i radni.
3: Szar leje się z nieba. W wielu tramwajach i autobusach trudno wytrzymać, bo nie działa klimatyzacja.
4: No gorąco!
5: Dzisiaj, jak jechaliśmy, tylko w jednym była. I jak jest tak dwóch ludzi, to jest masakra.
4: Nie można wytrzymać!
6: Jechałam 4 tramwajami, tylko w jednym była klimatyzacja. W starych nie było.
3: Radni domagają się wyjaśnień.
7: Chcielibyśmy zaapelować także do miejskiego przewoźnika o to, aby w tym czasie, tych najbliższych dni, kiedy temperatura będzie sięgała 40 stopni, aby wyjeżdżały na ulice miasta wyłącznie pojazdy z klimatyzacją.
3: Mówi radny Marcin Kołaszewski.
7: Zarówno tramwaje, jak i autobusy.
8: Jak spojrzymy na tą oficjalną statystykę naszego taboru, no to można powiedzieć, że nie jest źle.
3: Mówi radny Marcin Hańczuk.
8: Bowiem 100% autobusów powinno mieć klimatyzację, jak i od 30 do 50% taboru, to w zależności od tego, jak dużo konstali danego dnia się porusza. No ale do nas jako radnych trafiają komentarze od pasażerów, że jednak ta klimatyzacja, pomimo nalepionej informacji, że ona jest, no nie działa prawidłowo, czy nie działa w całości pojazdu. Mamy także liczne zdjęcia otwartych okien w pojeździe, co wskazuje na to, że no wręcz celowo no operator pootwierał te wszystkie okna, otworzył dach, będąc świadomym, że ta klimatyzacja nie funkcjonuje. I stąd skierowaliśmy jako radni takie zapytanie, ale i prośbę do pani prezydent, żeby w tym okresie wakacyjnym skontrolować, w jakiej ilości pojazdów MPK tak naprawdę ta klimatyzacja jest w pełni sprawna, a jeśli no, ten stan odbiega od akceptowalnego, żeby no, zastosować odpowiednie procedury, może zwiększyć finansowanie, tak żeby te wszystkie pojazdy mogły mieć tą klimatyzację zamontowaną. No, znamy też takie przypadki, jak choćby City Runnery, które no, pierwotnie klimatyzację miały, ale przez różne formy oszczędności ta klimatyzacja została zdemontowana i do dzisiaj te pojazdy, pomimo możliwości, nie chłodzą. Dlatego no, powinniśmy przypilnować to, co już mamy i oczywiście także no, w przyszłości inwestować w nowszy tabor, żeby ta klimatyzacja była już wszędzie.
7: Podróżowałem komunikacją miejską, w jednym z autobusów nie działała klimatyzacja, zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. Udałem się do kierowcy i do tego też apelujemy do mieszkańców, jeżeli ta klimatyzacja nie działa, podejdźcie do kierowcy, do motorniczego i zwróćcie mu uwagę, czy jest ona załączona.
3: Radni chcą, aby teraz, w upalny weekend, na ulicę Łodzi wyjechały tylko pojazdy z klimatyzacją.
2: A na miejscu była Ela Piotrowska. Czeka nas fala wysokich temperatur. W Łodzi w najbliższych dniach może być ponad 35 stopni. Najskuteczniejszą ochroną przed skutkami upałów jest profilaktyka. Podkreślają medycy z Łodzi regionu. Jak zadbać o siebie, gdy żar leje się z nieba? Jak zareagować, gdy ktoś zasłabnie? Jak rozpoznać udar cieplny? O to pytała Ela Piotrowska.
9: O skutkach upału warto pomyśleć, zanim dojdzie do krytycznej sytuacji. Trzeba wiedzieć, jak się zachować w czasie ekstremalnych temperatur.
10: Myślmy też o profilaktyce, o bilansie płynowym, o zwiększenie tego bilansu płynowego.
9: Mówi ratownik Piotr Łazicki z łódzkiego pogotowia.
10: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów. Pocimy się w wysokich temperaturach, nie odczuwamy aż tak bardzo utraty tej równowagi płynowej i uzupełniajmy, możemy zwiększyć o 30-40%, czyli jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie, przewodnienie organizmu raczej nam nie grozi.
9: Pogotowie często wyjeżdża do zasłabnięć. Co robić, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, a czekamy na karetkę?
10: Zespoły ratownictwa zawsze w tym

0: okresie są mocno przeciążone. Jeździmy rzeczywiście do zasłabnięć wynikających przy fali upałów właśnie z tego deficytu płynowego, z problemem krążeniowym, neurologicznym u osób starszych. Nie lekceważmy tych ludzi. Jeżeli proszą o pomoc, podajmy im pomocną dłoń, przeprowadźmy w cień, dajmy, poczęstujmy swoją wodą. Myślę, że nie będzie to problem kupienie butelki wody. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, który jest w spłyconym kontakcie lub w najgorszym przypadku nie reaguje na bodźce, czyli w medycznym języku jest nieprzytomny, podejmijmy natychmiastowe kroki, wykręćmy 3/9, bo tutaj mamy problem stricte medyczny. Nie potrzebujemy omijać drogi bezpośrednio przez dzwonienie na numer 112. 3/9 łączymy się bezpośrednio z dyspozytorem medycznym, który już wdraża procedurę, wysyła karetkę, w trakcie zbiera z nami wywiad, musi się dowiedzieć, gdzie ma dojechać, do kogo ma dojechać i do jakiego stanu, co nam też ułatwia w trakcie dojazdu przygotowanie się do sytuacji, którą mamy zastać na miejscu. Niejednokrotnie nas zaskakują wezwania, które są po prostu bardzo źle przekazywane przez osoby wzywające. Jeżeli stwierdzamy swoim niefachowym okiem, że ten pacjent się nie porusza, klatka piersiowa się nie unosi, nie widzimy oddechu, musimy natychmiast rozpocząć uciskanie klatki piersiowej, wezwać pomoc, czyli wykręcić 3/9 lub poprosić osobę przechodzącą, żeby wykręciła ten numer alarmowy i przychodzimy do uciskania klatki piersiowej, szukając jednocześnie dostępnego AED, bo tylko te trzy rzeczy, o których mówię, czyli defibrylacja, uciskanie klatki piersiowej i ewentualna wentylacja ratują człowieka i dają szansę na powrót spontanicznego krążenia i do przyjazdu zespołu możemy kupić bardzo cenne sekundy i minuty. A jak wiemy, zespół nie stoi za rogiem, więc nie możemy liczyć na to, że zespół ratownictwa pojawi się w przeciągu kilkudziesięciu sekund. Czasami ten dojazd będzie trwał kilka minut. Jeżeli nie podejmiemy czynności, szanse na przejście tego człowieka maleją praktycznie do zera.
1: Jakie są objawy udaru cieplnego?
0: Przede wszystkim zaburzenia świadomości, splątanie, zaburzenia widzenia, zaburzenia słyszenia. Ten pacjent może być nielogiczny. Nie mylmy oczywiście z upojeniem alkoholowym, ale nawet będąc pod wpływem alkoholu, siedząc na słońcu, nie możemy od razu tego człowieka skreślić. Wiadomo, że mamy osoby w kryzysie bezdomności, osoby nadużywające alkoholu. Nadchodzi weekend, więc dużo ludzi będzie się raczyło trunkami wyskokowymi. No jeżeli przesadzą, usiądą na ławeczce w słońcu, no to trzeba takiego człowieka poprosić, żeby chociaż zmienił pozycję w miejsce zacienione, a jeżeli nie możemy się z nim porozumieć, wzywamy odpowiednie służby adekwatnie do stanu tego poszkodowanego. Jeżeli nie ma reakcji, jest potrzebna karetka, bo udar cieplny jest bezpośrednim stanem zagrożenia życia, zdrowia. Jeżeli przekroczymy pewną barierę, odwodnimy się, to jest niestety jest to stan nieodwracalny.
1: O czym pamiętać zanim wyjdziemy z domu?
0: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli w zacienione miejsca, co nas może niepokoić. Takie podstawowe rzeczy, które zawsze sugerują, że jesteśmy odwodnieni, czyli pragnienie, czyli bóle głowy, jakieś zawroty głowy, jakieś nudności mogą się pojawiać. Jeżeli zaczniemy gorzej widzieć, gorzej słyszeć lub rzeczywiście kontakt będzie z nami wypłycony, wymaga to już reakcji służby.
1: Ratownicy apelują, by nie lekceważyć upałów, bo naprawdę mogą być groźne dla życia i zdrowia.
2: Wyławiał piłkarskie talenty z małych miejscowości, teraz młodzi zawodnicy zagrają na stadionie Widzewa. Były reprezentant Polski Grzegorz Krychowiak przygotowuje w Łodzi obóz treningowy dla młodzików. Przez 3 dni sierpnia trenować będą pod okiem ekspertów. O Łódź Soccer Camp Grzegorza Krychowiaka pytał Grzegorz Mnich.
3: Łódź Soccer Camp, pan szuka takich drużyn, szuka talentu.
4: Był prowadzony konkurs przez kilka tygodni, gdzie wiele zespołów mogło się zgłosić na ten turniej. Następnie wybrałem zespoły, które będą uczestnikami. I przez 3-4 dni jeździłem po Polsce z zaproszeniem, żeby spotkać się z tymi zespołami.
3: Jak to w praktyce wygląda?
4: Przez 3-4 dni będziemy tutaj w Łodzi prowadzić taki kamp, gdzie będziemy dzielić się doświadczeniem. Nie tylko ja, ale również selekcjoner reprezentacji Polski, dietetyk, psycholog, żeby nauczyć, jak powinno wyglądać profesjonalne podejście do piłki. Spotkania z innymi zawodnikami czy osobami, które osiągnęły sukcesy, żeby podzielić się doświadczeniem, żeby tłumaczyć, zachęcić i nauczyć i żeby ci zawodnicy i zawodniczki wyciągnęły z tego turnieju doświadczenie, żeby mogli w przyszłości je odpowiednio wykorzystać. I oczywiście turniej i zwycięzca zagra tutaj na stadionie miejskim. Miejmy nadzieję przy licznej publiczności.
3: Ile osób, ile drużyn weźmie udział w kampie?
4: Finał będzie rozgrywany 29 sierpnia. Kamp będzie od 26, 7, 8, 3 dni i czwarty będzie mecz finałowy. 4 zespoły chłopców i 4 zespoły dziewczynek.
3: To są drużyny na jakim poziomie rozgrywek?
4: Kategoria 10-11 lat. Ten wiek, w którym

0: Najwięcej możesz zrobić różnicy, gdzie najbardziej się uczysz, więc te doświadczenia, które oni wyciągną, będą mogli wykorzystać w przyszłości w swojej karierze, więc te cenne rady, które dostaną, będą mogli wykorzystać w przyszłości, tylko od nich zależy, czy to zrobią, czy pójdą tą drogą, czy nie.
1: A może ktoś zauważy talenty też tutaj?
0: Jest to opcja, oczywiście dla mnie to nie jest tylko konkurs piękności, ale również, żeby były efekty tego po tym turnieju, żeby ci zawodnicy dostali zaproszenia do klubu, sprawdzili się, pojechali na testy i będę w przyszłości dumny, jeśli jeden czy dwóch zawodników, zawodniczek będzie w przyszłości grał w reprezentacji polskiej.
1: Marcin Gortat robi podobne kampy. Czy możemy powiedzieć, że to będzie coś podobnego? Też wyławia talenty dla koszykówki.
0: Tak, myślę, że ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem dokładnie, co robi Marcin, ale wydaje mi się, że największa różnica, że my prowadzimy piłkę nogą. Co się łączy? Chęć do grania w piłkę, pasja, emocje, rozmawiając z nimi, zadawałem im pytania, jakie są trudne, trudniejsze momenty i piękne, które przeżyli, i ich marzenia, i to jest bardzo podobne. Widziałem zawodników, którzy płakali, kiedy rozmawialiśmy o ich trudnych momentach, i wtedy zdają sobie świadomość z emocji, jakie towarzyszą nie tylko piłce nożnej, ale dorastaniu.
2: Kamp zorganizowany zostanie w ostatnich dniach sierpnia, a 29 sierpnia uczestnicy obozu zagrają przed meczem gwiazd Polska-Francja na stadionie Widzewa. Przez kilka miesięcy tworzyli gry komputerowe, teraz prezentują je w Łodzi. Ponad 80 studenckich zespołów z Polski i zagranicy rywalizuje o uznanie jury, kontrakty na gamingowym rynku. Na największej tego typu imprezie branżowej w Europie był Grzegorz Mnich.
3: Co się dzieje w twojej grze?
4: Typ gry to jest roguelike i polega ona na tym, że rozwijamy swoją postać. Łukasz Lednian jestem, Politechnika Łódzka. Odblokowujemy, zaczynamy od zera, spimy się w podziemnych lochach, no i z czasem rozwijamy tą swoją postać coraz bardziej. Blokowujemy pancerz, elementy zbroi, rozwijamy nowe umiejętności, no i jesteśmy coraz silniejsi.
1: Można powalczyć, można się sprawdzić.
4: Można powalczyć, przeciwnicy są coraz silniejsi, no i tak naprawdę są coraz większe wyzwania, coraz bardziej zagłębiając się w grze.
1: Jak długo robiłeś taką grę?
4: Akurat liczyłem przy robieniu, więc zajęło to około 500 godzin. Myślałem, że zrobię tą grę w miesiąc, a robię już w sumie półtora roku. No i trochę się porwałem z motyką na słońce tak naprawdę, bo nie jest to typowa gra mobilna, w której można ją zrobić pół roku, tylko ona jest bardzo dużo rozbudowanych systemów, optymalizacji w samej grze, żeby ona wyglądała jak najlepiej, na pewno nie jest dopracowana. Jak poświęciłem 500 godzin, to jak poświęcę drugie 500, to może będzie dopracowana wtedy.
1: Gra typowo rozrywkowa.
4: Aktualnie tak, myślę nad zrobieniem fabuły, ale nie będzie to jakaś fabuła w stylu, nie wiem, wyniosła. Także, no, rozrywka głównie, jak to gry. Gry równa się rozrywka.
1: Co proponujecie?
5: Bardzo ciekawą grę, która polega na byciu kowalem, który jest ukryty w jaskini, wygnany z królestwa. Musimy odkupić swoje winy w królestwie i dojść właśnie do sukcesu, tworząc bronię dla jakichś rzeźmieszków, dla jakichś szemranych typów. Po prostu przyjmujemy kolejne zlecenia i kolejne osoby przynoszą nam kolejne schematy, które musimy dopasować. One na to reagują, sprawdzają, czy zrobiliśmy dobrze, czy źle, czy odpowiednia rączka, czy ostrość jest odpowiednia.
1: Uruchommy, zobaczmy, jak grafika wygląda. Czy wszystko śmiga?
5: Oczywiście, no musi. Nie ma innej opcji. Mogłaby trafić na rynek w obecnej wersji jako demo, jako showcase właśnie naszych możliwości i tego, co chcemy pokazać. Czy jako gra, za którą ktoś musiałby zapłacić? Myślę, że jeszcze nie. Do tego musielibyśmy jeszcze dojść, ale jest bliska tego.
1: Jesteśmy w jaskini Kowala.
6: Tak, dokładnie. Jesteśmy w jaskini Kowala, ukrywamy się i wszystko robimy pod osłoną nocy. Dopiero w nocy przychodzą do nas klienci i właśnie zlecenia i cała gra odbywa się w nocy. Postawiliśmy trochę na bardziej cozy, żeby to było żeby po prostu sobie usiąść, pogrzebać, podłubać, porobić bronię, dobrze się przy tym bawić, odprężyć się, żeby nie było napinki. Gracz też może popełniać błędy, nie karzymy go za to za bardzo, tylko może eksperymentować, bawić się naszymi mechanikami. Jesteśmy Merch Mistakes.
1: Co jury ocenia w tym konkursie? Jakie są kryteria?
7: Tutaj tak naprawdę kryteria trochę sami ustalamy i to w zależności od ścieżki. Marcin Warszawski, producent w RenderCube, jako juror. Ponieważ jest tutaj ścieżka mobile, czyli wtedy bardziej oceniamy, czy czujemy, że ta gra już jest fajna do tego, żeby to właśnie ograć, żeby czy taki użytkownik będzie miał z tego fun, czy ta gra jest gdzieś w takim bardziej skończonym stadium i też na przykład czy ma taki potencjał rozwojowy. Można powiedzieć, że tak samo jest w kwestii VR i w kwestii też design. Designem jest trochę, powiedzmy, inaczej, no bo to jeszcze

0: taki teoretycznie bardziej powinien być dojrzały projekt, ale też się liczy bardzo właśnie ta kwestia koncepcji samej, czy właśnie ta koncepcja już jest na tyle też ciekawa, że ma szansę potem na rynku. No i jest jeszcze wyjątkowa ścieżka developmentowa, czyli polega ona na tym, że tak jak reszta gier powstaje najczęściej już na gotowych narzędziach, jakich na przykład jak Unreal Engine czy Unity, tak tutaj na przykład studenci robią to wszystko najpierw narzędzia, oni sami je robią od podstaw i dopiero na tych narzędziach tworzą grę. I to jest jedyna ścieżka, którą się ocenia trochę inaczej z tego względu, bo czasem sama gra może być jeszcze niewystarczająco już, że się tak wyrażę, dopieczona, że także zwykły użytkownik już będzie wiedział, co w niej robić, ale za to narzędzie, które zostanie pod to zrobione, ten właśnie własny silnik do tworzenia gry będzie już tak niesamowicie rozbudowany, że różne firmy takie jak na przykład nasza, jak CD Projekt Red, jak 11bit Studios i wiele, wiele innych fajnych firm, które tutaj dzisiaj z nami są, może stwierdzić, że umiejętności danej osoby będą niezbędne do tego, żeby dalej prowadzić własne prace rozwojowe.
1: Czy są tutaj takie perełki, które faktycznie zadziwiają Was jako jury, które już nie jedno w życiu widziało?
0: Na pewno zawsze znajdują się zupełnie inne spojrzenia na temat. Na ten moment sam przejrzałem około 30-40 produkcji różnych studentów tutaj, a samych projektów jest prawie 80 albo nawet ponad 80 i są to też projekty nie tylko z Polski, ale też z zagranicy i też nie tylko z Łodzi, z Politechniki Łódzkiej czy z naszego Akademii Sztuk Pięknych, ale też na przykład są z innych uczelni. Wiem, że na przykład byli młodzi, dopiero debiutujący z Technikum w Gdańsku, więc też jest to fajna opcja dla dopiero początkujących osób, żeby gdzieś tam strzelić się w te

0: z ocenianiem gier, właśnie z pisaniem artykułów o grach, czy właśnie deweloperzy. Nie jedna osoba, która tutaj ocenia te gry, to też była osoba, która jest już absolwentem naszej tutaj Politechniki Łódzkiej, ponieważ nasza Politechnika Łódzka jest bardzo dobrym dostarczycielem świetnych talentów, tak jak na przykład u nas w pewnym momencie firmy, bo prawie 70% to były osoby właśnie po naszej Politechnice Łódzkiej, ale też właśnie ponieważ jesteśmy z tym związani, no to lubimy sobie pograć, lubimy to oceniać, więc mamy też, nie dość, że cieszymy się, bo możemy komuś przekazać trochę wiedzy, to jednocześnie mamy też często przyjemność z samego tego, że właśnie możemy pograć coś nowego.
1: Pierwszy dzień, czyli hands-ony, Rafał Schreiber, Politechnika Łódzka i Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, czyli studenci prezentują swoje gry na żywo przed przedstawicielami, można powiedzieć, światowej branży gier wideo.
2: Najliczniejszymi kategoriami są kategoria design i mobile. Jarosław Andrzejczak, Politechnika Łódzka. Studenci tworzą gry na gotowych silnikach, chociażby na Unity czy na Unrealu. Bardzo dużym zainteresowaniem jeżeli cieszy się też ścieżka development, gdzie studenci nie tylko muszą opracować grę, ale także i silnik, na którym to tworzą, czyli tworzą sobie technologię, której dopiero będzie powstawał ich projekt.
3: Czyli bardziej skomplikowana ścieżka.
2: To jest zdecydowanie najbardziej zaawansowana technicznie ścieżka i historycznie jedna z pierwszych, które w konkursie były. A to, co słyszymy od firm, że ich urzekło tutaj na wydarzeniu, to atmosfera, entuzjazm młodych ludzi przy tych projektach. Bardzo ciekawe projekty, bardzo oryginalne, ale przede wszystkim zwracali uwagę właśnie na atmosferę, jak dobrze się bawią tutaj oceniając, spędzając ten czas z młodymi deweloperami.
1: Ciekawostką w tym roku, taką dodatkową, jest kategoria specjalnego wyróżnienia dotycząca Playing for the Planet i gier zaangażowanych. To na przykład jest taki dodatkowy bonus i okazuje się, że tych gier zgłosiło się aż 13, które poruszają jakieś problemy. Jest bardzo dużo gier takich po prostu typowych, związanych z rozgrywką, ale w bardzo dużym spektrum gatunkowym. To pokazuje też, że ta pasja rozlewa się od gier strategicznych po strzelanki, po platformówki, po gry, które jakby są strategiczne. I to jest ten fenomen, że tu każdy znajdzie coś dla siebie, a z drugiej strony no, atmosfera kipi pasją i taką chęcią opowiedzenia, pokazania swojego projektu. I nie można zapomnieć, że jeszcze mamy kategorie artystyczne, 4, gdzie studenci zgłaszali pracę w kategorii projektowanie postaci, projektowanie środowiska, projektowanie przedmiotu do gry i animacja. I tutaj też jest tak, że projektu było więcej niż to, co dopuszczamy do finału.
3: Jaka jest szansa, żeby ci laureaci tutaj coś z tymi grami zrobili dalej, czyli żeby zaistnieli na rynku?
2: Mamy wiele przykładów historycznych, że te gry zostały wydane. Mamy też kilka przykładów, że nie tylko wydane, ale także świetnie sprzedały się na całym świecie, zostały nagrodzone wieloma nagrodami. Więc to jest dla nich start do przemysłu. Tutaj jurorzy często zachęcają do tego, żeby się z nimi skontaktować, pomagają wydać później te gry, albo nawet zatrudniają tych młodych ludzi w swoich zespołach do swoich projektów. Także jest to ich, dla nich taka olbrzymia dźwignia do kariery.
4: Tu poznają tajemnice dźwięku i uczą się nagłaśniać różne wydarzenia. W Branżowym Centrum Umiejętności Nagrań i Nagłośnień w Łodzi powstała wyjątkowa sala dźwięku przestrzennego. Akustycy uczą się w niej miksować na najwyższym poziomie. W nowym miejscu na edukacyjnej mapie regionu była Ela Piotrowska.
5: Teraz w Łodzi, w Szkole Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego, mamy coś takiego, czego nie ma w całej Polsce.
6: To prawda, mamy Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie nagrań i nagłośnień. Magdalena Piotrowska, koordynator partnera branżowego w projekcie. Unikatowe miejsce na mapie Polski, ale też można powiedzieć w ogóle w Europie, które zostało specjalnie stworzone, żeby kształcić w zakresie dźwięku przestrzennego i transmisji dźwięku sieciowego. To jest dokładnie to, w jakich kierunkach rozwija się teraz branża audio. To, co mamy u siebie w telefonach, dźwięk przestrzenny, którego doświadczamy na słuchawkach, ale cała technologia, której dostarczamy na koncertach.
5: No właśnie, koncerty, to jest to kluczowe słowo. Ci, którzy tutaj u was się kształcą i ci, którzy kształcą przyszłych dźwiękowców, to są ludzie z branży, ludzie, którzy jeżdżą z największymi gwiazdami, nagłaśniają wielkie, wielkie koncerty.
6: Tak dokładnie się dzieje i w tym momencie, kiedy my tutaj rozmawiamy i odbywają się prelekcje, równocześnie odbywa się próba do dzisiejszego koncertu, próba techniczna, ale próba też nagłośnienia, ale też transmisji w dźwięk, w formatach dźwięku przestrzennego, podczas tego koncertu uczestnicy będą mogli faktycznie doświadczyć, jak ta technologia jest w stanie ten kreatywne pomysły gdzieś tam zrealizować.
5: Czego tu uczycie?
6: Zarówno podstaw, to znaczy od zera do bohatera, osoby, które są entuzjastami, bądź też chciałyby wejść

0: świat audio znajdą tu dla siebie miejsce, ale też, i uważam, że to jest taką kwintesencją też branżowego naszego Centrum Umiejętności, to to, że dzięki zarówno zasobom infrastrukturalnym, ale też kadrze, przychodzą praktycy, którzy działają na co dzień tutaj w branży audio i chcą się dokształcić, chcą się wymienić doświadczeniami, tak więc, że tak powiem, na każdym etapie zaangażowania, czy na każdym etapie rozwoju uczą nas praktycy, uczą też osoby, które wykładają na uczelniach wyższych, osoby, które no właśnie na co dzień tworzą te rzeczy, które Państwo słyszycie w radiu. Podejście przy tworzeniu tego centrum było bezkompromisowe. Sprzęt, na którym kształcimy, jest właściwie, można powiedzieć, takim marzeniem każdego realizatora, a my to marzenie mamy na co dzień.
1: Czy to będzie mekka realizatorów dźwięku, tutaj to miejsce właśnie?
2: Miejmy nadzieję, no miejsce wygląda wspaniale. Jacek Gawłowski, świetni fachowcy, świetni wykładowcy i mam nadzieję, że studenci się sporo to nauczą.
1: A co jest takiego niezwykłego w tych nowych przestrzeniach?
2: No przede wszystkim znakomicie to zaprojektowane. Sprzęt, który został tu zainstalowany, jest najwyższej klasy. Tak naprawdę to wykładowcy, bo Magda Piotrowska, która mnie tu zaprosiła, jest wybitnym specjalistą w zakresie masteringu i myślę, że to jest klucz do sukcesu. Dobry wykładowca, który nauczy młodzież, jak posługiwać się tym świetnym sprzętem.
1: Tutaj będzie przychodziła nie tylko młodzież, tylko również ci ludzie, którzy są w branży, żeby podnosić swoje kwalifikacje, żeby dowiadywać się o nowinkach.
2: Tak, no mając taki sprzęt i takie pomieszczenia, można się naprawdę dokształcić, czyli ktoś, kto już potrafi, już pracuje, funkcjonuje na rynku, może dowiedzieć się więcej i świetnie, że takie miejsca powstają w Polsce.
1: A co jest największym wyzwaniem dla dźwiękowca?
2: Na pewno dopasowanie się do stylistyki muzycznej, to znaczy my jesteśmy po to, żeby pomóc artystom, żeby swoim talentem i wiedzą ich muzyka, żeby, nazwijmy to, bardziej błysnęła w radio, w telewizji, na scenie i nasza praca jest komplementarna, jest dodatkowa w tym całym procesie.
1: Co jest niezwykłego w tym miejscu właśnie i co to daje branży?
3: To jest miejsce, które jest nastawione na edukację na bardzo wysokim poziomie. Piotr Kozłowski, PAK, Pracownia Akustyczna Kozłowski. Jest świetnie wyposażony, jest gotowy do tego, żeby uczyć adeptów audio, ujęć mikrofonowych, ale i miksów, czy to stereofonicznych, czy imersyjnych. I w tym miejscu naprawdę będzie można się bardzo wielu rzeczy nauczyć. Po prostu infrastruktura pozwala na taką bardzo szeroko rozumianą edukację realizatorską.
1: A to, że ta sala jest przystosowana do symulowania najróżniejszych miejsc, czyli może być na przykład stadionem, może być salą koncertową, to bardzo się przyda tym, którzy się uczą?
3: To jest jeden z tych elementów. Aktywna akustyka oparta na systemie Amadeus Acoustic pozwala wykreować od razu różne warunki do pracy, czyli jeśli chcemy nauczyć realizatora, jak ma miksować w dużym pogłosie, to on nie musi sobie tego wyobrażać, jak to będzie, tylko można mu te warunki po prostu włączyć i może ćwiczyć do takich warunków, w jakich będzie realnie pracował. Sala treningowa BCU pozwala uczyć się miksowania do różnych przestrzeni, studia, stadionu, czy klasycznej sali koncertowej. Więc to jest fenomenalne rozwiązanie, ponieważ można ćwiczyć miksowanie do różnych sal, do różnych miejsc, nie wychodząc z tego pomieszczenia.
4: W Branżowym Centrum Umiejętności Nagrań i Nagłośnień można się nauczyć na różnych poziomach, od podstaw audio po klasę mistrzowską. Edukacja jest tu bezpłatna, a centrum działa w Zespole Szkół Nowoczesnych Technologii.

9 właśnie minęła. To jest Radio SK2, czyli radio, w którym usłyszycie tylko polskie najlepsze hity. Bajm, Biała Armia, tak rozpoczniemy tę godzinę, ale będzie też Mrozu, Piotr Cugowski, Jerem Sikorski czy Kasia Popowska. To wszystko jeszcze w tej godzinie. Ja, Żąbek, kłaniam się nisko.

Ależ oczywiście tańczyć można, wręcz wypada w wakacje szczególnie, bo wakacje to czas wolny od nauki, więc można poszerzać swoje na przykład taneczne pasje. Czemu by nie? I do tego mamy polską najlepszą muzykę, do której również nóżką można poruszać. A tymczasem patrzę, że polska marynarka wojenna wcale wakacji nie ma. Ostatnio poszła sobie na zakupy i kupiła nowoczesne drony V-BAT. One się nazywają i te bezzałogowe statki powietrzne będą prowadziły operacje rozpoznawcze na Morzu Bałtyckim, głównie w celu obserwacji rosyjskich okrętów. No i proszę bardzo, Polska też ma już bat na wroga.

I rzeczywiście przyjdzie taki dzień. Nie, chodzi mi o ten utwór Kasi Popowskiej. Ten dzień to poniedziałek, czyli jutro. Jutro rusza kolejny tydzień, w którym to będziecie walczyć o pobyt w wypasionym pięciogwiazdkowym hotelu. Tym razem powalczycie o klucze do hotelu Hilton w Świnoujściu i tam będziecie mogli zabrać kogoś i spędzić uroczy czas, żeby przekonać się na własnej skórze, że Polska jest najfajniejsza. Co trzeba zrobić, żeby się tam znaleźć? Przede wszystkim wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i przekonać nas do tego, żebyśmy do was w poniedziałek zadzwonili, a później już tylko odpowiadacie z wiedzy o Polsce i proszę bardzo, klucze do super pokoju w fajnym hotelu są wasze. sk2.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.

0: wciąż świeży, wciąż nowy. Sezon od Dawida Podsiadło, tak nazywa się ten utwór. A takich utworów, takich najlepszych polskich i tylko polskich hitów mamy w Radiu SK2 dużo więcej i za chwilę o tym przekonacie się na własnej skórze. Przygotowałem mnóstwo dobroci muzycznych dla Was. Zostańcie z nami więc i zróbcie głośniej. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów.
1: Reklama. Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
2: TPO.pl. TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
3: TPO.pl.
2: Podpisz umowę online na TPO.pl.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci animacje alpaki, dmuchańce, gra terenowa,

0: konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowetermy.pl.
1: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
2: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
3: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy Twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo Twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na Twój serwis bmw.pl.
4: Nie pozwól, żeby o Twojej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co Cię naprawdę interesuje.
5: Ale gdzie znajdę takie studia?
4: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na Ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, a może choreografem tańca? AHE w Łodzi będzie Twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
5: A można studiować niestacjonarnie?
4: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
5: No raczej, jak studia, to w AHE w Łodzi. A Ty? Jakie studia wybierasz?
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: Rok 2003, wtedy ten utwór ujrzał światło dzienne. Marcin Rozynek, najlepsze. Marcin też zdobył nagrodę, pamiętam to doskonale, od Eski, SK Music Awards. W roku 2004 został artystą roku. No, jak się słucha tego, co Marcin zaprezentował, to wcale człowiek się nie dziwi. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Godzinę 10 rozpocznie nam nasza cytrynka kochana Lemon.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
7: Oh.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: My też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj kod.

0: kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
6: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
5: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent? 50% taniej.
6: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
5: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
7: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod

0: kretny. No co? Procent, 50% taniej.
1: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź. Wyprzedaże na start, kawa na deser?
2: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod
5: ZIMIE. Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
6: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Łukasz Bogdan, witajcie już za miesiąc. Łódź stanie się muzycznym centrum Polski. Łódź Summer Festival zapowiada największą edycję w swojej historii. 3 dni koncertów, 2 sceny i 24 artystów, w tym najświetowe gwiazdy, tak jak Timbaland, Sean Paul, Bastille czy Rudimental oraz czołówka polskiej sceny muzycznej. Od 24 do 26 lipca łódzkie Błonia zamienią się w ogromne festiwalowe miasteczko. Organizatorzy zwiększają teren wydarzenia, które przyciąga nie tylko fanów muzyki, ale także turystów z kraju i zagranicy.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104. Mitsubishi.satal.pl.
8: Ależ ten czas szybko leci. Już godzina 10 na zegarach i w tej godzinie na pewno usłyszycie BRO, elektryczne gitary, Bledkę, Kamila Bednarka, Roxana Węgiel, Jam czy zespół Kombi, ale na początek tej godziny zespół Lemon, czyli wiecie, no jedyna na świecie cytryna, przy której człowiek się nie krzywi, bo oni naprawdę robią dobrą, świetną robotę. Zresztą posłuchajcie sami. Jarząbek, dzień dobry.

liściem na głowie i całe szczęście, że się tam główkę podrapał, bo tak to by z tym liściem pewnie do pętli dojechał. Natomiast w Radiu SK2 serwujemy wam nie tylko to, co kiedyś się słuchało i słuchało się nałogowo, ale serwujemy też prawdziwe nowości. I teraz właśnie taka nowość przed państwem: Bledka w kawałku Tańcz, czyli w utworze, na który cały czas możecie głosować w polskiej gorącej dwudziestce. Zapraszam na sk2.pl, tam oddajecie swoje głosy, a my już gramy. Bledka, Tańcz! Tańcz, Bledka!

Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami przy niedzielnym śniadanku jest tak, że po prostu brakuje czegoś dobrego, bo się nie kupiło w sobotę, a w niedzielę to już za późno. Dlatego proszę bardzo, zaserwowałem wam dżem smacznego. Natomiast patrzę też na naszą ekipę, która jest coraz większa, naszą biało-czerwoną ekipę, która już 4 lipca na Stadionie Narodowym będzie oglądała sobie mecz Mundialu za Sławkiem Peszko i z nami, i będzie też strzelała karniaczki i będzie też się dobrze bawiła przy fajnej

0: Jeżeli komuś mało lata, to proszę bardzo, dorzucam Filip Lato, Sun and Grace. No i za chwilę wracamy do najlepszej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Super tania niedziela w Auchan.
7: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
8: Jakie by tu studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja ahelots.pl i studiuj bez względu na wszystko.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na Was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27, 28 czerwca w Ptak Outlet.
12: I po reklamie.

0: Kończyć godzinę to tylko takimi kultowymi utworami. Ma nam, kocham cię, kochani moje, w Radiu SK2, a po 11 pojawi się u nas Sanach ze swoim marcepanem. Ja na przykład lubię marcepan, nie każdy lubi, ale ja lubię marcepan i tylko, że muszę mieć na niego, wiecie co, muszę mieć jakąś taką, muszę mieć ochotę na niego. I coś czuję, że tuż po godzinie 11 będę miał wielką ochotę.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 10%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Gastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
6: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
5: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent, 50% taniej.
6: Dobra, jesteśmy już w porcie Łódź.
5: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
7: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gorąco?

A pić trzeba, szczególnie jeżeli za oknem mamy taką pogodę, jaką mamy, to nawadniajcie się, moi drodzy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. A tymczasem, jeżeli o nawodnienie chodzi, no to jeden z polskich producentów wody mineralnej pozwał Skarb Państwa, domagając się ponad 5 milionów złotych odszkodowania z powodu wyższej stawki VAT na wodę mineralną właśnie. Bo jak się okazuje, firma zarzuca, że przepisy podatkowe faworyzują słodzone napoje i wodę smakowe, na których stawka VAT wynosi 5%, podczas gdy zwykła woda mineralna jest obciążona najwyższą 23% stawką VAT. I wiecie co to znaczy? No to znaczy to, że zwykła woda ma tyle samo VAT, co woda z prądem.

No po prostu jestem zachwycony tegorocznym męskim graniem. Naprawdę dobrze to brzmi, a jeszcze lepiej brzmi na żywo, więc jeżeli chcecie usłyszeć męskie granie na żywo, no to będziemy mieli wejściówki już od poniedziałku. Kolejna porcja wejściówek poleci do Was. Słuchajcie Radia SK2, żeby się dowiedzieć, jak je zdobyć i kiedy je zdobyć. Mamy ich trochę, więc nie zawahamy się ich rozdać. Tak samo jak klucze do wypasionych hoteli. W przyszłym tygodniu akcja Polska jest najfajniejsza rusza z przytupem po raz kolejny. Tym razem będziemy rozdawali klucze do pokoju w hotelu Hilton w Świnoujściu, więc jeżeli chcecie powalczyć o pobyt w takim pięciogwiazdkowym, fajnym hotelu, to wchodzicie na sk2.pl i zgłaszacie się do naszej zabawy, a później trzeba się jeszcze tylko wykazać wiedzą o Polsce i klucze są wasze. sk2.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, a my gramy dalej. Bajm o tobie już teraz w Radiu SK2.

0: Dla jednych to stare czasy, dla innych no, czasy, które przeżywają drugą młodość. Rok 95, Warius Manx wydaje singiel Zabij Mnie, singiel promujący płytę Elf tego też zespołu. No i właśnie takie kawałki mamy dla Was, takie starsze, ale mamy też absolutne nowości. Wszystko oczywiście po polsku, bo tylko tak gramy Wam w Radiu SK2 i za chwilę o tym przekonacie się po raz kolejny, bo przygotowałem dużo dobrej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście.

0: zna pan ofertę Agaty, zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
7: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
8: Nie pozwól, żeby o twojej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co cię naprawdę interesuje.
9: Ale gdzie znajdę takie studia?
8: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, a może choreografem tańca? AHE w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
9: A można studiować niestacjonarnie?
8: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
9: No raczej, jak studia, to w AHE w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Gastorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
14: LV Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Zdradzę wam małą tajemnicę. Od momentu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, czyli były momenty, no po prostu rozpłynąłem się w nim, rozkochałem. Za wszystkim stoi Kasia Sienkiewicz. Bardzo pani Kasiu dziękujemy za ten utwór. No a już za chwilę wybije godzina 12. Jeżeli jesteście jeszcze w piżamie, co w niedzielę czasami się zdarza, no to mimo wszystko to jest chyba ostatni moment, żeby się przebrać.
1: Reklama. TPO.pl.
2: Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: TPO.pl.
2: Podpisz umowę online na TPO.pl.
3: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci.

wyciągnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci.

0: Przerwa smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
2: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy Twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo Twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na Twój serwis bmw.pl.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowe salony.

0: Ci przy Alei Śmigłego Rydza 1.
1: Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auro. Marvel Grupa.
0: Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
4: Łukasz Bogdan, witajcie. Brytyjski zespół The Prodigy uświetni 20-lecie festiwalu Audio River. Różne odmiany muzyki elektronicznej zabrzmią w Łodzi w dniach od 10 do 12 lipca.
5: W ogóle mamy rekordową ilość artystów w tym roku. Prawie 200 name'ów grających na 11 scenach. 6 tych głównych, na którym grają zagraniczni artyści. Każdy ma swojego headlinera. Ja uważam, że takim czarnym koniem będzie włoski duet Parisi.
4: A zapraszał pomysłodawcę i organizator Piotr Orlicz.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
6: Fanfary, moi drodzy, pierwsza połowa dnia już za nami, godzina 12 właśnie wybiła. Piszecie do mnie, że nie było klepania. No dobrze, no to w tej godzinie poklepiemy troszkę i pozdrowimy wszystkich klepiących, a zaczynamy od rotarów. No zapraszam na jedną z dzikich plaż. O, Jarząbek, dzień dobry.

Jeżeli ktoś chciałby pójść na jakieś lekcje samoobrony, to zapraszamy do pani Sarsy. Sarsa, bronię się, ten kawałek właśnie wybrzmiewa w Radiu SK2, a tymczasem Norwegia zakazuje w szkołach podstawowych sztucznej inteligencji. Od nowego roku na pewno zostanie wprowadzony całkowity zakaz korzystania z tych narzędzi dla szkół podstawowych, dla dzieci w wieku 6-13 lat. One nie będą mogły korzystać z AI-a, natomiast gimnazjaliści, czyli 14-16 lat, będą mogli używać sztucznej inteligencji tylko pod nadzorem nauczycieli. W szkołach podstawowych 17-19 lat AI będzie dostępne pod nadzorem, a uczniowie będą rozwijać kompetencje z nią związane. No i powiem wam szczerze, że może jest w tym jakiś sens, bo przecież wypadałoby najpierw nauczyć się samemu myśleć, zanim myślenie odda się w ręce robota, prawda?

No to słowo się rzekło, kobyłka u płotu, że tak powiem. Czas na pozdrowienia dla wszystkich klepiących o tej porze kotlety przed niedzielnym świątecznym obiadem. Proszę bardzo, no to klepiemy i pozdrawiamy wszystkich, którzy robią właśnie to samo. I przewracamy na drugą stronę, proszę bardzo. Trochę soli, panierka jest i na patelnię, moi drodzy, a najlepiej klepie się przy najlepszych polskich hitach. O właśnie, o, świetnie wyklepane. No, dobra, to klepcie dalej, towarzysze, a my gramy.

0: Was na pewno nic nie ominie, nic dobrego, jeżeli chodzi o polską dobrą muzykę, bo jesteście na dobrej fali. Radio SK2. Za chwilę wracamy do tych najlepszych polskich hitów. Zostańcie z nami.
1: Reklama.

0: klienta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
4: Jakie by to studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka,

0: Na Ache w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego Ache w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja@ache.pl i studiuj bez względu na wszystko.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
3: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
4: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
3: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent, 50% taniej.
4: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
3: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
5: Port Łódź, wpadnij na wyprzedaże.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Pan Stachurski zachęca do tego, żeby iść w stronę słońca. Problem jest tylko taki, że iść w stronę słońca o tej porze, no to jest karkołomne zadanie, dlatego że, no jakby nie patrzeć, to słońce jest cały czas w zenicie, więc no iść w stronę słońca o tej porze, to raczej stać w miejscu. Ale stojąc w miejscu, człowiek przynajmniej się nie cofa, prawda? I z tym zostawiam was na tą drugą połowę niedzieli. Jutro pamiętajcie, pierwszy poniedziałek wakacji, to z tego powodu cieszą się dzieci, rodzice trochę mniej, jeżeli urlop zaczynają później. Jarząbek, kłaniam się.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
6: MediaMarkt.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: I po reklamie.
6: Na plaży, basenie, w aucie, w domu albo przy grillu. Drugi dzień słonecznych wakacji ofunduje nam darmową saunę i to niezłą. A ja dorzucam hity, które opalają uszy. Bea, tabletka, Sanach. Chłopaki też wpadną z tym, co najlepsze. Krem z filtrem na skórę, a polskie hity w SC2 na resztę.
0: Najlepsze.

I love you, I love you, klimatyzacja, till love w SC2, bo nie jesteśmy sami. Czytam, że prawie 200 milionów Europejczyków walczy z upałami. Jak walczymy my Polacy? 726-826-826, Messenger Eski2 już odpaliłem. Wrzucajcie głosówki, piszcie, jak wygrywacie z tym żarem, a ja gram. Eska2. Beata i bliżej. Można podejść bliżej trochę klimki, tak, albo tego wiatraczka, ale fajnie chłodno.

0: Wybaczcie, ale teraz w SK2 zapinamy pasy i skaczemy z Andrzejem Piasecznym.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Co to ja widzę? Panowie w obcisłych spodenkach z gumką, kolorowe koszule, kwiatowe sukienki i dancingi do białego rana. Skoczyliśmy do 1974 roku, w którym też powstała piosenka, o której... Autorka jej, Anna Jantar, od pierwszego odsłuchu powiedziała, że to będzie hit. I tak właśnie narodziło się Tyle słońca w całym mieście. A dzisiaj za oknem? Afrykański żar, słońca nie brakuje. Ta piosenka pasuje do tego weekendu jak żadna inna.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście.

Lanbery i jej ostatni most w SC2, plaża, woda, piękne widoki, prawie 40 stopni Celsjusza, ale cóż, nie dla mnie. Łukasz wysłał zdjęcie na Messengera Eski 2, z tego co ja tutaj widzę, remont, tak, gipsowanie albo malowanko, wiatr.

W SC2 plaża, woda, piękne widoki, prawie 40 stopni Celsjusza, ale cóż, nie dla mnie. Łukasz wysłał zdjęcie na Messengera Eski 2. Z tego, co ja tutaj widzę, remont, tak, gipsowanie albo malowanko, wiatr.

0: SK2.
1: I po remoncie mieszkanie będzie wyglądać na błysk. U ciebie również. Kto do niego wejdzie, będzie gwizdał z zachwytu jak Dawid Podsiadło. Nowość w SK2. O wiele szybciej schną ściany.

0: wczoraj rozgrzał narodowy do czerwoności, a dzisiaj powtórka z rozrywki. Wielki finał stadionowej trasy. Dawid Podsiadło ze swoją nowością Na błysk w SC2. A za chwilę Red Leaves.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App.

0: Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
2: Nie pozwól, żeby o twojej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co cię naprawdę interesuje.
3: Ale gdzie znajdę takie studia?
2: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, a może choreografem tańca? AHE w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
3: A można studiować niestacjonarnie?
2: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
3: No raczej, jak studia, to w AHE w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
8: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
9: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen. I po reklamie.
13: Najlepsze po

0: Może jak jest w nocy po północy, to trochę za późno, żeby kochać. W Radiu SK2 kochamy tylko najlepsze polskie hity, to Kombi, a za chwilę godzina 14 i najświeższe i sprawdzone newsy, między innymi S7, która jest zablokowana po wypadku. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama.

0: Niedziela Wosą.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
10: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
11: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
12: Dla mnie liczy się konkretny.
11: No co? Procent? 50% taniej.
13: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
14: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
15: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
16: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
19: Oh.
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: No też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko!
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
21: Co? Gdzie? Kiedy?
23: Łukasz Bogdan, witajcie. Łódź ponownie stanie się centrum międzynarodowej sceny teatralnej od

0: 20 do 30 sierpnia w Fabryce Sztuki odbędzie się 15. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy organizowany przez Teatr Chorea. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Wywroty i zachęca do przełamywania schematów oraz poszukiwania nowych sposobów opowiadania o współczesnym świecie. W programie znalazło się ponad 40 wydarzeń, w tym spektakle, koncerty, performance i debaty i wystawy.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
3: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu była prowadzona reanimacja motocyklisty. Niestety lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
2: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i na północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
4: Cała fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
2: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą pojawić się burze. Pierwsze możliwe dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
5: W SC2 rekordowe najlepsze polskie hity, walizki, ręczniki, piasek w butach, uśmiech na twarzy. Tak wygląda drugi dzień wakacji z najlepszymi polskimi hitami. Kaśka Kowalska, Kowalski, witajcie!

0: Igor Herbut, Zalia.
1: Jak boom, pał, szachmat, koniec. Old school jak Boniek, zaraz podam Majka, póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
0: Tak jak Westę 2 wczoraj było w Żywcu. Skończony Żywiec rozpoczął wczoraj męską rundę po Polsce z jednym z najbardziej super festiwali, na których jest moc.
2: SK2.
0: Kolejny przystanek. Początek lipca, Poznań, męskie granie. W SC2 gramy. Polskie hity, które idealnie pasują do tego lata. Ewelina Lisowska.

wiosnek parę jeszcze dla Was mam w SC2, a nawet nowość. Po 6 latach przerwy zapowiedź nowego albumu. Artur Rojek w objęciach. Przy takich dźwiękach trasa sama się układa na te wakacje w SC2.

0: Hity, które łączą sąsiadów jak piłka. Lady Punki tacy sami w SC2, a ściana między nami. Znamy już wszystkie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. 32 reprezentacje zostały. Pierwszy mecz 1/16 dzisiaj, 21. RPA zmierzy się z Kanadą, która tak łatwo się nie da. SK2. To jak na mundialu robimy sobie, bo jest bardzo gorąco, ten hydration break. Przerwa na nawodnienie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. TPO.pl.
1: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
2: TPO.pl.
1: Podpisz umowę online na TPO.pl.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowetermy.pl.
6: Torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.pl.
7: Torba smaku, catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki, odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
11: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy Twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo Twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na Twój serwis bmw.pl.
12: Jakie by to studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja@ahe.loc.pl i studiuj bez względu na wszystko.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na Was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike

0: minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
1: I po reklamie.

0: Duety odprowadzają nas do mety. W ST2 Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło i ich samoloty i lądujemy powoli, bo za chwilę godzina 15. I najważniejsze, sprawdzone newsy. Te z dróg, ale również te z wód Jakub Konieczkowicz dla Was przygotował.
1: Reklama.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie by tu studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja@ahelots.pl i studiuj bez względu na wszystko.
1: I po reklamie.
10: Jest 15. News ESKI 2. Jakub Konieczkowicz. Na początek informacja.

0: Dla kierowców są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zdarzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Kobieta wydobyta spod gruzu to po wybuchu i zawaleniu się budynku, do jakiego doszło dziś w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
1: Wykonaliśmy tutaj dostęp, została ewakuowana, cały czas była przytomna, w łzy kątach, była poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
0: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczynę wybuchu ustalają służby. Woda niezdatna do kąpieli w dwóch kąpieliskach w Polsce, podał główny inspektorat sanitarny. Dwa obiekty zamknięto dziś w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
2: Słońce na pełnym regulatorze dzisiaj. W trybie prawdziwa Sahara w SC2 hity idealne na te upalne dni, aby spędzić je w domu. Mrozo, nie ma miejsca jak dom, życie jak wino, z tobą na chacie, będzie także o kijach.

0: Manam. Wyjątkowo zimny maj w SC2, choć mamy kwadrans po 15 i wyjątkowo gorący weekend. I takie same newsy z kolorowej prasy. Uliczny taniec czytam Justyny Steczkowskiej. Jusia walczyła z wiatrem. No, w ten weekend wszyscy walczymy z wiatrem. Słonecznym.
1: SK2.
0: Tam słońce, gdzie my, Wiktor Dyduła w SC2.

0: W SC2 bracia wierzą w lepszy świat. Do takiego zabierze nas może teraz wehikuł czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Wylądowaliśmy obok jednego z takich skromnych mieszkań w Krakowie i to, co wyróżnia to miejsce, to taki klimatyczny, długi, drewniany balkon, na którym rosną róże. I do drzwi wejściowych puka chłopak, w ręku trzyma skrzypce, a drzwi nagle skrzypią, otwierają się i staje w nich dziewczyna. Ma piękne warkocze i ta dziewczyna ma na imię Krystyna, a ten chłopak to Zbyszek. Napisał jej piosenkę, prawdziwą historię. Początków ich wspólnego małżeństwa, które zaczęło się ponad 40 lat temu. Zbigniew Wodecki.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jego prawdziwa historia. Każdy z nas ma taki dom w głowie. Lubię wracać tam, gdzie byłem, w wehikule czasów SC2.

Jak dzieci, dzisiaj wszyscy możemy wskoczyć do wody. A ja gram na ochłodę. Nowość w SK2. SK2. Temperatura jak w ostatni dzień lata. Gibbs i Go For Money.

0: Za kierownicą robią chłopaki robotę. Kilometry same uciekają, droga jakby trochę nagle krótsza. Na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. Gibbs i Igor Farmany, ostatni dzień lata, ostatnie miejsce, 13. Oby szczęśliwa. SK2.pl, tam głosujecie.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałek.

0: 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Nie pozwól, żeby o twojej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co cię naprawdę interesuje.
8: Ale gdzie znajdę takie studia?
7: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, a może choreografem tańca? AHE w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
8: A można studiować niestacjonarnie?
7: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
8: No raczej, jak studia, to w AHE w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pyta.

0: dalej, jak studia to w Ache w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj.

0: nowoczesne motoryzacyjne perełki, najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i atrakcje dla całej rodziny, a do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet, 27-28 czerwca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie
3: i ceny, które naprawdę zaskakują.
2: Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam.
3: Zapraszamy do nowego salonu
2: w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1.
3: Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa.
2: Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
4: I po reklamie.

0: Emigranci w SC2 i na falochronie. Teraz pewnie jest przyjemnie, jak morska bryza daje ochłodę. A punktualnie o godzinie 16 gorące pogodowe newsy ma dla Was Jakub Konieczkowicz. Są alerty rozgrzane do czerwoności. O szczegółach za chwilę o 16 w newsach SK2.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Hipertania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49% RRSO. 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
12: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
11: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent? 50% taniej.
12: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
11: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
12: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
13: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gorąco?

0: w KFC.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Łukasz Bogdanka ponownie. Od 3 do 5 lipca łódzkie EC1 zamieni się w Centrum Kosmicznych Atrakcji. Wtedy rusza druga edycja festiwalu Orbitarium.
4: Będą wystawy, makiety związane z planetami. Będzie strefa Marsa. Będą strefy tematyczne.
3: Zapowiada wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. W programie m.in. znalazły się warsztaty, spotkania z popularyzatorami nauki, seanse filmowe oraz obserwacje nieba. Przypominam to od 3 do 5 lipca w łódzkim EC1.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
5: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
6: Czyli mniej więcej z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
5: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in.

0: Barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
1: A my się dzisiaj rozpływamy. I to od słońca jest jednak ratunek, bo dzisiaj mamy niedzielę handlową, prawda?
2: To prawda.
1: I nie mogła się trafić nam niedziela handlowa w lepszym momencie. Za oknem przecież taki upał, że spokojnie, nawet spacer po galerii handlowej, uwierzcie, jest zdrowy.

Marisa. No, prawdziwa lampa dzisiaj nad Polską. Słońce nie pyta, tylko robi swoje. A my w SC2 zabieramy was myślami tam, gdzie jest troszeczkę chłodniej. Hotel, leżak, basen, jacuzzi, w ręku lemoniada z lodem i parasol nad głową, czyli Polska jest najfajniejsza. To jest nasza zabawa, w której co tydzień wysyłamy naszych słuchaczy. Może w

0: W kolejnym tygodniu właśnie Ciebie do pięciogwiazdkowego hotelu w najpiękniejszym miejscu Polski, w wielu najpiękniejszych miejscach Polski. Kolejnym będzie Świnoujście i hotel Hilton. Proszę bardzo, my za wszystko płacimy, Ty tylko musisz zgłosić się na sk2.pl, Polska jest najfajniejsza, i napisać, w którym zakątku Polski jest Ci najfajniej.
1: SK2

0: jak sierpnia.
1: Oby był chłodniejszy od końca czerwca. Krzysztof Zalewski w SC2, a teraz muzyczne spotkanie, które dojrzewało latami. Tego lata słodko-gorzki owoc tego spotkania. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Nowość w SC2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Nie ma nic chłodniejszego jak myśl unoszącego się dmuchawca albo latawca na wietrze i to zafundowała nam Desce 2. Urszula, gdzie gramy na wakacje najlepsze polskie hity, a trzeba w ten weekend na starcie tego lata bardzo dużo tankować. I nie chodzi tylko o wodę, bo jeszcze tylko dwa dni będzie obowiązywał program ceny paliw niżej. A potem pewnie będzie drożej?
1: Na pewno, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
2: SK2. Reklama.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.

0: Honda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod

0: W ST2 rozpędzona Luna, a my zwalniamy. Już za chwilę kierowcy dla was bardzo ważne informacje. Są utrudnienia po wypadku na S3 w zachodniopomorskim. Szczegóły o 17 w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: CPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: CPO.pl.
0: Podpisz umowę online na CPO.pl.
1: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
2: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Hiper tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy Twojemu BMW fabryczną doskonałość.

i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość.

0: filtry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron.
5: Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie
4: i ceny, które naprawdę zaskakują.
5: Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam.
4: Zapraszamy do nowego salonu
5: w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1.
4: Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa.
5: Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. I po reklamie.
9: Jest 17. SK News widzicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w Zalewie Komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazał resort, warunki zostały spełnione, można więc odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ma obowiązywać do 30 czerwca.
10: Wczoraj, w sobotę, był dzień szwagra w kalendarzu i nie wiem dlaczego, Kuba, ale w niedzielę, dzisiaj, też jest dzień szwagra. Dlaczego?
9: No, czemu nie? Trzeba sobie poświętować.
10: W końcu szczęśliwi czasu nie liczą.

A ze szwagrem najfajniej się świętuje. Takie święta tylko w SC2 trwają 2 dni. Męskie granie, dżungla, perfekcyjne lato, przy tym co najlepsze w SC2. Bryska na dzień dobry. W Kowalski, witajcie.

0: Perfekt w Radiu SK2. Dzisiaj wiele miast walczyło z upałami, ale także biło rekordy ciepła. Między innymi Toruń, gdzie było powyżej 40 stopni, 40,3, ale najcieplej padł ten rekord. Niedawno została taka informacja tutaj potwierdzona, że powyżej 40 stopni, 40,5. I to jest rekord ciepła w historii. Dzisiaj meteorolodzy zauważyli tyle na stacji w Słubicach. 40,5 stopni. Zobaczyli przez chwilę 40,5 stopnia na plusie w cieniu. Ja cię kręcę.
1: To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.

0: wideo i wszystko jedno. Jeżeli wam jest, to zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Tutaj gramy takie numery, które wpadają w głowę i to bez pytania o to, czy można. Tak jest właśnie z tym kawałkiem. Sen o Wiktorii, numer z płyty Detox, płyty Dżemu, wydanej 35 lat temu. Łapano wtedy oddech po tej całej komunistycznej historii i wolne wybory parlamentarne miały miejsce, a Dżem, biorąc to wszystko pod uwagę, wydał numer, który był tą właśnie tęsknotą za lepszym światem. Hymn o wolności.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Słodki sen Dżemu. O Wiktorii. W wehikule czasu SK2.

0: Fajnie śmigają te gitarki, a jedne już się otwierają, ostatnie zostaną otwarte za 25 minut. Bramy na Stadion Narodowy, oblegane przez fanów, chcą przeżyć razem z Dawidem Podsiadło finałowy, obrotowy dzisiaj koncert w stolicy, na którym też pojawi się ten numer. Propozycja prosto z pieca. W waszych głośnikach kończy się sezon w SC2, to znaczy nie, no, u nas trwa. Na najlepsze wakacyjne hity cały czas.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Express Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
6: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracja.

0: inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowetermy.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki, odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. I po reklamie.

0: tutaj zagraniczne numery nie mają wstępu. W SC2 gramy tylko to, co wyrosło na naszym muzycznym podwórku. Kancelaria i zabiorę cię na prawdziwe podwórko. Lepiej to dzisiaj nie wychodzić, a jak już tak, to z rozwagą, bo cały czas żar leje się z nieba. I do kiedy? Jakub Konieczkowicz powie w newsach SK2 za niecałe 2 minuty o 18:00.
1: Reklama.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBank, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. I po reklamie.
9: Jest 18. News Ski 2, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim. W kierunku Szczecina jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zdarzyły się dwa samochody. Jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. Upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Z kolei dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą pojawić się burze. Jutro rusza pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: SK2 Łódź.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
15: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
16: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdy.

0: Każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening. Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj.

0: Konto osobiste to rachunek płatniczy. W Elokantor udostępniamy dla Ciebie bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na welobank.pl i w placówkach.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą.

0: Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Przez kilka miesięcy tworzyli gry komputerowe, teraz prezentują je w Łodzi. Ponad 80 studenckich zespołów z Polski i zagranicy rywalizuje o uznanie jury, kontrakty na gamingowym rynku. Na największej tego typu imprezie branżowej w Europie był Grzegorz Mnich.
2: Co się dzieje w twojej grze?
3: Typ gry to jest roguelike i polega ona na tym, że rozwijamy swoją postać. Łukasz Ledzian jestem, Politechnika Łódzka. Odblokowujemy, zaczynamy od zera, wyspimy się w podziemnych lochach, no i z czasem rozwijamy tą swoją postać coraz bardziej. Blokowujemy pancerz, elementy zbroi, rozwijamy nowe umiejętności, no i jesteśmy coraz silniejsi.
2: Można powalczyć, można się sprawdzić.
3: Można powalczyć, przeciwnicy są coraz silniejsi, no i tak naprawdę są coraz większe wyzwania, coraz bardziej zagłębiając się w grze.
2: Jak długo robiłeś taką grę?
3: Akurat liczyłem przy robieniu, więc zajęło to około 500 godzin. Myślałem, że zrobię tą grę w miesiąc, a robię już w sumie półtora roku. No i trochę się porwałem z motyką na słońce tak naprawdę, bo nie jest to typowa gra mobilna, w której można ją zrobić pół roku, tylko ona jest bardzo dużo rozbudowanych systemów, optymalizacji w samej grze, żeby ona wyglądała jak najlepiej. Na pewno nie jest dopracowana. Jak poświęciłem 500 godzin, to jak poświęcę drugie 500, to może będzie dopracowana wtedy.
2: Gra typowo rozrywkowa.
3: Aktualnie tak. Myślę nad zrobieniem fabuły, ale nie będzie to jakaś fabuła w stylu, nie wiem, wyniosła. Także, no, rozrywka głównie, jak to gry. Gry równa się rozrywka.
2: Co proponujecie?
4: Bardzo ciekawą grę, która polega na byciu kowalem, który jest ukryty w jaskini, wygnany z królestwa. Musimy odkupić swoje winy w królestwie i dojść właśnie do sukcesu, tworząc bronię dla jakichś rzeźmieszków, dla jakichś szemranych typów. Po prostu przyjmujemy kolejne zlecenia i kolejne osoby przynoszą nam kolejne schematy, które musimy dopasować. One na to reagują, sprawdzają, czy zrobiliśmy dobrze, czy źle, czy odpowiednia rączka, czy ostrość jest odpowiednia.
2: Uruchommy, zobaczmy, jak grafika wygląda. Czy wszystko śmiga?
4: Oczywiście, no musi. Nie ma innej opcji. Mogłaby trafić na rynek w obecnej wersji jako demo, jako showcase właśnie naszych możliwości i tego, co chcemy pokazać. Czy jako gra, za którą ktoś musiałby zapłacić? Myślę, że jeszcze nie. Do tego musielibyśmy jeszcze dojść, ale jest bliska tego.
2: Jesteśmy w jaskini Kowala.
5: Tak, dokładnie. Jesteśmy w jaskini Kowala, ukrywamy się i wszystko robimy pod osłoną nocy. Dopiero w nocy przychodzą do nas klienci i właśnie zlecenia i cała gra odbywa się w nocy. Postawiliśmy trochę na bardziej cozy, żeby to było żeby po prostu sobie usiąść, pogrzebać, podłubać, porobić bronię, dobrze się przy tym bawić, odprężyć się, żeby nie było napinki. Gracz też może popełniać błędy, nie karzymy go za to za bardzo, tylko może eksperymentować, bawić się naszymi mechanikami. Jesteśmy Merch Mistakes.
2: Co jury ocenia w tym

0: konkursie, jakie są kryteria?
1: Tutaj tak naprawdę kryteria trochę sami ustalamy i to w zależności od ścieżki. Marcin Warszawski, producent w RenderCube, jako juror. Ponieważ jest tutaj ścieżka mobile, czyli wtedy bardziej oceniamy, czy czujemy, że ta gra już jest fajna do tego, żeby to właśnie ograć, żeby czy taki użytkownik będzie miał z tego fun, czy ta gra jest gdzieś w takim bardziej skończonym stadium i też na przykład czy ma taki potencjał rozwojowy. Można powiedzieć, że tak samo jest w kwestii VR i w kwestii też design. Designem jest trochę powiedzmy inaczej, no bo to już jest taki teoretycznie bardziej powinien być dojrzały projekt, ale też się liczy bardzo właśnie ta kwestia koncepcji samej, czy właśnie ta koncepcja już jest na tyle też ciekawa, że ma szansę potem na rynku. No i jest jeszcze wyjątkowa ścieżka developmentowa, czyli polega ona na tym, że tak jak reszta gier powstaje najczęściej już na gotowych narzędziach, jakich na przykład jak Unreal Engine czy Unity, tak tutaj na przykład studenci robią to wszystko najpierw narzędzia, oni sami je robią od podstaw i dopiero na tych narzędziach tworzą grę. I to jest jedyna ścieżka, którą się ocenia trochę inaczej z tego względu, bo czasem sama gra może być jeszcze niewystarczająco już, że się tak wyrażę, dopieczona, że także zwykły użytkownik już będzie wiedział, co w niej robić, ale za to narzędzie, które zostanie pod to zrobione, ten właśnie własny silnik do tworzenia gry będzie już tak niesamowicie rozbudowany, że różne firmy takie jak na przykład nasza, jak CD Projekt Red, jak Eleven Beat Studios i wiele, wiele innych fajnych firm, które tutaj dzisiaj z nami są, może stwierdzić, że te umiejętności danej osoby będą niezbędne do tego, żeby dalej prowadzić własne prace rozwojowe.
0: Czy są tutaj takie perełki, które faktycznie zadziwiają Was jako jury, które już nie jedno w życiu widziało?
1: Na pewno zawsze znajdują się zupełnie inne spojrzenia na temat. Na ten moment sam przejrzałem około 30-40 produkcji różnych studentów tutaj, a samych projektów jest prawie 80 albo nawet ponad 80 i są to też projekty nie tylko z Polski, ale też z zagranicy i też nie tylko z Łodzi, z Politechniki Łódzkiej czy z naszego Akademii Sztuk Pięknych, ale też na przykład są z innych uczelni. Wiem, że na przykład byli młodzi, dopiero debiutujący z technikum w Gdańsku, więc też jest to fajna opcja dla dopiero początkujących osób, żeby gdzieś tam strzelić się w te tematy. Fajne jest właśnie to, że mogą porozmawiać z nami jako jurorami i czegoś się dowiedzieć. Jeśli chodzi o same gry, no na pewno często powtarzają się jakieś motywy, które gdzieś są już znane, gdzie najczęściej studenci po prostu coś fajnego grali, coś im się spodobało i stwierdzili, że zrobią swoją wariację na temat. Tutaj często było też w takich tym temacie. Chyba jedną z gier, które na razie najprzyjemniej się nam grało, a jednocześnie jest bardzo prosta, to jest gra, w której się zbiera wiewiórki kłodą właśnie jako gra mobilna i chodzi o to, żeby właśnie doprowadzić, taka bardziej gra logiczna, żeby tą kłodę doprowadzić jak najmniejszych ilości ruchów do samego końca.
0: Jury też lubi sobie pograć.
1: Ale rzeczywiście, też w końcu jednak jesteśmy najczęściej, albo są to media, które są gdzieś związane z ocenianiem gier, właśnie z pisaniem artykułów o grach, czy właśnie deweloperzy. Nie jedna osoba, która tutaj ocenia te gry, to też była osoba, która jest już absolwentem naszej tutaj Politechniki Łódzkiej, ponieważ nasza Politechnika Łódzka jest bardzo dobrym dostarczycielem świetnych talentów, tak jak na przykład u nas w pewnym momencie firmy, bo prawie 70% to były osoby właśnie po naszej Politechnice Łódzkiej, ale też właśnie ponieważ jesteśmy z tym związani, no to lubimy sobie pograć, lubimy to oceniać, więc mamy też, nie dość, że cieszymy się, bo możemy komuś przekazać trochę wiedzy, to jednocześnie mamy też często przyjemność z samego tego, że właśnie możemy pograć coś nowego.
2: Pierwszy dzień, czyli hands-ony, Rafał Schreiber, Politechnika Łódzka i Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, czyli studenci prezentują swoje gry na żywo przed przedstawicielami, można powiedzieć, światowej branży gier wideo.
3: Najliczniejszymi kategoriami są kategoria design i mobile. Jarosław Andrzejczak, Politechnika Łódzka, gdzie studenci tworzą gry na gotowych silnikach, chociażby na Unity czy na Unrealu. Bardzo dużym zainteresowaniem jury cieszy się też ścieżka development, gdzie studenci nie tylko muszą opracować grę, ale także i silnik, na którym to tworzą, czyli tworzą sobie technologię, której dopiero będzie powstawał ich projekt.
4: Czyli bardziej skomplikowana ścieżka.
3: To jest zdecydowanie najbardziej zaawansowana technicznie ścieżka i historycznie jedna z pierwszych, które w konkursie były. A to, co słyszymy od firm, że ich urzekło tutaj na wydarzeniu, to atmosfera, entuzjazm młodych ludzi przy tych projektach, bardzo ciekawe projekty, bardzo oryginalne, ale przede wszystkim zwracali uwagę właśnie na atmosferę, jak dobrze się bawią tutaj oceniając, spędzając ten czas z młodymi deweloperami.
2: Ciekawostką w tym roku, taką dodatkową, jest kategoria specjalnego wyróżnienia dotycząca Playing for the Planet i gier zaangażowanych. To na przykład jest taki dodatkowy bonus i okazuje się, że tych gier zgłosiło się

0: aż 13, które poruszają jakieś problemy. Jest bardzo dużo gier, takich po prostu typowych, związanych z rozgrywką, ale w bardzo dużym spektrum gatunkowym. To pokazuje też, że ta pasja rozlewa się od gier strategicznych, po strzelanki, po platformówki, po gry, które jakby są strategiczne. I to jest ten fenomen, że tu każdy znajdzie coś dla siebie, a z drugiej strony, no, atmosfera kipi pasją i taką chęcią opowiedzenia, pokazania swojego projektu. I nie można zapomnieć, że jeszcze mamy kategorie artystyczne, 4, gdzie studenci zgłaszali pracę w kategorii projektowanie postaci, projektowanie środowiska, projektowanie przedmiotu do gry i animacja. I tutaj też jest tak, że projektu było więcej niż to, co dopuszczamy do finału.
1: Jaka jest szansa, żeby ci laureaci tutaj coś z tymi grami zrobili dalej, czyli żeby zaistnieli na rynku?
2: Mamy wiele przykładów historycznych, że te gry zostały wydane. Mamy też kilka przykładów, że nie tylko wydane, ale także świetnie sprzedały się na całym świecie, zostały nagrodzone wieloma nagrodami. Więc to jest dla nich start do przemysłu. Tutaj jurorzy często zachęcają do tego, żeby się z nimi skontaktować, pomagają wydać później te gry, albo nawet zatrudniają tych młodych ludzi w swoich zespołach do swoich projektów. Także jest to dla nich taka olbrzymia dźwignia do kariery.
3: Tu poznają tajemnice dźwięku i uczą się nagłaśniać różne wydarzenia. W Branżowym Centrum Umiejętności Nagrań i Nagłośnień w Łodzi powstała wyjątkowa sala dźwięku przestrzennego. Akustycy uczą się w niej miksować na najwyższym poziomie. W nowym miejscu na edukacyjnej mapie regionu była Ela Piotrowska.
4: Teraz w Łodzi, w Szkole Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego, mamy coś takiego, czego nie ma w całej Polsce.
5: To prawda, mamy Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie nagrań i nagłośnień. Magdalena Piotrowska, koordynator partnera branżowego w projekcie. Unikatowe miejsce na mapie Polski, ale też można powiedzieć w ogóle w Europie, które zostało specjalnie stworzone, żeby kształcić w zakresie dźwięku przestrzennego i transmisji dźwięku sieciowego. To jest dokładnie to, w jakich kierunkach rozwija się teraz branża audio. To, co mamy u siebie w telefonach, dźwięk przestrzenny, którego doświadczamy na słuchawkach, ale cała technologia, której dostarczamy na koncertach.
4: No właśnie, koncerty, to jest to kluczowe słowo. Ci, którzy tutaj u was się kształcą i ci, którzy kształcą przyszłych dźwiękowców, to są ludzie z branży, ludzie, którzy jeżdżą z największymi gwiazdami, nagłaśniają wielkie, wielkie koncerty.
5: Tak, dokładnie się dzieje i w tym momencie, kiedy my tutaj rozmawiamy i odbywają się prelekcje, równocześnie odbywa się próba do dzisiejszego koncertu, próba techniczna, ale próba też nagłośnienia, ale też transmisji w formatach dźwięku przestrzennego, podczas tego koncertu uczestnicy będą mogli faktycznie doświadczyć, jak ta technologia jest w stanie ten kreatywne pomysły gdzieś tam zrealizować.
4: Czego tu uczycie?
5: Zarówno podstaw, to znaczy od zera do bohatera, osoby, które są entuzjastami bądź też chciałyby wejść w świat audio, znajdą tu dla siebie miejsce, ale też, i uważam, że to jest taką kwintesencją też branżowego naszego Centrum Umiejętności, to, że dzięki zarówno zasobom infrastrukturalnym, ale też kadrze, przychodzą praktycy, którzy działają na co dzień tutaj w branży audio i chcą się dokształcić, chcą się wymienić doświadczeniami, tak więc, że tak powiem, na każdym etapie zaangażowania, czy na każdym etapie rozwoju. Uczą nas praktycy, uczą też osoby, które wykładają na uczelniach wyższych, osoby, które no właśnie na co dzień tworzą te rzeczy, które Państwo słyszycie w radiu. Podejście przy tworzeniu tego centrum było bezkompromisowe. Sprzęt, na którym kształcimy, jest właściwie, można powiedzieć, takim marzeniem każdego realizatora, a my to marzenie mamy na co dzień.
4: Czy to będzie mekka realizatorów dźwięku, tutaj to miejsce właśnie?
6: Miejmy nadzieję, no miejsce wygląda wspaniale. Jacek Gawłowski. Świetni fachowcy, świetni wykładowcy i mam nadzieję, że studenci się sporo tu nauczą.
4: A co jest takiego niezwykłego w tych nowych przestrzeniach?
6: No przede wszystkim znakomicie to zaprojektowane. Sprzęt, który został tu zainstalowany, jest najwyższej klasy. Tak naprawdę to wykładowcy, bo Magda Piotrowska, która mnie tu zaprosiła, jest wybitnym specjalistą w zakresie masteringu i myślę, że to jest klucz do sukcesu. Dobry wykładowca, który nauczy młodzież, jak posługiwać się tym świetnym sprzętem.
4: Tutaj będzie przychodziła nie tylko młodzież, tylko również ci ludzie, którzy są w branży, żeby podnosić swoje kwalifikacje, żeby dowiadywać się o nowinkach.
6: Tak, no mając taki sprzęt i takie pomieszczenia, można się naprawdę dokształcić, czyli ktoś, kto już potrafi, już pracuje, funkcjonuje na rynku, może dowiedzieć się więcej i świetnie, że takie miejsca powstają w Polsce.
4: A co jest największym wyzwaniem dla dźwiękowca?

0: pewno dopasowanie się do stylistyki muzycznej, to znaczy my jesteśmy po to, żeby pomóc artystom, żeby swoim talentem i wiedzą ich muzyka, żeby, nazwijmy to, bardziej błysnęła w radio, w telewizji, na scenie, i nasza praca jest komplementarna, jest dodatkowa w tym całym procesie.
1: Co jest niezwykłego w tym miejscu właśnie i co to daje branży?
2: To jest miejsce, które jest nastawione na edukację na bardzo wysokim poziomie. Piotr Kozłowski, PAK, Pracownia Akustyczna Kozłowski. Jest świetnie wyposażony, jest gotowy do tego, żeby uczyć adeptów audio, ujęć mikrofonowych, ale i miksów, czy to stereofonicznych, czy imersyjnych. I w tym miejscu naprawdę będzie można się bardzo wielu rzeczy nauczyć. Po prostu infrastruktura pozwala na taką bardzo szeroko rozumianą edukację realizatorską.
1: A to, że ta sala jest przystosowana do symulowania najróżniejszych miejsc, czyli może być na przykład stadionem, może być artową, to bardzo się przyda tym, którzy się uczą?
2: To jest jeden z tych elementów. Aktywna akustyka oparta na systemie Amadeus Acoustic pozwala wykreować od razu różne warunki do pracy, czyli jeśli chcemy nauczyć realizatora, jak ma miksować w dużym pogłosie, to on nie musi sobie tego wyobrażać, jak to będzie, tylko można mu te warunki po prostu włączyć i może ćwiczyć do takich warunków, w jakich będzie realnie pracował. Sala treningowa BCU pozwala uczyć się miksowania do różnych przestrzeni, studia, stadionu, czy klasycznej sali koncertowej. Więc to jest fenomenalne rozwiązanie, ponieważ można ćwiczyć miksowanie do różnych sal, do różnych miejsc, nie wychodząc z tego pomieszczenia.
3: A w Branżowym Centrum Umiejętności Nagrań i Nagłośnień można się nauczyć na różnych poziomach, od podstaw audio po klasę mistrzowską. Edukacja jest tu bezpłatna, a centrum działa w Zespole Szkół Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego.
4: Magazyn lokalny.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. Na ten moment uczniowie czekali 10 miesięcy. Za nami uroczyste zakończenie roku szkolnego w Łódzkiem. Były białe koszule, kwiaty i podziękowania. Był też upał, który nieco pokrzyżował plany dyrekcji.
5: Dziwne uczucie, że to ostatni dzień szkoły?
6: Trochę tak, bo trochę będę tęsknić, ale też za niektórymi osobami tak niezbyt.
5: Cieszysz się?
6: Tak, to tak, bo wakacje teraz, ale też ciężko, że szkoła będzie nowa. Już nowe miejsca, nowe osoby i tak.
5: Która klasa?
6: Ósma.
5: Ósma. No to faktycznie nowe wyzwania. A tak zapytam jeszcze przy okazji, jakie plany na wakacje?
6: Tatę odwiedzę w Hiszpanii i też na baseny, nad wodę będę jeździć, tak. Po prostu na dworze będę spędzać czas.
5: Plan już jest.
6: Tak. Dobrze, bo w końcu wakacje i czekaliśmy na to 10 miesięcy. I poświęciliśmy też dużo nauki, żeby teraz mieć wakacje.
7: Tak, trochę smutno jednak, bo do 8 klasy zaraz koniec szkoły, zaraz nowe znajomości będą, nowi ludzie, nowi nauczyciele.
5: To podpytam jeszcze o plany na wakacje.
7: O, jakiś wyjazd na kolonie, może nad morze. Jeszcze nie wiem za bardzo. Coś się na pewno jeszcze znajdzie.
5: A u ciebie?
7: Ja na razie mam zaplanowane tylko kolonie, a tak samo jak u koleżanki, że też się coś jeszcze na pewno znajdzie, żeby gdzieś pojechać.
5: Macie sporo czasu, żeby jeszcze coś wymyślić.
7: Tak.
5: A to jest dla was taki stresujący trochę moment, zakończenie roku szkolnego, czy nie?
7: Nie, no już myślę, że po tyle latach to już jest normalne bardziej i takie mniej stresujące.
5: Mam takie wrażenie, że macie mieszane uczucia.
7: Może troszeczkę, ale to dlatego myślę, że no już ostatni rok nam został przynajmniej i zaraz nowi ludzie, nowe osoby, nowe doświadczenia.
8: I trzeba spędzić jeszcze jak najwięcej czasu razem, więc tak.
5: Koniec szkoły. To dobrze czy niedobrze?
9: No dobrze, ważne, że można w końcu odpocząć, bo te wakacje to już takie upragnione w tym roku, bo tak się dłuży ten rok i dłużył.
10: No ja myślę, że na pewno jest fajne to, że w końcu będzie po prostu więcej czasu wolnego i będzie trzeba się spinać codziennie z grafikiem. Będzie można sobie spać ile się chce, pograć też. No i też przede wszystkim wakacje, nie? Można gdzieś pojechać, nie trzeba wstawać tak, no że powiem, na ustawioną godzinę przez szkołę.
5: A co zrobicie, kiedy wrócicie dzisiaj ze szkoły do domu?
9: No, na pewno się położę, bo jest bardzo ciepło dzisiaj i zacznę się pakować, bo jutro wyjeżdżam też na wakacje od razu.
5: Szybko?
9: No, wiadomo.
5: Gdzie wyruszasz?
9: Na Mazury. Będzie tam na pewno chłodniej, bo tam jest od jezior. Tam są jeziora dookoła i tam będzie cieplej niż na pewno tutaj, bo tutaj 38 stopni ma być aż i tam będzie z 5 stopni mniej, dlatego też lepiej, że tak wyszło.
11: Miejmy nadzieję.
5: A u ciebie jakie plany na wakacje?
10: No, na pewno pierwszy miesiąc jeden nad morze, a drugi miesiąc do

0: Trzech.
1: I dzisiaj co będę robił? No grać.
2: Czy takie to jest trochę dziwne uczucie, że kończy się szkoła?
3: No nie wiem, chyba nie.
2: Cieszysz się?
3: Tak.
2: A dlaczego?
3: Dzieciory mnie wszystkie wkurzają.
2: Córka się cieszy, a mama?
4: A mama jest trochę przerażona, bo córka będzie w domu trochę, zanim gdziekolwiek wyjedziemy. No a wie pan, jak to młodzi ludzie, różne pomysły, jak się jest samemu w domu. Ale już jest w takim wieku, że da radę. Ale będą upragnione wakacje, bo ja również bardzo czynnie uczestniczę w nauce córki, więc dla mnie to też wakacje, powiem szczerze.
2: Przez 10 miesięcy córki nie było, przez spory czas dnia w domu. Teraz już będzie, troszkę się zmieni w takim razie ten plan dnia pewnie.
4: Tak. Dołożymy trochę obowiązków.
5: Nie.
4: Musimy trochę tak zaradzić, żeby głupoty nie przychodziły w wolnym czasie do głowy.
2: A plany na wakacje już są?
4: Są. Jedziemy w sierpniu do Bułgarii.
2: To już teraz życzę udanych wakacji.
5: Dziękuję
4: wzajemnie.
2: Dziś białe koszule, czyli na galowo. Jak się z tym czujecie?
6: Dobrze. Bardzo dobrze, że skończył tę szkołę.
7: Pół na pół. Będzie mi brakować ludzi.
2: Co trzymać się w rękach?
7: Świadectwo w terce absolwenta i dyplom od pani.
2: Wzruszający moment?
7: Trochę tak. Bardziej chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie i będzie mi brakować tego.
2: A u ciebie jak to wygląda? Czy też jakieś emocje się pojawiają, czy nie?
6: Nie, nie za bardzo.
2: A zaglądając do świadectwa, jest się czym pochwalić?
6: Nie.
8: No średnio, no 4-0 nie ma paska, no ale co poradzić, nie? To tylko oceny, no ale tak to. Dalej będzie jakoś inaczej, może będzie pasek w tej pierwszej klasie i później. No ale co no?
2: A, bo przed wami szkoła średnia.
8: Tak, no. Do energetyka mam zamiar iść, ale czy jednak tam pójdę, to jeszcze nie wiem, nie? Najwyżej się coś tam pozmienia.
2: A u ciebie jak to jest, jeśli chodzi o to świadectwo?
9: Prawie był czerwony pasek, ale jeszcze troszkę brakowało. Średnia 4,23 i jeszcze jakbym trochę się postarała, to by było.
2: No, teraz można już się skupić na wakacjach.
9: No, na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
2: Upał daje wam się we znaki.
10: Tak, upał daje nam się we znaki. Maria Łazuka, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie. Mieliśmy zakończenie o godzinie 8 na boisku szkolnym dla uczniów klas 4-7, jednak w chwili obecnej zdecydowałam, że modyfikujemy i uczniowie klas młodszych będą mieli zakończenie w sali gimnastycznej w kilku grupach.
2: A miało być na boisku?
10: A miało być na boisku, no była przygotowana dekoracja. Chciałam, by rodzice mieli komfort bycia ze swoimi uczniami, bo wiadomo, że boisko szkolne jest większe niż sala gimnastyczna.
2: Nie dało się inaczej.
10: No nie dało się inaczej. Nie będę narażała tutaj ani uczniów, ani rodziców, ani pracowników szkoły na niebezpieczne warunki atmosferyczne, którym jest upał.
2: Ale te wcześniejsze uroczystości, które odbyły się na boisku, były też skrócone.
10: Tak, były skrócone do maksimum, ale też chcę, żeby wybrzmiała ranga zakończenia roku szkolnego. Dla każdego rodzica, dla każdego ucznia jest to bardzo ważne, aby dziecko było dowartościowane, rodzice również.
11: A szkołę podstawową nr 8 w Bełchatowie Łódzkim odwiedził Rafał Różycki. Od poniedziałku kierowców czekają kolejne utrudnienia w centrum Łodzi. Rozpoczyna się remont zachodniej estakady przy dworcu Łódź-Kaliska. Prace obejmą m.in. naprawę odwodnienia, wzmocnienie filarów i zabezpieczenie konstrukcji przed korozją.
12: Remont zachodniej estakady przy dworcu Łódź-Kaliska rozpocznie się w poniedziałek 29 czerwca.
13: Tłumaczy Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
12: Zaplanowany zakres prac zakłada m.in. remont odwodnienia, wzmocnienie oraz remont filarów i zabezpieczenie stalowych elementów przed korozją. Na czas trwania prac wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, która zakłada wyłączenie zachodniej estakady z użytku. Przejazd w relacji północ-południe w obu kierunkach będzie możliwy sąsiednią jezdnią. Natomiast bez zmian pojadą tramwaje i autobusy MPK. W ostatnim tygodniu drogowcy skupili się na pracach przygotowawczych, w ramach których stworzyli nowe przewiązki, czyli połączenie pomiędzy jezdniami. Jedna powstała na wysokości ulicy Parkowej, druga przy ulicy Struga. Posłużą one do przejazdu z jednej jezdni na drugą, aby ominąć remontowany odcinek estakady.
2: Co pan sądzi o tym?
14: Źle to widzę przynajmniej, bo ja tutaj często jeżdżę, wyjeżdżam z pracy i nie wiem, na ile mi to będzie utrudniało przejazd, tak? Mhm.
2: Jak na co dzień wygląda ruch tutaj?
14: Ruch no, w takich godzinach, jak ja jeżdżę, jest taki przyzwoity, bo ja wracam z pracy po 14:00, ale już tak po

0: 14.30 już się zaczyna kryzys, tak?
1: Czy obawiał pan się może, że właśnie ze względu na ten remont będzie dużo ciaśniej?
0: Będą utrudnienia na pewno.
1: Jaki w ogóle jest ruch tutaj, na tej estakadzie, jak to wygląda?
2: No jest ruch, jak zawsze, jak codziennie. No, czasami jest zakorkowane, czasami nie. No.
1: Czy ten remont może trochę utrudnić sytuację?
2: No, na pewno może. Zresztą Łódź jest tak rozkopana, wszędzie ciężko dojechać, więc problemy są wszędzie.
1: Co pan sądzi o tym remoncie?
3: A wszystkie naprawcze rzeczy polecam i uważam, że bardzo słusznie. Polska się w ogóle bardzo zmieniła, Łódź też.
1: Jak już pan tutaj jeździ, jaki jest ruch?
3: Różnie bywa, no, są różni kierowcy, pełno samochodów, a nie wszyscy umieją dobrze jeździć.
1: Czy jak rozpocznie się remont, to możliwe, że jednak ten ruch będzie dosyć utrudniony?
3: Nie będzie, no jest tak dużo ulic i objazdy, możliwe do zrobienia objazdy, także myślę, że to będzie jakoś tam dobrze. Przecież to już jest stary ten wiadukt, także myślę, że będzie dobrze.
4: No chyba trzeba remontować, jak już ma tam ileś lat. Mam nadzieję, że jakieś może dodatkowe ekrany, żeby ją trochę wygłuszyć.
1: A często pan tutaj jeździ? Jak ruch wygląda?
4: Jeżdżę, no jest jakiś tam spory. Większy jest na dole niż na estakadzie.
1: Jak rozpocznie się remont, czy nie obawia się pan, że będzie ciaśniej?
4: No będzie na pewno. Alternatywy trzeba będzie inne znaleźć. Tutaj omijać raczej ten teren.
1: Czy ten remont pana zdaniem będzie do przeżycia?
4: No jak każdy, no cała Buchmiarzy była w remoncie jakieś 10 lat temu, pamiętam, też wydawało się, że będzie ciężko.
1: Rozpocznie się remont tej estakady tutaj na Alei Włókniarzy, co sądzisz o tym?
5: Nie wiem, no szczerze mówiąc, ja przyjeżdżam tędy dosyć często, jest to dosyć dobry skrót, tak naprawdę. Nie wiem, no jakoś mi to bardzo nie będzie przeszkadzać w sumie, nie wiem czy tutaj jest potrzebny remont, nie, bo jakby ta droga się wydaje w porządku, nie.
1: A jak ten ruch w ogóle wygląda tak na co dzień?
5: Nie, no w porządku, tutaj nie ma zbytnio korków, tam dalej na Alei Włókniarzy się zdarzają, nie, ale tutaj to nie ma żadnych problemów, nie.
1: A czy w trakcie remontu obawiasz się, że będzie ciaśniej?
5: No, ciaśniej na pewno będzie, ale jakby po prostu inną drogą będę jeździł. Jak tutaj będzie remont, będą korki, to sobie znajdę jakąś inną drogę, nie? Jakby nie muszę tędy jeździć.
1: Mhm. No właśnie, to jaki byś miał pomysł, żeby objechać tą estakadę?
5: Tak naprawdę to mogę przez miasto jechać albo autostradą, nie? Bo tutaj to mi jakoś bardzo po drodze nie jest, nie? Bo tutaj czasami tylko przyjeżdżam i... No jakoś mi to zbyt nie będzie przeszkadzało, nie? Ja z tych okolic nie jestem.
6: A z kierowcami rozmawiał nasz reporter Daniel Tykliński. Upał daje się we znaki nie tylko ludziom. Wysokie temperatury z trudem znoszą również zwierzęta. Gdy temperatura przekracza 30 stopni, warto wprowadzić w życie kilka prostych zasad, które pomogą im przetrwać tropikalne dni. O szczegóły pytał nasz reporter Grzegorz Mnich.
7: Najważniejszy jest dostęp do świeżej, chłodnej wody, zarówno w domu, jak i na spacerze, radzi Albert Kurkowski ze schroniska dla zwierząt.
8: Ważne jest też, żeby starać się zapewnić zwierzakom cień, no bo bezpośrednie nasłonecznienie oczywiście nie służy. Pamiętajmy, żeby zabezpieczyć zwierzaki, bo one nie pocą się tak jak my. Koty i psy pocą się poduszeczkami łap, na których posiadają gruczoły potowe i niemal wyłącznie na tych opuszkach czy też poduszeczkach łap się chłodzą. A chłodzenie następuje u nich inaczej niż u nas. Psy, głównym mechanizmem takiego chłodzenia jest dyszenie i parowanie wody z powierzchni języka i płuc. Koty chłodzą się także poprzez wygizywanie sierści, gdyż ślina paruje z ich futra, co przynosi im trochę ulgi w bardzo upalne dni. Zwracajmy uwagę na to, że zwierzaki, które naprawdę są przegrzane, one bardzo często leżą, bardzo głęboko dyszą, sapią i wtedy należy im pomóc, należy je schłodzić. Pamiętajmy też o tym, żeby zabierać na spacery wodę ze sobą. W schronisku dla zwierząt w Łodzi zwierzęta, które przebywają w kojcach, oczywiście narażone są bardziej na upały, bo one nie mają klimatyzowanych pomieszczeń. Staramy się zmniejszyć tę temperaturę poprzez zraszacze, które mamy zamontowane przy wszystkich kojcach i na zewnątrz jest rozpylona woda, delikatny pył, który obniża trochę temperaturę i schładza zwierzaki, no niestety również mocząc je, ale wyłączamy to w takich godzinach, żeby zdążyły one jeszcze do wieczora wyschnąć.
7: Nadmierne dyszenie, problemy z równowagą, osłabienie to już niepokojące sygnały. Należy wtedy zwierzę schłodzić.
8: Czy też wilgotnym, chłodnym ręcznikiem, czy też są maty chłodzące, na których takie zwierzaki się układa. To, co jest szalenie istotne i bardzo ważne, przestrzegamy.

zostawiać zwierząt w autach. W czasie upału temperatura, która ponad 30 stopni ma na zewnątrz, w samochodzie błyskawicznie podnosi się do ponad 60 stopni i jest śmiertelnym zagrożeniem dla wszystkich istot żywych przebywających w takim aucie. Niezależnie od tego, czy jest to zwierzę, czy jest to człowiek, w takich warunkach bardzo szybko może

0: zawodach grozić może karą nawet pozbawienia wolności. Oczywiście takie zwierzaki są zabierane od właściciela i sąd decyduje o tym, czy przepadają one na rzecz Skarbu Państwa i mogą być oddane do adopcji. Przykładem takim jest nasza Suzy, która trafiła do nas kilka dni temu z zaparkowanego pod orientarium łódzkim samochodu, gdzie mimo uchylonych okienek ledwo udało się ją uratować. Trafiła najpierw do kliniki, policja ją przewiozła tam do kliniki weterynaryjnej pobliskiej, gdzie ją schłodzono, a następnie przywieziono ją do schroniska. Teraz czeka na decyzję sądu, czy będzie wydana z powrotem opiekunom, czy też po kwarantannie będzie przeznaczona do adopcji.
1: W razie podejrzenia udaru cieplnego najlepiej skontaktować się z weterynarzem.
2: Nawet na krótko nie zostawiajmy zwierząt w rozgrzanych autach w czasie upału. Temperatura błyskawicznie dochodzi tam do ponad 60 stopni.
3: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
4: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
5: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów. Akurat w Berlinie jednak przyszedł do nas jakiś jego kumpel, który zajmował się głównie handlem płytami i powiedział, że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy natychmiast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd do całej dokumentacji, która mnie dotyczyła, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były, ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego: słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział: najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego: nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. Wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację.
6: swoją drogą przejścia między wschodem a zachodem.

potem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja, choć mi mówiono tysiąc razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków. Wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk, kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance Memu Miastu na do widzenia, ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie. Przyznaję, nieźle. To radio, w którym nagrywaliśmy, Berliner Rundfunk, mieściło się na Nalepasztrasse. Zawsze sobie mówiliśmy, jadąc tam, o, u Tadzia będziemy nagrywać. Jeździł wtedy z nami również Marek Stefankiewicz, który jest przecież wybitnym pianistą. Pan profesor. Tak, on w wolnych chwilach grywał różne rzeczy. Miał na przykład taką wiązankę, w którą był wkomponowany niemiecki hymn, a łączył się z Le Champs-Élysées Joego Dassena. Jak oni się cieszyli! Zresztą byliśmy dość zaskoczeni, gdy nasz znajomy mieszkający na stałe w Niemczech mówił: wy sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki sentyment do III Rzeszy jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Ten problem jest również obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem Czystawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka, Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś 2 utwory, bodajże Ryszarda Poznakowskiego, i powiedział: to jest średnie, ale mamy zamówienie i nagramy z nią płytę. To był ogromny sukces. Niewątpliwie tak, ale ja byłem już wtedy w zupełnie innych rejonach muzycznych. Naprawdę nie wiedziałem, co to takiego jest. Skąd wyszła propozycja powrotu do budki suflera? Od ciebie czy od zespołu? Wszystko to było zasługą Jurka Janiszewskiego, jak zwykle zresztą. Jurek był dla mnie guru i nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w Radiu Ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do 4 rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko ty, pół Polski tego słuchało, bo Jurek był chodzącą encyklopedią rock'n'rolla. Magnetofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę budki suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie. Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł, on nas przekonał. To jego zasługa. Odnośnie do Billa Withersa, ja uwielbiam jego Just the Two of Us. Niewątpliwie ma kilka fajnych numerów. Lean on Me, summa summarum, to jest jego największy przebój,

U nas w Polsce nawet nie zaistniał, ale w Ameryce był mega hitem. Mam taką kompilację około 10 kawałków z 3 jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale 3 płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do

Mam taką kompilację około 10 kawałków z 3 jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale 3 płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do

Elek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po 3 godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla, zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z 2 czy 3 razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem, ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu na Długiej, w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam, że miał wielki wpływ na dalszy rozwój Wypadków. Wręcz ogromny. Powiedział mi, że on sobie tego nie wyobraża inaczej, a wszystko to, co działo się przez ostatnie lata, było jedynie zawracaniem głowy. Krótko mówiąc, dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy: Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca. Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak. Czas czekania, Czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. Dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie 3 albumy. 3 niedobre albumy, dodam. Przypomnę ci, jak opowiadałeś o 2 pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez 2 zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te pierwsze 2 płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie gdy się posłucha albumów Czas czekania, Czas olśnienia oraz Giganci tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w budce, ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz.
Trzeba było przyjść na koncert, a

fajnie słuchać w domu. Rok 1985. Wszechpolski Festiwal Młodzieży i Studentów. Moskwa. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Borysewicza, bo nie można było użyć nazwy Lady Punk. Została wydana przez Tone Press taka czwórka z waszym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z ucieczką z tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty, przekupiliśmy z Halberem towariści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie na wasz koncert. Też poszedłem, zastanawiając się, ciekawe, jak oni brzmią przed obcą publicznością. Muszę przyznać, że bardzo miło to wspominam. Pamiętam, że z autokaru wysiadał Tomasz Zeliszewski, wasz bębniarz, trzymając talerze perkusyjne. Musiałem mu drzwi przytrzymać, bo się nie mieścił z tym całym towarem. Przygotowując się do naszej rozmowy, wspominałem ten koncert. Wiesz, co mi się podobało? Ci Ruscy tak niesamowicie pragnęli wtedy tej muzyki. Żelazna kurtyna nie przepuszczała niczego. Ci ludzie nigdzie nie mogli jeździć. A wy dla nich, i to na dodatek w Moskwie, zagraliście naprawdę fantastyczny koncert. Bisy, świetne reakcje publiczności, coś niebywałego. Możliwe, ale to przecież było tyle lat temu, prawie 40. Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie kilka tysięcy. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz drugi pobyt u Wielkiego Brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką dwumiesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami z kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało, i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska ja? Stoliczna ja? Wszystkie. Graliśmy między innymi w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. Przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu, bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossija, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rossiji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma. Zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ

Było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 majbachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim majbachem i mówi tak. Chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego. Wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto. Tam odsetek bardzo drogich samochodów jest podobno wyższy niż w Londynie. Albo taka historia. Postanowiliśmy kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji. Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85. piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85. piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki. Więc Asia woła kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam, a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę może pan polecić? A ten bez wahania mówi,

Muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. 3 razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz 4 obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję. Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu. No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego stuprocentowego kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna. Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy Motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum brum brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki, życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten Łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana góra dla 30 osób. Po występie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych, podpisując, że dołączył do nas kolejny mistrz. Staliśmy w kupie, wszyscy ubrani dość podobnie, jak to na poważnym przyjęciu. I trudno w to uwierzyć, co prawda, ale tak było. Nikt nie dostrzegł na tym zdjęciu Roberta Lewandowskiego. Dopiero po jakimś czasie, gdy zorientowaliśmy się w sytuacji, dorysowaliśmy strzałkę wskazującą Roberta i dopisaliśmy hasło: proszę spojrzeć tutaj. Wtedy się zaczęło prawdziwe szaleństwo. Ludzie patrzą, ale nie widzą. Skoro o patrzeniu i telewizji była mowa, to teraz w takim razie coś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak doszło do tego, że wziąłeś w nim udział? Nina Terentiew, z którą znamy się od wielu lat, odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu.

0: było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi, dodajmy coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby kiedyś zadano ci to pytanie. Jaką masz skalę? Jakby to powiedzieć, no... dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alagna, który jest współcześnie jednym z najbardziej znanych europejskich tenorów, a przy okazji okazał się moim fanem, słysząc mnie kiedyś na próbie o godzinie 11 powiedział: chłopie, ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej, zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
2: Magazyn muzyczny.
3: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
2: Magazyn muzyczny.
3: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobótka Sobótka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 70.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego

karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, byle łza, tylko ja nie będę już taki, byle było tak i parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie płacz, wszystko przejdzie, jak z białych jaj.

0: Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
1: Nie płacz, wszystko przejdzie, jak z białych jaj.

ważną decyzję, wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem, musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszedł

0: Żyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi braknie, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: W latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę

w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: W tym samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady, interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się

0: efekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia...
1: SK2. Magazyn muzyczny.
2: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki przez Y na samym końcu. Dzisiaj jest gościem Radia SK2. Na pewno kojarzycie i znacie ten potężny rockowy głos. Cześć Sebastian.
3: Witam wszystkich serdecznie, witam ciebie.
2: Sebastian czy Seba? Jak do ciebie mówią?
3: Nie mam jakiegoś takiego, wiesz, ubolubionego sformułowania w swoim kierunku. Byle życzliwie i ciepło. Ale głównie Seba, Makoś też bardzo często.
2: Typowy Seba, taki właśnie z podwórka?
3: Wiesz co, ja się w ogóle nie łapię na estetyzowanie w tego rodzaju jakby rzeczy. Absolutnie też jestem podwórkowy Seba, bo moja cała, że tak powiem, przeszłość młodzieńcza właściwie z podwórkiem jest związana i to bardzo sentymentalnie. Właściwie wszystkie znajomości, które mam podwórkowe, przetrwały do dzisiaj. Niezależnie od tego, kto trafił w co w życiu, czyli innymi słowy, czy jest dyrektorem banku, czy jest policjantem, czy jest muzykiem, czy jest na przykład hydraulikiem na jakiejś tam posiadówce. Każdemu te role życiowe, krótko mówią, mijają i są po prostu tymi podwórkowymi znowu chłopakami. To jest bardzo fajne. Każdy ma taki pojedynczy korzenik, który tak idzie i ma zadziwiającą grubość i potęgę właściwie taką pamięci.
2: Taka ścieżka, która prowadzi do tego trzepaku przed blokiem,
3: tak jest,
2: który
3: jest. Tak, jak najbardziej.
2: O tych miejscach również porozmawiamy, bo chyba do tych miejsc również wracasz w najnowszej płycie, którą wydałeś razem z chłopakami. Go Dot. 2024 po 20 latach dopiero kolejny krążek. Co w tym czasie robiłeś?
3: Wiesz co, mogę ci zrobić na przykład kuchnię albo szafę. Jestem stolarzem.
2: Czyli złota rączka.
3: Ale w sumie jestem zadowolony, tak, z tego określenia, bo jakby nie widzę w tym problemu, ponieważ lubię tą robotę akurat i...
2: Lubisz dłubać w drewnie?
3: Tak jest.
2: Drewno jest cierpliwe.
3: No jest cierpliwe, ale my żyjemy w takim świecie, w którym niewiele rzeczy możesz wziąć do ręki po skończonej robocie, nie? A meble, one są powiedzmy bardziej wymagające niż skrzynka do jabłek. Każdy stolarz, który praktycznie, nie wiem, robi kuchnię, no to wie, o czym mówię, że każde pomieszczenie jest inne, każda kubatura jakby tego pomieszczenia, to 3D jest inne i wyzwania są inne, dekory są inne, więc możliwość skończenia czegoś i na końcu zobaczenie, wiesz, w oczach powiedzmy odbiorca, szczególnie to są kobiety, też trzeba powiedzieć. Takie zadowolenie, czyste szczęście, bo akurat przy kuchniach one największą taką mają swoją rolę, jeżeli chodzi o odbiór. No to też jest taka przyjemna sytuacja właściwie dla wykonawcy, że masz, zrobiłeś, jest okej.
2: Okay, czyli rozumiem, że jak wychodzisz po skończonej robocie od klienta, w cudzysłowie teraz mówiąc, to każda pani jest zadowolona z twojej usługi.
3: Ja ci powiem, jakkolwiek to brzmi, wiesz, dwuznacznie, akurat w przypadku kuchni, o ile ją masz na myśli,
2: tak, to tak mówimy jest. Cały czas o kuchni.
3: Tak jest.
2: Sebastian, płyta Go Dot, tutaj spotkaliśmy się, aby o niej porozmawiać. 20 lat to szmat czasu, twoja kuchnia, nie wiem, czy ma 20 lat, czy nie,
3: wiesz,
2: ale...
3: Co? Ale to jest ciekawa sytuacja. Prawdopodobnie chyba to gdzieś tam się razem. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś wiesz, nemezis z tym związany, bo to byłoby smutne. W zasadzie to wtedy musiałbym robić kuchnię średnio co 3 lata, bo chciałbym przynajmniej co tyle nagrywać płytę.
2: Go Dot, litera D łączy w nazwie płyty dwa słowa. No bo ja to tak starałem się jakoś rozkminić po swojemu, wiesz. God i Dot, czyli Bóg i kropka. God i Dot. Go Dot, czyli silnik do tworzenia gier trójwymiarowych i Go Dot to też postać nierzeczywista, na którą się czeka, lecz która nigdy nie nadejdzie. Które z tych sformułowań dotyczy twojej płyty?
3: Wiesz co, jest to na pewno trochę prowokacja. Na pewno nawiązuje też w dużej mierze do sztuki Becketta, czekając na Go Dota. Niemniej już tą rozkminkę, którą ty zrobiłeś, już ją też słyszałem. My próbujemy tą płytą opowiedzieć taki trochę brak tego, co w muzyce jakby ostatecznie dla nas jako też odbiorców jest takim dojmującym elementem jakby współczesności. Brakuje trochę takiego ducha. No chcieliśmy raz, że tego ducha więcej wprowadzić tą muzyką, a element w sumie taki beketowski, że czekając na Godota, czyli kogoś, kto nie nadchodzi nigdy, w pytaniu to zostawiamy. Ta duchowość nie musi być przypięta do ani do Boga, ani do czekania za Bogiem. Przejawia się ta duchowość zupełnie inaczej niż, nie wiem, 100 lat temu czy 200 lat temu. Możemy szukać ją na własny sposób i tyle.
2: Chciałeś razem z chłopakami z zespołu tchnąć ducha w muzykę i w tę płytę. Ty wierzysz w duchy?
3: W duchy, wiesz co, nie. W duchy nie. Uważam, że wiesz, w dobie fizyki kwantowej, w ogóle fizyki współczesnej, która daje nam takie potężne narzędzia, aby niekoniecznie się podpierać szczędziwymi jakimiś tam, wiesz, istotami, którzy tam sprawują nad nami pieczę. Mamy o wiele większe, ciekawsze właściwie możliwości, aby poszukiwać

0: 10 utworów, 10 różnych uczuć, o których teraz rozmawiamy z Sebastianem Makowskim z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Każdy ma swoją historię. Do tych wszystkich ty sam napisałeś teksty.
1: Tak jest.
0: No to w takim razie, z płyty Godot. Pierwszy numer, który otwiera tę płytę, zatytułowany Diament, a właściwie Diamentowe Serce. O czym opowiada Diament?
1: Diament jest najprostszą formą wypowiedzenia takiej myśli, że w sumie jedyne, co mamy i o co powinniśmy dbać, bo dbamy o różne rzeczy w życiu, powinniśmy po prostu zadbać o serce, żeby ono było zawsze dla nas dobre. Wiesz, my z biegiem czasu, my trochę kombinujemy sami ze sobą. Idziemy w jakąś konfrontację z życiem, z ludźmi i trochę próbujemy też się obracać według pewnego jakby takiego sprytu życiowego. I jest takie powiedzenie, wiesz, jak patrzysz w otchłań, pamiętaj, że otchłań też patrzy w głąb ciebie. A więc jak zaczniesz za dużo kombinować ze sobą, będziesz cwaniaczu, żeby osiągać pewne cele, to nawet nie wiesz, że na przykład po 5-10 latach też się zmieniasz, jesteś innym człowiekiem. Wydaje mi się, że jedynym takim skarbem to jest właśnie to serce, że jeżeli będzie miało zawsze głos taki czysty, mocny w nas, to będzie nas chronić. To jest troszeczkę kwestia sumienia, no ale sumienie jest mniej sexy, sumienie jest mniej wymowne w treści, ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jeżeli będzie to, powiedzmy, na poziomie takiego diamentu, czyste i twarde, to może będziesz miał jakąś stratę w życiu, może nie zawsze osiągniesz to, co chcesz, może nie osiągniesz tego celu, który gdybyś był bardziej perfidny albo na przykład bezwzględny, byś go osiągnął, ale gdzieś na koniec dnia wydaje mi się, że będziesz miał przyjemne poczucie, że no masz ten skarb w sobie, nie?
0: Moulin Rouge, ach, paryski kabaret mi się teraz przypomniał. Śmiało można zatańczyć kankana.
1: No jest taka siekiera, ta płyta jest tak skonstruowana, że jak dojdziemy do końca, to nam wyjdzie taki jasny obraz, ale na tą chwilę trzeba powiedzieć, że utwory troszeczkę idą na zasadach takiej kontry, czyli śpiewaliśmy o diamencie, a Moulin Rouge dotyka powierzchowności, która jest dookoła nas, że możesz nie nabyć umiejętności wchodzenia w głębokie relacje, to Moulin Rouge możesz tak zahuczeć te emocje i ta piosenka też jest taka hucząca, mocna, ten język francuski jeszcze specjalnie został dorzucony, żeby jeszcze wzmocnić po prostu ten element.

0: Znasz język francuski?
1: Absolutnie nie. Nie znam języka francuskiego, słuchaj, ale tak się uparłem, bo lubię język francuski, więc się uparłem, że jeden z utworów, który będę wykonywał kiedyś w przyszłości, będzie miał właśnie język francuski. No więc to się jakoś tak fajnie nam tutaj powiązało z samą estetyką Moulin Rouge i to, co powiedziałeś z kankanem i w ogóle z tymi skojarzeniami dookoła, czyli takiej rubasznej trochę zabawy. To jest takie wyczyszczenie serca do cna, ale w sumie niewiele potem pozostaje, nie?
0: Pozostaje nadzieja. Zrodzony z nadziei.
1: I teraz zaczynasz kombinować dobrze. Ta płyta właściwie i te poszczególne tytuły też wprowadzają nas w taką historię, że my się zmieniamy i najpiękniejsze w człowieku jest to, że się możemy zmienić. Jak ktoś posłucha Zrodzonych z nadziei, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie jest jakiś religijny utwór. Mhm. Też nawet nie jest do końca utwór o Bogu w tym znaczeniu, o którym ludzie zwyczajowo myślą.
0: Choć tak może się wydawać. Może tak się wydawać po tytule tego utworu Zrodzony z nadziei, ale również i po okładce płyty.
1: Może się też tak wydawać, ale Godot cały czas powinien być takim drogowskazem i taką czujką, bo to też jest takie oddanie hołdu gościowi,

0: ludzie zwyczajowo myślą.
1: Choć tak może się wydawać, może tak się wydawać po tytule tego utworu, Zrodzony z nadziei, ale również i po okładce płyty.
0: Może się też tak wydawać, ale Godot cały czas powinien być takim drogowskazem i taką czujką, bo to też jest takie oddanie hołdu gościowi,

0: Grając na Godota, to się zobaczy taką genialną zdolność takiego języka bardzo wyczyszczonego z ozdobników i mówiącego wprost, jak strasznie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, poszukując po prostu tego Boga. Czymś innym jest, wiesz, mieć pewność, że On jest, a czymś zupełnie innym jest być nastawionym ciągle na taką obecność w tajemnicy jakby życia, nie? Bo ja właściwie to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że płyta ma taki przydźwięk trochę, że ktoś mógłby powiedzieć, że taki jakiś ultrakatol właściwie, nie? To tam jest, tam w nim drzemie, ale tak nie jest. Ja po prostu jestem człowiekiem, który, nie wiem czy to masz, ale lato, wyjdziesz sobie powiedzmy na polanę albo nawet w mieście, no w mieście to się nie uda, ale bo to musi być jednak...
1: Musimy wyjechać z betonowego lasu.
0: Tak jest i musisz spojrzeć w niebo i patrzysz w te gwiazdy i po prostu...
1: Ja tak mam w nocy najczęściej. U mojej babci totalna wiocha, nie ma w ogóle świateł miejskich, nic, zero, wokół masz las. Wyobraź sobie teraz, że patrzysz w niebo i widzisz miliony, setki milionów gwiazd na niebie. No i wtedy czuję takie wewnętrzne katarzis delikatne i coś mi się też wydaje, że nie jesteśmy chyba w tym kosmosie sami.
0: I musi się tak, wiesz, podczepić pod tą energię, nie? Mm-hmm. I to obcowanie z tą energią, ty nie musisz tam sobie konkretyzować tych rzeczy, czy taka religia, czy taka, czy śmaka, czy w ogóle jakakolwiek religia. Wystarczy, że po prostu jako człowiek, jako taki ssak trochę, któremu jest dane doświadczyć inaczej, powiedzmy, tego nieba, kosmosu i gwiazd niż na przykład, nie wiem, żółwiowi, bykowi, po prostu nawet małpie, masz zdolność, nie wiem, może dzięki korze nowej, którą masz, złapać zupełnie inny namysł nad swoim życiem i nad całą resztą. I to jednak ciebie ustawia inaczej, wiesz, tak wibracyjnie do swojego życia, nie?

0: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki gościem Radia SK.
1: Ale ja.
0: Zazdroszczę ci włosów. Ja ich nie mam.
1: Ale powiem ci, że już powoli czoło zaczyna wygrywać się jakby z całą resztą.
0: Do czego zmierzam? Czy lubisz czuć wiatr we włosach? Jak wieje.
1: Szkoda.
0: Jak wieje.
1: A, tu cię mam. No rozumiem. Ale w sumie szkoda, że nie ma Piotra, bo on znowu jest Harley'owiec stary, więc no. Idealnie można by jego było zapytać o ten tytuł.
0: Wieje. Zaznaczę tylko, że to jest czwarty numer na waszej płycie Godot, zespołu Ptaki. Inspiracją był widok rozhuśtanej wiatrem żaglówki.
1: Akurat nie, ja mam za sobą taką historię, że znajomy mnie zaprosił swego czasu na podróż na Bornholm. Zawsze pływałem takimi, wiesz, żaglóweczkami.
0: Pięknie po prostu, tam jest.
1: Ale w sumie ja pływałem zawsze, wiesz, w strefie jakby lądu, nie? I wydawało mi się, że jestem mocny, nie? My wypłynęliśmy i trafiliśmy w jedną stronę sztorm i w drugą było stronę sztorm. I ja przetestowany na wszystkich tam wesołych miasteczkach, bo uwielbiam w zasadzie wszelkiego rodzaju dziwactwa takie dynamiczne, wydawało mi się, że jestem mocny, ale wypłynęliśmy, cofnąć się nie mogliśmy, więc ja po prostu byłem wiecznie za burtą, już nie było czym, a jednak cały czas te sprzęty były, ja byłem tak wykończony i jeszcze do tego wszystkiego...
0: Wszędzie mnóstwo wody, a ty odwodniony.
1: A ja odwodniony, dokładnie, tak? Przed sztorm, słuchaj, mieliśmy taką akcję tam, że już panowie zaczęli mieć takie aparaciki sobie tam wieszać na szyi, gdyby się tam, wiesz, wszystko powywracało, żeby była zdolność, ale fajna historia pod tym kątem, że ludziom takim nowoczesnym, że tak powiem, nie jest do końca dane takie, wiesz, ekstremalne jakieś przeżycia. Na przykład na takiej żaglóweczce jesteś od lądu 5 godzin i tu 5 godzin, dookoła nic i naprawdę to jest opcja.
0: I nawet jak umiesz pływać, to i tak to ci nic nie pomoże.
1: Tak, jak zobaczysz tą falę właściwie, taką duże masy wody, które po prostu się przemieszczają, żaglówkę, która ma co chwilę odkrywaną i tą śrubę napędową, bo my nie mogliśmy już na żaglu płynąć, a silnik nam się też po prostu popsuł. To kręć się wokół tego powiedzenia, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to w sumie wracasz później taki, wiesz, ozdrowiały z wielu swoich kłopotów, wiesz, o co chodzi, nie? Że tobie się wydaje, że tu jest problem, tam jest problem. A tak naprawdę, wiesz, my dużo problemów nie mamy, jeżeli jesteśmy zdrowi, mamy co tam do gara włożyć.
0: Jak nie kapie na głowę, to jest najważniejsze. Tak. Jak jest zdrowie, no to też trzeba się cieszyć.

0: sierpień, czyli kolejny wasz numer, piąty na płycie Godot, to jest spacer po rodzinnym mieście. Często lubisz wracać w te rodzinne strony.
1: Lubię. Człowiek łapie taki sentyment do miejsca, z którego pochodzi. Ja jestem z Bydgoszczy, a przez to, że mieszkam w takim trakcie, że mogę sobie wracać bulwarem Brdy, rzeki bydgoskiej, to bywały bardzo często takie momenty, w którym jak wracałem po jakichś tam nocnych, pubowych sobie historiach na chatę, to przestałem wracać taksówką, a zacząłem wracać po prostu na pieszo. I się łapałem na tym, że nawet powód wyjścia na miasto był związany ze spacerem po prostu nocnym, bo wiedziałem, że będę wracał, nie? Więc
0: to było takie romansowanie z tym miastem.
1: Tak jest. Też się trochę uparłem u chłopaków, zależało mi, żeby teledysk zrobić do tego u siebie w mieście, żeby tą ścieżkę, którą śmigam, też pokazać, bo te wszystkie miejsca, które ja tam mijam, to są też miejsca, z którymi są związane określone historie, więc to jest taka sentymentalna podróż i powrót i podejrzewam, że każdy, kto wraca z swojego miasta ulicami, wiesz, gdzieś tam osiedlami, ma te swoje jakieś tam zaułki, przejścia, ma dokładnie podobne stany i wie, o czym mówię, nie? Że jeżeli pójdziesz, tak się zanurzysz sam w sobie, to masz taką przyjemność łażenia po swoich kątach. No.

0: Jak byłeś młodym chłopakiem, latałeś w krótkich spodenkach, o czym marzyłeś?
1: Wiesz co, nie miałem chyba jakichś marzeń, wiesz, zmierzających w kierunku na przykład za 10, 15, 20, 30 lat.
0: Będę śpiewał w rockowej kapeli.
1: Nie.
0: Nie.
1: Mm-mm, absolutnie. Bo ja jestem chłopakiem, który grał na gitarze akustycznej od samego początku. Ja nie byłem z tych, którzy kupują gitarę elektryczną i naparza Henriksa. Byłem z tych, który zaczyna grać na gitarze, nie dlatego, że mi ktoś ją kupił, tylko moja siora, bo mam dwie, dostała od babci na przykład w prezencie gitarę i to ja jej podkradałem, a ona raczej tam za bardzo nie grała. Potem w konsekwencji chciało się grać na tej gitarze, więc grałem na ulicach. I to były pierwsze pieniądze, które zarobiłem. Jeździłem sobie do Torunia, do Trójmiasta często przyjeżdżałem.
0: I dużo można było wyciągnąć kasy z takiego grania?
1: Wiesz co, w tamtym czasie to byłem, wiesz, szczęśliwy, no. Co ci powiem, no dzisiaj bym powiedział, że to są małe kwoty, nie? Ale bywały sytuacje, już nawet później, to była dosyć konkretna kasa, nie? Jak się trafiło i przyjechało...
0: Parę stówek?
1: Ja już nawet tego nie potrafię przeliczyć, ale na dzisiaj powiedziałbym, że byłem w stanie przyjechać z racji tego, że moja mama pracowała na PKP, była pracownikiem PKP. Ja miałem bilet darmowego przejazdu, więc jako młody chłopak mogłem sobie pojechać gdziekolwiek, gdzie bądź, z tą gitarą i chętnie jeździłem właśnie do Trójmiasta, bo tutaj najwięcej się można było zarobić. I w Sopocie na Monciaku, jak się, wiesz,
0: no tak.
1: To miałem taki, wiesz, futerał, otwierałem ten futerał, miałem taką swoją kartkę zapisaną, nie, że zbieram na piwo czy na coś, tylko miałem coś takiego napisane, jak badam współczynnik wrażliwości. Miałem wzór na to, słuchaj, ilość przychodzących osób, ilość wrzuconych pieniędzy, więc to były komiczne sytuacje, wiesz, bo masa ludzi to łapała tak z przymrużeniem oka, ale były takie starsze jakieś panie, które przychodziły i patrząc, wczytując się w to wszystko, no chciały zdać ten egzamin, rozumieć, czy ona ma jednak tą wrażliwość, nie, i tam wygrzebywały te ostatnie swoje miedziaki. No, cieszę się, że to miałem, że masz też taką historię opowiedzianą na różnych płytach, wydartą trochę z ulicy. To mi się akurat przydało i jestem tak jakby sobie wdzięczny za to, że nie spaniałem i w niektórych sytuacjach miałem wątpliwości, czy to robić. Właściwie ja to robiłem.
0: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Rozmawiamy o najnowszej płycie Godot, Małpi Gaj. Numer 6. Lubisz skakać po drzewach.
1: Jest to, zdarzało się.
0: No.
1: Nawet przechodzić z brzozy na brzozę. Ja jestem takim, wiesz, chłopakiem prowincjonalnym, uwielbiam właściwie wieś. Za młodu mieliśmy taką zabawę z moim kumplem Romanem. Bardzo często na brzegach lasu są takie elastyczne drzewka i można...
0: Samosiejki tak zwane.
1: I można je bardzo mocno nagiąć do kolejnego drzewa, więc oczywiście można było się przemieszać z drzewa na drzewo, dopóki nie pomylisz tego z sosną i na przykład nie złamiesz tego czubka i po prostu nie poleżeć prosto na łeb. I takich historii kilka mieliśmy, ale akurat Małpi Gaj jest zupełnie o czymś innym. Znaczy chcieliśmy ucelować taką metaforę, aby się za bardzo nie przejmować tym, co się dookoła nas dzieje, a szczególnie w polityce, bo zawsze wydawało mi się, żyłem w przeświadczeniu, że powinniśmy mieć jakąś taką czynną, aktywną zdolność wypowiadania się o pewnych sprawach, żeby kształtować tą rzeczywistość dookoła nas, ale zobaczyłem przez ostatnie, powiedzmy, takie 7 lat, co jednak z nami robi trochę polityka. Z ludźmi zobaczyłem, jak się bardzo mocno konfliktujemy, że nie mamy zdolności operowania taką wyświechtaną tolerancją, o której tak często dużo mówimy, a jednak się za te łby bierzemy. Jakoś tak nas bardzo mocno rozgrywają, mam wrażenie. I z prawa, i z lewa. I dlatego Małpi Gaj został napisany

0: o to, aby mieć tą zdolność życia swoim prywatnym marzeniem i tak iść przez życie. Idź za głosu, jak potrzebujesz, w sprawach polityki, ale jednak bądź przytomny i nie da się rozgrywać.
1: Bo to, co jest najważniejsze, to miłość, a można ją odnaleźć w takim miejscu jak jaskinia, załóżmy. Jaskinia, czyli numer 7 na płycie Godot.
0: No i tutaj dotykasz, wiesz, takiego już bardzo fajnego, wrażliwego momentu na tej płycie, że pierwsze miejsce, gdzie się kojarzy nam jakby kolebka ludzkości, to jest właściwie jaskinia, nie? No. Teraz sobie tak wyobraź sytuację, że dawno, dawno temu, tak się cofając nawet paleontologicznie w tył jakby ludzkości, zaczyna się pojawić taka architektura trochę duszy, nie? I architektura też emocji. I myślę sobie, że tamta bliskość się rodziła jako pierwsza. Mieliśmy zdolność ospalić tam to ognisko i nie wiem, kogoś przytulić, nie tylko do takiego zmysłowego zaspokojenia swoich potrzeb, i być może ta bliskość, to uczucie, tam rodząc się, jako jedyne daje ci formę satysfakcji i spełnienia, bo kimkolwiek byś nie był, jakąkolwiek rzecz w życiu byś nie robił, czy będziesz dziennikarzem, muzykiem, hydraulikiem, stolarzem, dyrektorem i tak dalej, będziesz biedny, bogaty, raz tak, schorowany czy nie, ale jeżeli będziesz miał cały czas silnie obecną bliskość kogoś i miłość, to nigdy nie powiesz na koniec, że to życie było złe i zmarnowane. Nie będziesz żałował niczego.

0: Może to, co teraz powiem, będzie trochę smutne, ale kiedy człowiek umiera, nie chce tych pieniędzy, tych pucharów, tych wszystkich płyt, tych gitar, które miał. Tak naprawdę całe nasze życie, które prowadzi do jednego, bo wszyscy, wiadomo, spotkamy się w jednym punkcie, to w tym samym punkcie będziemy oczekiwać tylko jednego, drugiego człowieka, powrotu do tej jaskini, czyli do tej prawdziwej, czystej miłości.
1: Tak jest. Szkoda było zmarnować to, co powiedziałeś, że jaskinia też jest takim efektem trochę artykułu, który dawno temu przeczytałem. To był artykuł spowiednika, który po prostu trafia do miejsc, gdzie ludzie są już w opiece paliatywnej albo w hospicjum i rozmawia z różnymi ludźmi, którzy mieli różne życia. Te role, które nam jakby świat daje, życie daje, one są po to, żeby wypełnić tą grę, na którą się umówiliśmy, że mamy to życie, mamy ten świat, żeby ono jakoś szedł do przodu, z postępem się rozwijał, no to mamy pewnego rodzaju rolę. Czyli ktoś jest tam dyrektorem, ktoś jest artystą, ktoś ma jakąś inną funkcję, ale potem właśnie, jak powiedziałeś, wszyscy trafiamy w jedno miejsce. Ten spowiednik powiedział, że wszyscy jakkolwiek różnie oceniają swoje problemy, to na końcu przewija się ta jedna myśl. Zmarnowałem za dużo czasu na te rzeczy, które w tej grze były niby istotne, niby. Mm-hmm. Ale każdy, wiesz, w sumie nic by nie stracił, gdyby odpuścił trochę pewne rzeczy, nie?
0: A mógłby nawet więcej zyskać.
1: Mógłby jeszcze więcej zyskać, ale największym elementem to jest strata taka czysta w bliskości. Jesteśmy coraz bardziej samotni. Więc jest jakiś ubytek w nas, czegoś nie zauważamy bardzo ważnego, co powoduje, że do takiego wniosku dochodzimy. I o tym jest stupor. Bo stupor jest właściwie historią gościa, który jedzie samochodem, staje na światłach, jest czerwone, zapala się zielone i on nie jest w stanie ruszyć po prostu z tego miejsca. Mimo że ten strumień życia go popycha dalej, bo on...
0: Dlaczego nie chce jechać, skoro ma zielone?
1: No właśnie. Tam też jest odwoływanie do miłości w refrenie, takiej miłości nauczonej od mamy. Ma właściwe kierunki nadane, ma właściwe źródło w sobie, ale nie potrafi jakby w to życie wejść z taką prawdą, którą wyniósł z domu, czyli z miłością, która właściwie powinna w nim kwitnąć i się przejawiać także w relacji, nie wiem, z kobietą, albo na przykład mieć poczucie takiego szczęścia i spełnienia, że jest we właściwym miejscu jakby w swoim życiu. Gdzieś w tym wszystkim, w tej grze bardzo często popełniamy błąd i to jest tego rodzaju jakby taka próba wrzucenia namysłu w tym utworze stupor.

Świat wydaje ci się, że stanął na głowie, wywrócił się do góry nogami, jak teraz patrzysz na to wszystko. Kiedyś, żeby umówić się z dziewczyną, doznać tak zwanego pięknego uczucia, którym jest miłość, trzeba było stać przed domem, czekać aż przyjdzie, trzymać w ręku kwiaty, a teraz wystarczy wejść na Tindera, załóżmy. Czy przeraża cię to, że chcemy, żeby w życiu było nam łatwiej,

0: ale czy jest nam dzięki temu lepiej?
1: O, widzisz, to jest bardzo ważne. Dokładnie używasz słów. Tak jak mówisz, ten świat przyspiesza. Nie mamy zdolności tego przetworzenia na tyle, aby ocenić ostatecznie, czy to jest dla nas dobre, czy nie. A zwróć uwagę nawet, jakie się sytuacje przytaczają takie brudne przez internet, kiedy te historie po prostu mają taką w sumie niefajną ścieżkę kojarzenia tej miłości od najmłodszych lat. Młodzi dużo tracą, że nie mają tej zdolności takiego doświadczenia, jak my to mieliśmy. Nie? Mm-hmm. Znaturalizowanego podejścia do tych rodzących się pierwszych mgławic, że tak powiem, w naszym serduchu. Nie?
0: Tak, żeby na początku spotkało się ze sobą serca, żeby to było takie właśnie inne uniesienie, a nie od razu cielesne. Sebastian Makowski, płyta Godot zespołu Ptaki, no i 9 numer na tej płycie, tytułowy numer tej płyty, Godot. Jeżeli nie słyszeliście nigdy głosu Boga, to w tym numerze usłyszycie. To prawda?
1: To utwór absolutnie, wiesz, na zasadach takiej prowokacji, ponieważ rzeczywiście w pierwszej zwrotce mówi sam Bóg, ale to jest pokazanie właściwie w tym utworze, że jeżeli już próbujemy o czymś myśleć, próbujemy tego dotknąć, to robimy to tylko takim językiem, jaki jest nam dany. I wiesz, pewnego rodzaju tradycje, kultury pozwalają nam tej tajemnicy dotknąć, a więc to jest taka próba skorzystania z tego języka w zwrotkach, tylko po to, żeby wyśpiewać w refrenach swoją postawę. Chyba nawet nie tylko też swoją, bo właściwie mało mówimy dzisiaj o Piotrze Łukaszewskim, a to też trzeba dwa słowa powiedzieć. Tak. Produkował tą płytę i wspólnie ją w jakiś sposób prowadziliśmy na poziomie takim wrażliwościowym i przy tym utworze obydwaj stwierdziliśmy, że w sumie najlepszym tytułem dla płyty będzie dlatego Godot, ponieważ my wszystkimi utworami zmierzaliśmy do tego Godota. Człowiek po prostu jako istota taka szukająca cały czas sobie tam ścieżki takiej życiowej ostatecznie zaczyna siebie porządkować, kiedy dostrzega jednak swoją małość w kosmosie, że mamy oczywiście ambitną drogę rozwoju, ale w pełni ludźmi się stajemy wtedy, kiedy mamy taką zdolność, aby dotykać tej tajemnicy w sposób piękny. Tak jak wracamy do tej twojej polany, tego lasu, o którym mówiłeś, że wychodzisz i spojrzysz w niebo, nie wiem, u babci, to masz takie głębokie, wypełniające ciebie poczucie obecności i uważności, jakby, rozumiesz? I to jest takie coś, co ci wystarcza. Już nie musisz powiedzieć, kto to jest, ale już jest tym silnym stanem. I ten Godot właściwie do tego nawiązuje o tyle ciekawie, że czekając na Godota, ta postać jest nierzeczywista i wątpliwa, to w naszym przypadku akurat ona jest tak wyśpiewana z dużą wiarą i nadzieją. No więc 9 utwór Godot.

0: Dziewiąty godot, ale żeby do tego godota dojść, żeby go doświadczyć, żeby go zauważyć, żeby go poczuć w sobie, to przez to życie trzeba przejść na słodko i przez piekło.
1: Przez piekło. No i to w zasadzie, wiesz, domyka nam tą całą historię w sposób, wydaje mi się...
0: Tu jest ten dot, czyli ta kropka.
1: Ta kropeczka, zgadza się. Cokolwiek bym tutaj dużego nie próbował rzeźbić i opowiadać, to być może się na końcu okazać, że wiesz, ja się dzielę swoim snem, bo ta piosenka Na słodko przez piekło fajnie się tam według mnie kończy, ponieważ opowiadam tam szumnie, co nie zrobię, jakiej postawy bym tam nie miał, to wiesz, jestem skłonny tą postawę mieć, jestem skłonny twierdzić, że w niej wytrwam, dopóki mnie jakby nikt nie obudzi, nie? Mam ileś tam miliardów ludzi, każdy ma jakiś tam pomysł na to życie, każdy ma odpowiedź na tą tajemnicę, co tam nami czuła być może, każdy z nas ma tam swój sen, nie? I my tak się dzielimy trochę tym snem, trochę dzielimy się tym poglądem na różne rzeczy i może się okazać, że się wszyscy mylimy, nie?
0: Komu dziękujemy? My tutaj rozmawiamy z Sebastianem Makowskim, ale tak. Przecież jeszcze do tego cudownego dziecka, jakim jest ta płyta Godot, przyczynili się również i twoi kumple z zespołu. Tak.
1: Ta płyta jest o tyle fajna, że wiesz, ona jakby się rodziła w taki sposób fraktalny. Ona się pojawiała nie z jakimś tam grubym planem, tylko to po prostu rosło cały czas i my sami ją obserwując, widzieliśmy jakieś takie zaskakujące dla nas historie.
0: Bo no bo to jest płyta, którą pisało życie.
1: Naprawdę, tak? W tym przypadku ta historia się przetoczyła. Na płycie też bierze udział syn Piotra Łukaszewskiego, Mikołaj Łukaszewski. Chłopak, który do kolana mi sięgał, kiedy graliśmy koncerty jeszcze w tamtym czasie. Wchodził czasami na scenę z taką atrapą gitary, udawał, że gra.
0: Mikołaj
1: Łukaszewski. No, jak ktoś tam cierpliwie sobie wytropi to na YouTubie, jest taki koncert, gdzie Mikołaj wchodzi w Pruszczu bodajże Gdańskim i gramy Zaklęty Dom i stoi taki mały, wiesz, gzup, gra i teraz na Poland Rocku jako już normalnie muzyk tego zespołu, świetny gitarzysta, stoi i gra Zaklęty Dom, podpięty.

0: Ojciec synem.
1: Ojciec synem, mówię ci, petarda w ogóle. Historia, wiesz, naprawdę wzruszająca. Przy czym oczywiście też Marcin Kłosowski, basista, który nagrał wszystkie linie basu. Gra z nami teraz i pewnie będzie grał też również koncerty Konrad Ciesielski. I oby nam przyszło też grać w takie koncerty, w którym będzie można odpalić Hammonda, to wtedy będziemy zapraszać jeszcze osobę, która też nagrała tutaj świetne partie klawiszowe. Mariusz Neyman.
0: Zapraszamy również na media społecznościowe, bo macie, prawda? Tak. Instagram i Facebook.
1: I tam śledzić wszystko, jeżeli będą jakiekolwiek koncerty, no to będą tam ogłaszane, więc zachęcamy jak najbardziej.
0: Tam również dowiecie się wszystkich szczegółów na temat płyty Godot, bo tam również są wrzucone odpowiednie posty na ten temat. Jeżeli chcielibyście oczyścić swoją duszę, to powiedzieć wam muszę, że do odtwarzacza trzeba wrzucić ten oto krążek Godot, formacja Ptaki, a ja miałem przyjemność rozmawiać z frontmanem Sebastianem Makowskim, któremu serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: Również dziękuję.
2: Magazyn muzyczny.
0: Bardzo teraz zrobi się autentycznie, prawdziwie i muzycznie. Tak z serduchem, ponieważ odwiedził nas duet z ogromną energią, ale także szczerością. Patrycja Nowicka i Krzysztof Jarosz, czyli Red Lime. Witajcie serdecznie, cześć.
3: Cześć, cześć.
4: Co za piękna zapowiedź.
3: Wow. No, naprawdę, mam ciarki.
0: No to zacznijmy, ale od początku. Skąd w ogóle się znacie? Jak to się stało, że powstał Red Lime? Czy graliście razem w jakichś projektach? Czy to kompletnie świeża współpraca?
3: No, my się już tutaj śmiejemy, bo to jest taka historia, którą jak na scenie opowiadamy, to potrafimy się pokłócić.
4: Tak, oficjalnie przedstawiamy to tak, że jedno z nas prowadziło jam session i drugie chciało się dołączyć, ale usłyszało nie.
3: No to bardzo to skróciłeś. Ja może rozwinę jednak. Poszłam sobie do fabryki Nurblina na jam session, który właśnie Krzysztof prowadził. Pomyślałam sobie, kurczę, może to jest dobry moment, żeby się przełamać. Ja zawsze jestem taka perfekcjonistka, więc jak to bez próby wyjść na scenę? No więc uznałam, dobra, może to jest moment, żeby wyjść z tej strefy komfortu, jak to ładnie przyszło nam nazywać. Poszłam na backstage gdzieś tam do Krzysztofa, żeby zapisać się, bo też tak powiedział pod koniec seta, podchodźcie, zapisujcie się i będziecie mogli sobie wystąpić. No więc grzecznie potuptałam sobie tam na ten backstage i mówię, dzień dobry, bo ja bym chciała, czy tutaj do ciebie mogłabym zapisać się. No i Krzysztof tak na mnie spojrzał, a co byś chciała zaśpiewać? Ja chciałam zaśpiewać, co chciałam zaśpiewać?
4: Zombie.
3: Zombie, tak. O, ja mówię, a, chciałam zaśpiewać zombie. A on do mnie, zombie? Ja mówię, dałoby radę? No dałoby. I zaczął gadać z kimś innym, w ogóle mi olał. Taka wkurzona. Wracam na tę salę, tam akurat byłam z kimś. Wiecie, jak ten gościu mnie potraktował? Taki hop do przodu, taki gitarzysta, ho, ho, ho, ho, nie? A ja go wyczaiłam już
4: trochę... Chochoszek.
3: Tak, chochoszek. A ja go już wcześniej wyczaiłam na scenie i go sobie zdążyłam nagrać, wrzucić na story, zobaczyłam, kim jest, bo naprawdę zaimponowała mi jego gra. Ja też gitarzystka od dzieciństwa, bo tak też zaczynałam swoją przygodę z muzyką, chociaż w sumie wcześniej śpiewałam, ale potem gitara przyszła, więc co?

0: Jeszcze nie, bo wiem, co powiesz, ale godzina druga. Jest godzina druga w nocy. Krzysztof reaguje na moje story, na którym jest oznaczony, i mówi do mnie: o, a czemu razem nie zagraliśmy? A ja mówię: taki mi tutaj no osesek się trafił.
1: No tak, ja muszę tutaj
0: opowiadać.
1: Nie, ja muszę to wyjaśnić trochę, bo może tutaj słuchacze nie znają kontekstu. Akurat ten jam session był w innym klimacie. To były piosenki funkowe, takie bardziej dla muzyków, żeby poimprowizować, czy właśnie około jazzowe, a rockowe to były trochę takie niemile widziane.
2: A to Zombie, The Cranberries.
0: Ale ja przepraszam, wydawało ci się, że jak przyszła taka patka wariatka, może naprawdę położyć ci jam session i pomyślałeś, że mogę to zrąbać. Przyznaj się, bo jeszcze mnie nie znałeś.
1: Nie pamiętam.
0: Aha.
1: To, że cię nie wywołałem ze sceny, to było spowodowane tym, że była naprawdę długa kolejka i tam trzeba się naprawdę wciskać.
0: Trzeba się bić.
2: Mimo to tworzycie Red Lime. Jak to się w końcu stało, że powstał ten zespół i powiedzieliście: ej, kurczę, musimy stworzyć coś razem?
1: To właśnie było tak, jak Patrycja mówiła, że oznaczyła mnie w swojej rolce na Instagramie i skojarzyłem sytuację, że chciała zaśpiewać, ale się nie udało, jakoś zniknęła mi z pola widzenia.
0: Tak.
1: Napisałem, dlaczego nie zagraliśmy.
0: A ja mówię, bo mnie olałeś.
2: Ale tak. Teraz już nie, bo napisał, czy możemy się spotkać i zrobić coś razem.
1: A nie,
2: wspólnie.
0: A jeszcze było inaczej, bo to był taki moment, kiedy ja rozstałam się z wydawnictwem, w którym byłam songwriterką, więc mówię: kurczę, to może jest dobra przestrzeń ku temu, żebym właśnie jako osoba, która pisze teksty i melodie dla wokalu, plus właśnie producent pod postacią Krzysztofa, który też świetnie występował, widziałam to na własne oczy i przeżywałam, to w ogóle mnie wyrwało z butów, jak ja zobaczyłam, z kim on grał, i to nawet w Stanach Zjednoczonych, że gościu ma na koncie nawet występ przed samą Dianą Ross, no to wyrwało mnie to naprawdę z butów. I jeszcze okazało się, że produkuje muzykę. Może coś z tego fajnego wyjść.
1: Bardzo dziękuję.
0: Super, juhu.
1: Wypadałoby właśnie ciebie też jakoś przedstawić. Dla kogo pracowałaś?
2: Dla kogo?
0: Różne były tutaj historie.
2: Dla Diany Rose.
0: Z Piotrem Kupichą, z Phil, z Moniką Lewczuk. No różne nazwiska tutaj się przewijały w międzyczasie.
2: A spore nazwiska na polskiej scenie muzycznej.
0: To prawda. Fantastyczne doświadczenie. Dużo mnie nauczyło. To naprawdę trzeba potrafić wyjść z własnej skóry, żeby wejść w buty tego artysty, z którym się współtworzę. Więc tak naprawdę ta muzyka to też psychologia. Taki fun fact, jestem magistrem psychologii biznesu, więc się śmieję zawsze, że to się wszystko jakoś tak przecina. Natomiast no, z Krzysztofem, jak postanowiliśmy się spotkać i spróbować coś razem stworzyć,

0: zloty i upadki i mamy różną formę, tak, życiowo. Natomiast zawsze jedno ciągnie drugiego. To jest idealne, a ja nie dałabym rady naprawdę samodzielnie rozwijać takiej ścieżki muzycznej, bo zwyczajnie odkryłam w sobie, że potrzebuję takiego challengera i takiego wspólnego budowania odpowiedzialności, że gdzieś tam mamy coś wspólnego i lecimy.
1: Znaczy odkryliśmy chyba w sobie coś takiego, że nie mamy takiej motywacji, żeby rozkręcać własną solową karierę, ale kiedy właśnie jest odpowiedzialność za drugiego człowieka i tworzymy zespół i jest z kim właśnie porozmawiać, jest z kim się przecierać, dochodzi do jakichś takich konfrontacji, jeżeli chodzi o wizję,

0: To wtedy, co chodziłeś w glanach? To jest ten okres?
1: Tak. Tak, więc właśnie jakiś Black Sabbath i siedziałem. Nie byłem w stanie pojąć, skąd te dźwięki gitary się wzięły. Jak to brzmi, po prostu były takie magnetyzujące. Co zabawne, zacząłem od klasyki, słuchałem rock'n'rolla, a ostatecznie trafiłem na wydział jazzu. To w zasadzie też przez sąsiadów, którzy słuchali dużo jazzu. Także postanowiłem, że chcę kształcić się w kierunku muzycznym. Do wyboru mam albo klasykę, albo jazz. Wybrałem coś, co może mnie rozwinąć i co jest bliższe muzyki rozrywkowej. To mi na pewno pomogło i otworzyło głowę. Ktoś, taki profesor na studiach, powiedział mi, że teraz uczycie się jazzu, ale jak skończycie studia, będziecie grać to, co graliście przed studiami, tylko z nową jakością.
2: I to prawda.
1: I to się spełniło, chociaż po wielu latach, ponieważ te studia zostawiły mi taką skazę, czy tam drzazgę w głowie, że muszę równać do znajomych, do kolegów, którzy grają ten jazz i muszę grać muzykę ambitną. Miałem taką blokadę w sobie przed graniem prostych dźwięków. Zajęło mi to trochę. Proces.
0: A siła tkwi w prostocie. Prosty dźwięk, ale silnie postawiony, potrafi być o wiele trudniejszy niż dźwięk
1: Oczywiście. Zaśpiewany
0: z vibrato, zakombinowany z jakimś ozdobnikiem. Naprawdę, żeby dotrzeć prostotą, to trzeba mieć w sobie kunszt, jakąś wiedzę, świadomość tego, co się robi i jakąś wizję.
1: A jeszcze dodam, ostatecznie przed tym naszym rockowym graniem to był jeszcze funk.
0: To prawda. Podoba mi się bardzo twoja odsłona funkowa, wiesz? Bardzo lubię jak...
1: Żółta gitara, przemalowałem specjalnie gitarę na żółto, żeby być bardziej cool.
0: To jest hit.
1: Czapka z małpą.
0: To, jak już powiedziałeś o przemalowaniu gitary, to ja muszę to powiedzieć. Krzysztof jest złotą rączką, niesamowicie. On jeszcze naprawia te wszystkie gitary i potrafi przeprowadzić renowacje, modyfikacje. Ja tego nie ogarniam. Chłop potrafi rozkręcić tę gitarę w taki sposób, że już w ogóle jej nie przypomina. Jestem w szoku, że wie, co potem tam trzeba zrobić w tej elektronice również. Taki majsterkowicz, to jest niesamowite.
2: To zapytam, ile masz gitar?
0: O, dobra. O,
1: jest 15 będzie, różnego typu.
2: Do której jesteś najbardziej przywiązany, do której masz ogromny sentyment i najfajniejsze z nią wspomnienia?
1: No, jednak mam takiego woła roboczego do wszystkiego. Taka czerwona, z którą się właśnie poznałem z Patrycją.
0: I... Mówisz o tej, a to jest hit.
1: Tak, no.
0: Bo ja nie miałam świadomości. Patrzę na gościa, który ma czerwoną gitarę i jest ona obdrapana i mówię, rany, ale mi go szkoda. Taka postać, tak świetnie gra i taki ma ten instrument już zmarnowany. Po czym przychodzę do niego, mówię, jejku, ale jak to jest z tą gitarą? A on, co odpowiada?
1: To jest 2-letnia gitara i prosto z fabryki.
2: Niektórzy chodzą w podartych dżinsach.
0: Tak, ale masz rację.
2: Porysowaną gitarę.
0: Tak, i to był efekt w ogóle celowo, taka właśnie ucharakteryzowana.
1: No, ale widzę, że do tej pory nie jesteś w stanie tego
0: zrozumieć. Nie, no nie mogę tego przełknąć, bo cały czas sobie myślę, że tak mi ciebie szkoda. I po prostu.
2: Krzysztof, ty grasz na gitarze, a ty, Patrycja, coś tam brzdąkasz, grasz również na gitarze. Jaka jest twoja historia, jeżeli chodzi o muzykę?
0: Moja historia jest taka, że ponoć tupałam mamie w brzuchu już, tam ponoć niezłą rewolucję robiłam, jak tylko jakaś muzyka była włączona z zewnątrz. Natomiast jak byłam w wieku żłobkowym, no to zaczęłam śpiewać i potem w przedszkolu również, ale lekarz foniatra, w związku z tym, że miałam cały czas chrypkę, powiedział, że ja nigdy nie będę mogła śpiewać. Nigdy. Nie ma szans. W ogóle...
2: To był lekarz foniatra, który na studiach nie uważał, tylko ściągał.
0: Tak. Dzisiaj byłoby to AI, a wtedy to było ściąganie. No i powiedziała ta babka, że no nie będę nigdy śpiewać. Potem inna to potwierdziła, ale w związku z tym, że gdzieś tam rodzice czuli ten potencjał muzyczny, zresztą mój ojciec jest gitarzystą klasycznym, stwierdzili, dobra, to zapiszmy Patrycję na gitarę. No i faktycznie ja skończyłam pierwszy stopień oraz chyba 4 klasy drugiego stopnia na gitarze klasycznej. Jeździłam po Polsce, różne konkursy, udawało się wygrywać i faktycznie bardzo mocno na tę gitarę postawiliśmy, ale pamiętam, że jak miałam lat około

0: zostało.
1: Co, rozpisałaś jej plan, tak?
0: Tak, ja w ogóle przyszłam na próbę. Moja mama to, słuchajcie, relacjonuje w ten sposób. Mówi tak, no i co robi moje dziecko? Przychodzi sobie na próbę, wręcza karteczkę pani Ewie i mówi, pani śpiewa tu, ja śpiewam tu, pasuje? A Ewa powiedziała, super, że to przygotowałaś, bo też zjeżdżała z jakiejś trasy, chyba w Czechach wtedy grała i nie miała czasu się przygotować. Mówi, Boże, dziękuję ci bardzo, że ty o tym pomyślałaś, super, super. I wiecie, co mnie też bardzo urzekło? Że na tym live'ie, mimo że my miałyśmy jedną próbę chyba, bardzo krótką, gdzie inni uczestnicy mieli więcej tego czasu na to przygotowanie, to co mi urzekło, to to, że absolutnie nie próbowałam je zgnieść tym, jaki ona ma kunszt wokalny, a jestem daleko w lesie, tylko celowo, tylko raz przywaliłam mocno ten wysoki dźwięk w ostatnim refrenie, a w pierwszym zrobiła gdzieś tam taki lekki unik, zaśpiewała niżej, żeby nie było takiego kontrastu między nami. Pamiętam, jak producenci tego show powiedzieli, że to było tak świetnym duetem i tak mi się to podoba, że tego duetu nie skasują gdzieś tam z dysku. To było fantastyczne w ogóle doświadczenie.
2: Można to obejrzeć sobie gdzieś
0: no
2: na
0: właśnie,
2: YouTubie.
0: Nie, ja mam to w archiwach gdzieś tam rodzinnych. Możecie mi poprawić, że się mylę, ale chyba wchodziło RODO i trzeba było pozdejmować w ogóle duże rzeczy, które nie były gdzieś tam podpisane, że można wykorzystywać wizerunek. No wiadomo, na czym RODO polega.
2: I TD, ITP. Kruczki, druczki, prawo.
0: Kruczki, druczki, tak. Tutaj moja mama by się bardziej wypowiedziała, bo właśnie taki kontrast w moim domu zawsze panował, że ojciec muzyk, a mama prawniczka, więc to też takie ciekawe i ja przyznaję, że we mnie ten dualizm jest.
2: Będzie pilnować, żeby tantiemy wpływały.
0: Oh yeah! Bo ja tego potrzebuję po prostu. Potrzebuję tych dwóch światów i one się pięknie przecinają też właśnie w tym światku naszym muzycznym, bo wiadomo, no tutaj robiąc coś własnym sumptem, no to człowiek musi też różne rzeczy zorganizować.
1: No musimy się dzielić obowiązkami.
0: Oczywiście.
1: I wtedy, kiedy ja tam dubię w laptopie i dogrywam instrumenty i myślę nad brzmieniem, kreacją jakiegoś utworu, to Patrycja rozmyśla strategię.
0: Tak, jest strategia, nawiązywanie kontaktów, jakieś organizacje wszelkie możliwe. To faktycznie się pięknie uzupełnia. Mamy super podział obowiązków, naprawdę. Każdy z nas wie, kiedy w co włożyć serce, włożyć całą głowę, swoje przemyślenia. Piękna równowaga, naprawdę.

0: Radiu SK2, duet idealny bym powiedział. Patrycja Nowicka, Krzysztof Jarosz, oni tworzą Red Lime. Witajcie ponownie w studiu SK2.
1: Hej, hej, hej.
2: Tu jesteśmy.
0: Przed chwilą fragment waszego pierwszego singla Kochałam Ciebie Tak. Debiutancki singiel. Przepiękna, poruszająca właśnie pop-rockowa ballada. O czym dla was jest ta historia? Skąd przyszła inspiracja?
2: To był taki moment, gdzie przeżywałam bardzo różne emocje.
1: Chyba to był taki też depresyjny czas, nie?
2: Bardzo depresyjny czas. To była jesień. Wiecie, jak są piosenki o miłości, to bardzo często jest tak, że złamane serce i tyle, nie? W ogóle jestem bardzo dużą fanką piosenek o miłości i one bardzo mnie też chwytają za serce i robią robotę. Natomiast pomyślałam sobie, że bardzo często jest taka sytuacja, gdzie dwoje ludzi wcale nie rozstaje się w jakichś aferach, bolączkach, tylko po prostu jedna osoba bardzo kocha, a druga chociaż widzi w niej ideał. I to jest bardzo ważne, co teraz powiem, bo czasami naprawdę w kimś widzimy fantastycznego człowieka, materiał na przyszłość. Ale jednak nie mamy tego uczucia w sobie i aż nas to boli, że kurczę, czemu my nie trybimy, czemu nie może mi się odpalić to uczucie? O co chodzi? I chociaż w tej piosence śpiewam o tym, że to mnie nie obdarzono tym uczuciem, to widziałam kogoś, kto był dla mnie ideałem, wydawało mi się, że o tym marzyłam przez całe moje życie, a nie potrafiłam w 100% otworzyć serca. Z jakiegoś powodu. Naprawdę i jedna i druga sytuacja jest dramatem osobistym, bo kiedy tak naprawdę widzimy, że sobą i ona robi dla nas tak wiele, tak bardzo nam oddana, a my nie możemy tego z siebie wykrzesać, to człowiek mówi, kurczę, no po prostu serce nie sługa, to nie ma szans w ogóle tego przeskoczyć, można próbować.
0: To tak? Jest jak z kupnem mieszkania, może być piękne, idealne, wykończone, jest super cudowne.
2: Ale nie czujesz, że to swoje miejsce.
0: Ale nie czujesz, że to twoje miejsce, nie?
2: No i właśnie było tak, że Krzysztof tak, ja mu zaczęłam to nucić, od razu oczywiście chwycił za gitarę, zaczął tutaj kombinować, żeby to podkreślić i ten tekst się w ogóle cały bardzo szybko stworzył i nagle, żeby nie było tak, och, ach.

0: Wszystko było super. Przechodzimy do części dyskusji ognistej na temat wizji artystycznej.
1: Aranżu.
0: Zostawiłam Krzysztofa.
2: Nie, bo a dur, nie, dur, c, dur, nie, demol.
3: Byliśmy na czego by tu zacząć?
1: Znaczy, w zasadzie to jeszcze był etap jakby szukania naszego stylu tak naprawdę.
3: Ten cały czas pierwiastek jazzmana w tobie był.
1: Tak, bo prawda. Po prostu uwielbiam, kiedy mamy na przykład jakiś aranż, jakieś akordy, uwielbiam wywracać utwór.

0: Krzysztofa.
1: Nie, bo... A durgie, durce, demol.
2: Byliśmy na
1: od czego by tu zacząć? Znaczy,
2: w zasadzie to jeszcze był etap jakby szukania naszego stylu tak naprawdę.
1: Ten cały czas pierwiastek jazzmana w tobie był.
2: Tak, bo prawda. Po prostu uwielbiam, kiedy mamy na przykład jakiś aranż, jakieś akordy, uwielbiam wywracać utwór.

0: Ja się nie dziwię, mi też już tak, ale nie mam czego
1: się rozbierać. Muzyki, nie od tekstu.
0: Ale słuchajcie, naprawdę, bez kitu tak jest. I ja mówię do niego tak, Krzysztof, czy możesz zostawić instrumenty, komputer, wszystko, zamknąć oczy i skupić się tylko i wyłącznie na warstwie lirycznej, bo chciałabym, żebyś wiedział, o czym jest ten tekst. Bo ja wiem, że jego nie odciągnę od tego projektu i nie posadzę na krześle, po prostu siłą mnie przytrzymam, żeby posłuchał tekstu, to będzie właśnie taka sytuacja, że a tu jeszcze coś poprawię, a tu jeszcze coś zrobię, a to można jeszcze lepiej. Więc jako po prostu tam normalnie za fraki gdzieś tam muszę targać, teraz słuchamy tekstu. I on potem, okej.
1: Okay. Tak ale jednak e-moll.
0: Ale wiesz... to jednak e-moll, tak.
1: W teledysku do numeru Kochałam Ciebie Tak widzimy jedną przestrzeń. Tylne siedzenie samochodu. Skąd pomysł, by pokazać całą historię w jednym kadrze?
2: Niech pomysłodawczyni się wypowie.
0: O, dziękuję.
2: Ja bym powiedział, że mam po prostu fajne auto i chciałem się pochwalić.
0: A, okej.
1: Okay. Czyli jedziemy w samochodzie Krzysztofa. Wszystko
0: tak,
1: było kręcone.
0: W samochodzie Krzysztofa,
1: dobra.
0: Natomiast...
1: Na tylnym siedzeniu.
0: Wiecie co? Uważam, że jeden kadr pozwala na to, żeby pokazać dynamikę emocji. Pokazać, że w ramach relacji przechodzimy przez różne stany emocjonalne, różne nastroje, gdzie najpierw jest ta fascynacja, takie zakochanie, zauroczenie. Po prostu jesteśmy w różowych okularach, a później ta codzienność jednak zaczyna nas podgryzać. I myślę, że każdy z nas, kto ma takie doświadczenia gdzieś tam w relacjach partnerskich, ma tę świadomość, że przychodzi ten moment weryfikacji, czy to jest osoba, w którą się angażujemy pomimo jakichś tam sprzeczek i to są rzeczy, nad którymi pracujemy i zaczyna być ta taka dojrzała forma miłości, czy jednak to, co jest wyzwaniem, trudnością, to jest to, co nas złamie i po tych paru miesiącach, czy tam roku, czy dwóch maksymalnie, tego takiego silnego boom, gdzie te wszystkie hormony nam szaleją, po prostu to się musi rozejść po kościach, nie? I gdzieś tam ci ludzie muszą pójść w swoje strony. I chcąc pokazać tę dynamikę, uznaliśmy, że zamykając to w jednym kadrze, jesteśmy w stanie skupić uwagę odbiorcy właśnie na tych niuansach, na tych małych emocjach, małych gestach, które na tych twarzach, w tym wypadku mojej i Krzysztofa, się pojawiają, opisując, co się dzieje w skrócie w takiej właśnie bardzo burzliwej relacji.
1: Taki obraz przed moimi oczami powstaje, że para wsiada do samochodu i ten samochód to jest nasz związek.
0: Ale pięknie to powiedziałeś.
1: Ruszamy.
0: Wiesz, naprawdę podoba mi się.
1: We wspólną, miłosną podróż ruszamy.
0: Super, to
1: tak?
0: Bardzo fajnie słyszeć w ogóle taką interpretację od osoby, która faktycznie to obejrzała. Super.
1: Tylko kwestia tego, żeby nie zabrakło paliwa, a tym paliwem jest miłość.
0: Bardzo mi się to podoba. Myślę, że to jest bardzo kompatybilne z tym, o czym my tutaj sobie rozmawiamy. Bardzo się pod tym podpisuję.
2: Jeszcze wrócę do tych scen. Generalnie często jest tak, że po prostu para wraca skądś z jakiejś imprezy, może z treningu, czy...
1: Z klubu od teściów.
2: Tak, to miał być dokładnie.
1: Z teatru,
2: z jakiejś imprezy rodzinnej, dokładnie, z jakiegoś może koncertu właśnie wracamy.
1: Z zakupów.
2: I jedziemy tym Uberem i zazwyczaj to w Uberze się siedzi na tylnej kanapie. Raz wracamy w nocy, raz w dzień. To są bardzo różne życiowe sytuacje. Nasze stany też emocjonalne. Dochodzi do jakichś zgrzytów, tam nasza mimika się może trochę, czy stosunek do siebie się zmienia. No i właśnie chcieliśmy skupić w tym teledysku uwagę na naszych twarzach. Nie chcieliśmy rozpraszać widzów na jakichś innych fabułach gdzieś poza autem. Chcieliśmy, żeby jakby wzrok był skupiony wyłącznie na nas. Było trochę improwizacji.
0: Ja przyznaję, własnoręcznie pisałam scenariusz. Oczywiście cały czas w porozumieniu z Krzysiem. Natomiast, no tak jak sobie już mówiliśmy o tym podziale obowiązków, akurat ten obowiązek należał do mnie, zresztą bardzo przyjemny. I faktycznie rozpisując tę scenę, zarys oczywiście był, bo trzeba było przygotować stylizację. Tam jest ich chyba z 11. Mamy dużo rekwizytów różnego rodzaju.
1: Krzysiu, chętnie się przebierałeś?
0: Bardzo! Serio!
2: mam to we krwi.
0: Tak, Krzysztof lubi, serio. To jest w ogóle fajna sprawa, ale trzeba mu powiedzieć co i jak i on wtedy rampampam jest ready, nie? Więc nie narzekał. Natomiast powiem wam, że zrobiliśmy to, zrealizowaliśmy ten teledysk w jeden dzień. Naprawdę było to możliwe, ale było bardzo wymagające. Zrobiliśmy sobie takie malutkie próby gdzieś tam w domu.
2: W międzyczasie.
0: Na tym razem kanapie w mieszkaniu, nie w samochodzie. W międzyczasie.
2: To nie mogło się
0: tam
2: udać.
0: Powiem tak, ja mam coś takiego, nie wiem, czy ty też, Krzysiu, tak masz, chyba masz, ale jak ja wychodzę na scenę i wiem, że to jest ten moment, to ja po prostu się odpalam. Ale jak ja wiem, że to jest próba, czy jakiś test, to nie jestem aż tak wczuta. Tak jakby całość tego serca, energii i tej prawdy, którą chcę wnosić, zostawiam faktycznie na tę godzinę zero, nie? Tutaj było bardzo podobnie. Robiliśmy sobie tę próbę. Jak była ta próba, to tak trochę mieliśmy wątpliwości, czy to nie wyjdzie jakoś tak cringe'owo, jakoś tak żenująco.
2: No tak, cienka granica.
0: Jest bardzo cienka granica. Bardzo trudno jest oceniać samego siebie, ale nagrywaliśmy
2: sobie... Zwłaszcza jak nie
0: sobie...
2: jesteś aktorem. Ja,
0: tak,
2: ja nie mam doświadczenia.
0: Nie, też nie mam, absolutnie. Największa ciekawostka taka, która mi przychodzi do głowy a propos tego aktorstwa, to to, już to nie wymieniając nazwiska, ale znajomy, który jest na Akademii Teatralnej, powiedział, że wzięto na warsztat

0: warsztat, nasz klip. Najpierw analizowano to, co ja robiłam, potem to, co Krzysztof i właśnie gdzieś tam też w kontekście tego, że nie jesteśmy aktorami, nieco się zdenerwowali, bo powiedzieli, że zrobiliśmy to bardzo dobrze bez akademii, ale nie wiedziałeś o tym?
1: No nie.
0: Mówiłam ci o tym.
2: Profesjonaliści.
0: No właśnie uznali nas za profesjonalistów. Profesjonaliści uznali nas za profesjonalistów, byli bardzo zauroczeni tym, że osoby, które nigdy nie miały nic do czynienia z aktorstwem, były w stanie tak wiele emocji, taką dynamikę wyrazić bez takiego przerysowania, takiej sztuczności, nie?
1: W sumie mogę w to uwierzyć, ponieważ również mój znajomy, który jest dyrektorem muzycznym w pewnym teatrze, zachwalał naszą grę aktorską. Chociaż zna nas osobiście, personalnie, zauważył w nas aktorów, a nie znajomych po prostu.

0: świetnie grają przed kamerą, również świetnie grają na scenie. Patrycja Nowicka, Krzysztof Jarosz, czyli Redlime, Weska 2 na teledysku do numeru Kochałam Ciebie Tak, jak już mówiliśmy wcześniej. Jedziecie samochodem, to tutaj zatrzymajmy się jeszcze na chwilę. Twój wymarzony samochód, jaki jest?
1: Jakoś aż takim fanem motoryzacji to nie jestem.
0: Dobra.
1: Ale myślę, że taki Mustang, takie auto gitarzysty.
0: Czyli po prostu muszą być również konie mechaniczne porządne. To jeszcze powiedz, jaki był twój pierwszy samochód. Pamiętasz?
1: To był jakiś Nissan. To było służbowe auto. Wypadniemy z tego rokowego klimatu, ale miałem epizod, pracowałem w przedszkolach jako rytmik przez 3 miesiące. Tak, i jeździłem od przedszkola do Opola. Można by powiedzieć. Tym Nissanem z zabawkami, z pianinem i jakimiś tamburynami. Także śpiewałem, przygrywałem, uczyłem tańca i pamiętam, że zaoferowali mi, żebym odkupił to auto. Dobre pieniądze, ale jak sobie przypomniałem, jak nim jeździłem, po jakich drogach i w jakim stanie go oddaję, to pomyślałem, że jednak jeszcze dozbieram.